0: Hellu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refren.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Trójwymiarowe mappingi, instalacje artystyczne, muzyka na żywo za nami. Oczywiście Light Move Festival. Tegoroczna edycja w Łodzi pod hasłem Dreams zgromadziła niemal 50 artystów z Polski i zagranicy.
2: Wygląda to niesamowicie. Muzyka super zgrana z efektami świetlnymi. Jest to dla oka bardzo miłe i myślę, że zachęcam, żeby każdy to chociaż raz w życiu zobaczył.
3: Niektóre wspomnienia wracają niedokończone.
4: Bardzo nam się podobało.
5: Urozmaicona muzyka, efekty, kolory, no cała ta otoczka wszystkiego. Fajnie.
6: Co jeszcze dzisiaj w planach?
5: No idziemy tutaj do parku, później Plac Wolności, Piotrkowska, więc jeszcze wszystko przed nami.
6: A tobie co się podoba tutaj?
7: Że są fajne budynki, bo się zmieniają kolory.
6: Jak wam się podoba?
8: Bardzo fajnie. Jest dzisiaj bardzo kolorowo. Uważam, że w tym roku też jest bardzo ładnie.
9: Trzeci raz
8: jesteśmy.
6: A skoro wracacie, znaczy, że warto.
8: Tak, warto się tutaj wybrać, bo jest to takie wydarzenie niepowtarzalne.
6: No i miasto wygląda zupełnie inaczej.
8: Tak, no my tutaj znamy też miasto, że tak powiem, na co dzień, więc fajnie zobaczyć je w innej odsłonie, w takiej kolorowej.
10: Nam się podoba.
11: Jest bardzo fajnie.
6: Bardziej tak. Muzyka, bardziej światła.
12: Tak, bardziej muzyka.
13: Klimat,
14: który tutaj panuje na całej ulicy.
15: Światło jest tutaj tym motywem przewodnim i sztuki wizualne na budynkach to jest to, co nas zawsze bardzo mocno inspiruje.
6: Beata Konieczniak, organizator Light Move Festival.
15: I chcemy pokazać tą piękną Łódź. Dlatego w tym roku również projekcje wielkoformatowe zajmują dużo miejsc na mapie festiwalowej, ale również instalacje artystyczne. 16 instalacji na 16 edycję Light Move Festival. Instalacje artystyczne są w parkach, bo to jest bardzo dobre miejsce do ekspozycji, zieleń, światło tej zieleni i oczywiście te monumentalne instalacje robią naprawdę wielkie wrażenie na każdym, kto do tego parku wejdzie. Także instalacje w parkach, ale również instalacje takie monumentalne na ulicy Piotrkowskiej. Jest tam studium lotu ptaka przy Piotrkowskiej 33. Uważam, że to jest piękna instalacja, która pokazuje, że natura jest nam bliska i pomimo, że to jest instalacja stalowa, to jednak ona mówi, że my potrzebujemy przyrody, ptaków, zwierząt, żeby dobrze żyć i pięknie.
6: Mamy Piotrkowską, ale mamy też inne ulice wokół.
15: Mamy też inne ulice, które bardzo są dla nas ważne, ale tak naprawdę Piotrkowska jest tutaj, myślę, że taką przewodnią tą ścieżką festiwalową. To ona nas tak punktami przeciąga od północy do południa. I mamy też pasaże, pasaż Schillera, który naprawdę wspaniale jest zilluminowany. Tam są dwie instalacje artystyczne, jedna to właśnie postać kobieca, a druga możliwość zrobienia sobie zdjęcia swojego na drzewie. Czyli znów tutaj mówimy przyroda i człowiek, ale to również Pałac Rodziny Poznańskich i nie tylko, również Kościół Najświętszej Marii Panny na Placu Kościelnym. Pierwszy raz na mapie festiwalowej, monumentalna budowla, ale jakże piękna. I ten mapping, który został zrobiony przez grupę hiszpańską, jest bardzo taki precyzyjny, może geometryczny, ale też pokazuje, jak można tym światłem pięknie budynki sakralne ograć. Bo również muzyka będzie nas prowadziła. To jest też bardzo ważne, że mamy 5 stref LMF Party, ale również 5 stref muzycznych, bo to są strefy elektro, ale również strefa barok. Będzie Piotr Płuska, który jako nasz łódzki tenor będzie śpiewał arię z okien, z balkonu Piotrkowskiej 50, ale również będą tenorzy Darek Stachura z gośćmi na Piotrkowskiej 77-82. Ja myślę, że ta Piotrkowska, która teraz z tych balkonów i z okien będzie wspaniale wydobywała głos i odbijała się od ścian budynków, to jest coś niesamowitego. To robi ogromne wrażenie. Byłam na próbach i naprawdę wydaje mi się, że jeszcze w tym świetle, bo jeszcze nie widziałam, natomiast głos odbijający się od kamienic, to jest coś wspaniałego.
6: Powiedzieliśmy już o paru nowinkach. Może jeszcze coś z tych takich nowych elementów?
15: Bardzo podoba mi się Park Sienkiewicza, bo tam zrobiliśmy też strefę LMF Kids. To jest bardzo ważne, żeby na festiwal przychodziły rodziny, również z dziećmi, żeby te dzieci mogły także przejść tą ścieżkę festiwalową i zobaczyć, czy pobawić się tym światłem właśnie oni, ci nasi najmłodsi, żeby pokochali sztuki wizualne i może może kiedyś współpracowali z Lightmove Festival, także ja bardzo się cieszę, że ta strefa tam powstała. Będą prowadzone warsztaty, będą malowane buźki, będą gry, zabawy, jest taka zabawa interaktywna z ekranem, że można zbijać jakieś ludziki piłeczkami. To jest bardzo ciekawe. No i oczywiście iluminacja zieleni, to zawsze robi ogromne wrażenie i ja zwracam na to szczególną uwagę, żeby pokazać, że jednak światło, noc to nie tylko biała plama, ale również ta feria barw, która tak bajecznie nam maluje wieczorne spacery. W ciągu dnia my zachęcamy, żeby goście, przynajmniej ci, którzy przyjechali do Łodzi, poznawali nasze miasto. Po prostu szli na spacery i poznawali nasze miasto, szli do muzeów, galerii, oglądali tą XIX-wieczną architekturę. W ciągu dnia jest naprawdę mnóstwo propozycji dla gości szczególnie, bo mieszkańcy to mogą sobie każdego dnia oglądać Łódź. Natomiast goście wykorzystują ten czas przyjazdu i zwiedzają nasze miasto.
1: Pytał Grzegorz Mich. Suknie ślubne, mundury, fraki, żakiety, stroje z operetek. Teatr Muzyczny w Łodzi wietrzył weekend przepasne szafy i wyprzedawał kostiumy z epoki. A było w czym wybierać. Do sprzedaży trafił ponad 600 kostiumów, które zagrały w spektaklach teatralnych. Większość można było kupić na wagę. Z poszukującymi artystycznych strojów rozmawiał Grzegorz Mich.
6: Co się udało upolować?
4: Udało się upolować liczne giezła, odzienia, fraki, surduty i bardzo inne przydatne rzeczy.
6: I cóż panie z tym będą robić?
4: Będzie użyte w celach artystycznych przede wszystkim, do sesji zdjęciowych, do jakichś pokazów tanecznych w teatrze, czy w nagraniach, właśnie tego typu działania.
6: A do wyjścia wieczorem, tak prywatnie?
4: To też jak najbardziej myślę, że się zdarzy, bo te ubrania są naprawdę przepiękne, więc grzech by było nie chodzić.
9: Mamy bardzo ciekawy żakiecik, taki morski, elegancki. Bardzo podoba nam się szybka, taka pamiątkowa, chmielewski. A córka znalazła?
10: Jest taka kamizelka bordowa i jeszcze taka czarna, zdobna.
6: No, takiej kamizelki to w sklepie się raczej nie kupi, prawda?
9: Takiego żakietu z takim długim ogonem pingwinim chyba też nie.
6: Do czego będą służyć te stroje?
9: Myślę, że do wyjścia do teatru, ale w ramach bycia widzem, oczywiście. Są bardzo zdobne, bardzo, że tak powiem, wytworne. Są również suknie ślubne, gdyby ktoś szukał.
6: Czyli użytkowe również.
9: Myślę, że na wyjątkowe okazje, na wyjątkowe. Jak ktoś szuka takiej, jak to się mówi ładnie, perełki.
5: Przed rozpoczęciem wyprzedaży tym oficjalnym bardzo długa kolejka ludzi już czekała. Anna Korzon-Wnukowska, Teatr Muzyczny w Łodzi. I nie spodziewaliśmy się tego, że po pierwszych 40 minutach będziemy musieli uzupełniać kostiumy, które były wystawione do sprzedaży. I tak właściwie uzupełniamy do tej pory, żeby tutaj ładnie można było z czego wybierać.
6: Z takich perełek, co tutaj jest?
5: W mojej ocenie, tak prywatnej, to największymi perełkami są stroje z operetek. One są najbardziej zdobne, reprezentują bardzo różne epoki i mamy od takich typowych księżniczek po proste na przykład stroje wiejskie, tak, wiejskich dziewcząt w bardzo różnych rozmiarach i przede wszystkim one właśnie tym, że są bardzo bogate, przyciągają oko i są interesujące.
6: Tu jest dział sukni ślubnych.
5: Mamy też suknie ślubne, bo suknie ślubne przepięknie się prezentują na scenie, na przykład w koncertach i mamy w swoich magazynach bardzo dużo sukien ślubnych. Znowu, od takich najprostszych, współczesnych, przez boho, a skończywszy na strojnych princeskach tak zwanych. I są dostępne, można kupić w niewielkich cenach. Znajdą się takie stroje, albo takie elementy niektórych kostiumów, które da się wykorzystywać w życiu codziennym. Zresztą mamy taką powracającą na nasze wyprzedaże klientkę, która jest mecenasem. I fraki na przykład kupuje właśnie na naszych wyprzedażach, albo takie elementy kostiumów męskich, które wykorzystuje jako okrycie wierzchnie.
6: Może jest mecenasem sztuki?
5: Nie tylko myślę, ale poniekąd właśnie mecenasem sztuki się staje.
6: Czy te suknie ślubne też można byłoby wykorzystać, iść w nim do ślubu?
5: Oczywiście i nie dalej jak jakieś 20 minut temu była tutaj dziewczyna, która szukała sukni na swój ślub i znalazła. Zakładaliśmy tak bezpiecznie, że przeznaczymy do sprzedaży około 500-600 kostiumów. W tym momencie już tych 600 nie mamy, ale tak, jesteśmy przygotowani, bo magazyny Teatru Muzycznego w Łodzi, który istnieje 80 lat, są przepastne.
6: Czy coś ciekawego dla siebie pan widzi?
11: Dla siebie? Przyznam szczerze, że jestem tutaj również z moją narzeczoną przyszłą żoną, więc skupiliśmy się bardziej na niej. Natomiast ja prawdopodobnie będę szukał sobie jakiegoś munduru bądź jakiejś takiej marynareczki trochę w tym stylu, więc myślę, że coś znajdę. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy kobiece, no to tutaj wybór jest naprawdę ogromny. Patrzymy za różnego rodzaju gorsetami. Patrzymy też trochę na suknie ślubne, pomimo tego, że narzeczona już jedną ma, ale widzę, że kilka jej się spodobało. I tak naprawdę jest też duży miszmasz takich przeróżnych spodni, spódnic, sukienek, więc tak naprawdę ten przedział, jeżeli chodzi o moją narzeczoną, jest bardzo, bardzo duży.
6: Czyli są to też rzeczy użytkowe, nie takie, żeby tylko wyjść raz na rok gdzieś?
11: Nie, zdecydowanie. Jakby nasze nastawienie było takie, że tutaj znajdziemy takie ciekawe stroje czy ubiory, które będziemy mogli też wykorzystać na co dzień. Pewnie troszeczkę czy to modyfikując, czy ewentualnie gdzieś zespalając je trochę z innymi rzeczami, ale tak docelowo jest tak, żeby oprócz też znalezienia takich rzeczy typowo na jeden raz, czyli na taką jakąś okazję, to też, żeby znaleźć takie rzeczy do użytku codziennego zdecydowanie.
1: A szanse na drugie życie zyskały stroje z takich spektakli jak Kraina Uśmiechu, Dziadek do Orzechów, Baron Cygański, Zorba czy Kobieta z Wydm. Ubywa w Polsce miast, w których mieszkańcy płacą poniżej 30 zł za śmieci. Z tego grona wypada właśnie Bełchatów Łódzkiem, gdzie od nowego roku stawka wzrośnie do 32 zł od osoby.
12: Tak, no mamy podpisaną umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych do końca 2026 roku.
13: Patryk Marian, prezydent Bełchatowa.
12: W związku z czym przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na kolejny okres. Umowa będzie obowiązywała na 2,5 roku, czyli od 2027 roku do połowy 2029 roku, w związku z czym zależało nam też na stabilnych cenach w tym zakresie i zebraliśmy oferty, mamy rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, natomiast cena, która została zaproponowana, jest troszeczkę wyższa za tonę niż obecnie, bodajże o kilka procent, natomiast mówiąc szczerze, jesteśmy dosyć zadowoleni z tego postępowania przetargowego, bo firma wykonująca usługi zagospodarowania odpadami oczywiście zatrudnia ludzi, każdy chce godnie zarabiać. Widzimy, co się dzieje na rynku paliw. Każdy przy dystrybutorze widzi, jak dużo środków finansowych musi zapłacić za to, żeby zatankować swój pojazd. Rolą miasta jest pobór opłaty od mieszkańców i przekazanie firmie wykonującej po to, żeby miasto było zadbane i czyste. W związku z czym będziemy musieli zaktualizować opłaty. Podwyżka dla mieszkańców będzie wynosiła 2,50 zł. Warto wspomnieć, że od 2022 roku obowiązywała stawka 29,50 przez 5 lat. Obecnie na 2,5 roku stabilizujemy ceny na poziomie 32 zł dla mieszkańca i to są środki, które spowodują, że miasto będzie zadbane i czyste. Warto wspomnieć, że na tle innych miejscowości okolicznych te stawki są bardzo atrakcyjne, więc cieszymy się, że w taki sposób udało się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i ta oferta, mimo to, że jest podwyżką, jest w obecnej sytuacji rynkowej naprawdę dobrą ofertą.
16: A dlaczego się to stało? Bo ja słyszę takie że tak, odkąd się wprowadziło na plastiki kaucję, to w pudełkach jest, w tych koszach jest mało plastików, a za te plastiki my żeśmy nie płacili jako mieszkańcy, tylko ekoregion se sprzedawał te plastiki hurtowo i mieli pieniądze, nie? I z tego te śmieci ogólne były, powiedzmy, w niskiej cenie czy tam w normalnej cenie. A teraz wynikło tak, że tych plastików nie ma, tych zwrotów dla ekoregionu, czyli mają mniej dochodów i chcą w ten sposób tak
17: odbić sobie.
16: No ale czy to będzie tam uzasadnione, to trudno powiedzieć. No.
17: Od nowego roku ma to być kwota rzędu 32 zł od osoby.
16: No to nie aż takie duża podwyżka, no ale no tak, co trochę 2 złote, złotówkę, ale jak jest więcej osób w domu, no to uczyni, nie? Dla jednej, dwóch osób to nie jest aż tak dużo, ale jak jest więcej osób, a jak dochody są małe, no to jest... To jest jakiś problem, nie?
17: Bo to 2,50 zł od osoby, czyli jak jest czteroosobowa rodzina, to no, miesięcznie 10 zł.
16: To już jest dyszka. Później jeszcze tam na czymś, jeszcze na prądzie, jeszcze na wodzie, jeszcze tam na innych opłatach i w sumie te opłaty, tak, biorąc w inną stronę. 3-4 lata temu to ja płaciłem za mieszkanie około 300 z groszami, a w tej chwili płacę ponad 600 w sumie ogólnie, nie? Także no bo na tym urosło, na tamtym urosło i w sumie te opłaty są wysokie. No.
17: A czy według pani to jest spora podwyżka?
18: No nieduża, taka to jeszcze może być.
17: A tak jeszcze zapytam o te śmieci, bo nawet po tej podwyżce i tak będzie w Bełchatowie taniej niż na przykład w Piotrkowie albo w innych miastach.
16: A no to ja wiem, bo są takie miasta, że mają prawie drugie tyle opłat, nie? W Polsce są takie. Nawet po wioskach po tym, tam w innych powiatach, to mają dużo wyższe opłaty, nie? Niż tu, to także patrząc w ten sposób, no to nie ma co aż narzekać, tak, nie? No niestety, no. Bo tak, paliwsko poszło do góry, płace idą do góry kierowców, nie? I całej obsługi, no to skąd się musi to wziąć w sumie, nie?
18: No, ale trudno jest, już tak inaczej nie będzie, pewno. Mogło być trochę taniej. A ludzie nie segregują, trzeba wiedzieć. Wcale nie segregują.
16: Tak, dużo, ja nie raz, jak przyjdą nowi do bloku u mnie w osiedlu, to widzę, ładują i te plastiki, i kartony po pizzy, po tym wszystko ładują do ogólnych i to później jest... No,
18: ja też odkładam.
16: Każdy lekatorzy, którzy mieszkają w danym bloku, to się pilnują jeden drugiego i segregują. A najgorzej, jak przyjdą nowi lokatorzy na blok, oni tam może gdzieś mieszkał w innym tego i tu zaczynają sobie tak, a co on tam będzie sortował?
18: Ja bloki trzeba opłacać i koniec. Niestety, bo gdzie można inaczej szukać? Na wieś
16: opłaty
18: iść,
16: są zawsze w pierwszej kolejności.
18: To też nie jest tak słodko.
19: Wie pan, że opłaty za śmieci idą w górę?
20: Słyszałem, ale nie jestem przekonany do tego, czy tak powinno być, no.
19: O 2,50 więcej od osoby.
20: No cóż my możemy zrobić?
19: Płacić trzeba.
20: Płacić trzeba i trudno, no.
19: Od nowego roku będzie to 32 zł od osoby. To według pana sporo, czy nie?
20: No to zależy, kto po prostu na ile go stać każdego, nie? Nie wszystkich może, no ale...
19: No i ilu domowników jeszcze jest w domu?
20: Ilu domowników jest w jednym domu, właśnie.
19: Im więcej, trzeba więcej płacić.
20: Oczywiście. Wszystko idzie w górę, no i niestety nic nie możemy na tym poradzić.
1: O szczegóły pytał Rafał Różycki. Co setne dziecko rodzi się w Polsce z wadą serca, która wymaga chirurgicznej interwencji. Operacje na otwartym sercu coraz częściej zastępuje przedskórne wszczepienie dzieciom zastawek. Zabiegów tych najwięcej w Polsce i w Europie wykonuje łódzki Szpital Matki Polki. O nowatorskich zabiegach Grzegorz Mich.
21: 13-letni Adaś właśnie przeszedł taki zabieg, mówi jego tata.
22: Groziła mu operacja na otwartym sercu, ale weszły nowe zastawki, które nie trzeba było przez operację wymieniać, tylko przez cewnikowanie. Dlatego też szybko poszło i płatko.
21: Zastawka wprowadzana jest do żyły udowej dziecka, wyjaśnia dr Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii w Szpitalu Matki Polki.
23: Najmłodsza dziewczynka, która otrzymała zastawkę, miała 5 lat. Najmniejsza masa ciała to była 21 kg, u którego udało nam się zaimplantować zastawkę samorozprężalną. Zastawkę implantujemy przez żyłę udową, przez taki system wprowadzający i ona wprowadzając ten zestaw wprowadzający przez żyłę udową do żyły głównej dolnej, prawego przeciąga, prawej komory i następnie pozycji płucnej, odsłaniamy ten zestaw wprowadzający i ona ma się ułożyć w pniu płucnym i zapewnić ten prawidłowy przepływ odkomorowy do naczyń płucnych i niwelować to powikłanie, czyli tą niedomykalność zastawki tętnicy płucnej, z którym pacjent po prostu się źle czuje. Korzyści dla pacjenta oczywiście no, nie ma konieczności rozcinania mostka, klatki piersiowej, czyli kolejnej deformacji. Zazwyczaj pierwsza operacja nie wiąże się ze wzrostami, a już kolejne, no to w obrębie klatki piersiowej za mostkiem są wzrosty. Jest to cięższe dla pacjenta. W tym przypadku wchodzimy przez żyłę udową. Nie ma konieczności stosowania krążenia pozaostrojowego.
21: Po takim zabiegu pacjenci szybko wracają do zdrowia, przyznaje dr Wojciech Karolak.
24: Cieszy, jeżeli zabieg się powiedzie i wszystko idzie bez żadnych powikłań, to na pewno jest satysfakcja, ale najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki, ma robioną próbę wysiłkową i zauważa, że no, stać go na wiele więcej, że może wrócić do jakiegoś sportu, do jakiejś aktywności i mówi po prostu, że się lepiej czuje, bo te wszystkie statystyki no, jak najbardziej nas cieszą, jesteśmy z tego dumni.
21: Pacjent po 3 dniach wychodzi do domu, a po miesiącu wraca do pełnej aktywności fizycznej.
1: O szczegóły pytał Grzegorz Mich. ŁKS parzy herbatę w wodzie po pierogach, a Widzew jedzie na Erasmusa do Zgierza. Pasjonat z Łodzi od 15 lat gromadzi i archiwizuje napisy na murach. Uwiecznił już ponad 1200 lokalnych mądrości. Najpierw publikował na blogu, teraz na Facebooku i Instagramie. Z Igorem, autorem fanpage'a Ulica Wie Swoje, rozmawiał Grzegorz Mich.
21: Igor, od 15 lat śledzisz napisy na łódzkich murach, kamienicach. Czy te napisy ciągle cię jeszcze bawią?
25: Ciągle mnie bawią, ciągle mnie ciekawią i ciągle mnie zachęcają do zwiedzania Łodzi, odkrywania nowych zakątków, włażenia w różne, czasami dziwne miejsca. Niektóre są widoczne na pierwszy rzut oka i mijamy je codziennie w drodze do pracy. Niektóre znajduję gdzieś w jakichś zapomnianych bramach, w podwórkach, więc ja lubię też sobie oprócz tego, co jest takie na widoku, zajrzeć gdzieś głębiej.
21: Zawsze w dzień, czy zdarza się, że też nocą?
25: Nie, nocą nie lubię chodzić, bo wychodzą mi złe zdjęcia, a zależy mi na tym, żeby te zdjęcia były czytelne i ja to też traktuję jako taką pracę archiwizatorską. Zależy mi na tym, żeby zachować te napisy, które znikają, i tworzę takie wielkie archiwum, wszystkie zdjęcia, które zrobiłem od początku prowadzenia profilu. Mam poukładane chronologicznie.
21: Ile jest tych zdjęć wszystkich?
25: Wszystkich zdjęć, napisów jest ponad 1200. No niektóre są, napisy są w kilku egzemplarzach, więc trudno mi tak oszacować. Kiedyś bym chciał usiąść i to skatalogować, ale póki co bardziej zajmuje mnie chodzenie, szukanie, robienie zdjęć.
21: Jak byś podzielił treść tych napisów? O czym są te napisy?
25: Podzielił to tak na napisy, które są spontaniczne i anonimowe, i na napisy, które są częścią jakiegoś takiego artystycznego działania zorganizowanego, czyli te, które są zorganizowane, to na przykład bałty Panny i Panie, czyli Kacper, który na bałtach od paru lat działa właśnie farbą, malując na kamienicach, najczęściej takich do rozbiórki, swoje hasła. Na przykład Janusz Waza, który działał i do tej pory działa w Łodzi i jest autorem tych już memicznych napisów o ŁKS-ie i RTS-ie, no to też jest takie ciągłe, zorganizowane działanie. No i taka druga grupa napisów, od których tak naprawdę zaczęło się moje szukanie i robienie zdjęć, to są napisy anonimowe, często spontaniczne, i one są dla mnie takim punktem wyjścia, bo od tego się zaczęło moje czytanie murów i potem robienie zdjęć.
21: Najwięcej tych napisów jest o miłości.
25: Miłość jest takim motywem przewodnim i to jest bardzo zróżnicowane podejście do tego tematu, bo jest od lat są takie już klasyczne napisy, że kocham Maję, kocham Kingę, ale jest też dużo głosów osób rozczarowanych, że ktoś komuś złamał serce, albo zakochaj się, to umrzesz. Miłość jest bardzo, bardzo mocno widoczna. Aforyzmy i też osiedlowe przemyślenia na temat życia, przyjaźni, motywacji, dążenia do celu. Ja je bardzo lubię. One są zawsze krótkie, zwięzłe i bardzo dobitne. Szanuj, będziesz szanowany, albo nigdy się nie poddawaj. Po prostu lubię takie napisy.
21: I mamy tę sportową rywalizację. Mamy dwa kluby sportowe w Łodzi.
25: Tak, i to jest to, o czym już wspominałem, czyli akcja Janusza Wazy, która była odbierana jako akcja kibiców, którzy nagle stali się kreatywni, a tak naprawdę to była jedna osoba, która podszywała się pod dwie strony. Ja tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy, bo Janusz sam o tym opowiadał już wcześniej, udzielał jakichś wywiadów. Więc to była jego akcja i napisy w stylu RTS spóźnił się na swoje 5 minut, czy ŁKS myśli, że Żabka to sklep zoologiczny. To były napisy jego autorstwa i jak on sam o tym mówił, to miało na celu trochę złagodzenie tej wojny kibicowskiej, trochę też takie pokazanie tego w sposób bardziej taki heheszkowy. I co ciekawe, ta jego akcja, ona była najbardziej widoczna tak w latach, nie wiem, 2012 i kilka lat to trwało. Potem te napisy już pojawiają się dużo rzadziej, ale cały czas się pojawiają, więc to już trwa naprawdę długo i Januszowi się to najwyraźniej nie znudziło.
21: Czy wulgarność jest silnie reprezentowana w tych napisach? Jaki to jest procent?
25: Oj, wulgarnych napisów jest bardzo dużo i nie wiem, trudno mi to powiedzieć tak procentowo, ale wulgaryzmów jest bardzo dużo i ja też je uwieczniam, robię zdjęcia tak właśnie w celach takich archiwizatorskich i żeby pokazać zjawisko, ale ich nie publikuję z tego powodu, że publikuję napisy, które uważam za w jakiś sposób wartościowe, ciekawe, warte, żeby się nimi podzielić. Wulgaryzmy wszelkiego rodzaju, one są widoczne, ja sobie też mam oddzielny folder na napisy wulgarne, nie do opublikowania, po prostu w takich celach udokumentowania tego, co się dzieje na murach.
21: Jak zmieniają się te napisy z perspektywy 15 lat? Jak gdybyś to mógł ocenić? Tematycznie, czy humorystycznie, stylistycznie?
25: Tematyka jest... Są te tematy, które są cały czas obecne, czyli ta miłość, te uczucia, te życiowe dobre rady, ta rywalizacja sportowa. Pojawiają się na pewno też napisy związane z tym, że nasze życie trochę przenosi się do internetu i często to też widać na murach. To był napis po angielsku, ale tak w luźnym tłumaczeniu, że na Instagramie jestem fajniejszy, tego typu napisy, które pokazują jakieś zmiany takie w rzeczywistości. Też są napisy, które komentują bieżącą sytuację polityczną. Ja też uwieczniam, raczej rzadko je publikuję, trochę z tego powodu, że mam wrażenie, że polityka i tak jest wszechobecna i ludzie tego mają dosyć. Ja też trochę nie miałem ochoty na moderowanie komentarzy, bo po wrzuceniu jakiegoś politycznego napisu się zaczynała wojna w komentarzach pod postem, a ja nie miałem cierpliwości do tego, żeby te posty, żeby te komentarze, nie wiem, usuwać, bo odpowiadanie na nie nie miało sensu. Ale na pewno na murach jakaś sytuacja taka bieżąca, polityczna jest komentowana. W ciągu tych 15 lat, tak jak się zmienia nasza rzeczywistość, tak się też zmieniają trochę napisy na murach.
21: I wszystkie te zdjęcia, które uważasz za wartościowe, można obejrzeć na twoim profilu. Na bieżąco to wrzucasz?
25: Tak, profil ma długą historię. Najpierw to był blog, to były jeszcze czasy, jak się prowadziło blogi, bo to było, początek był w 2011 roku, więc teraz wypada 15. rocznica rozpoczęcia działalności, bo pierwszy post na blogu pojawił się 11 października, czyli to za chwilę będzie ta rocznica. Później był Facebook i od paru lat jest Instagram i teraz skupiam się na Instagramie i tam na bieżąco publikuję to, co mi się uda znaleźć. Robię też takie posty, w których umieszczam archiwalne znaleziska. Nie wszystko, co sfotografowałem, jest na tym Instagramie, bo część się nie nadaje. Część sobie zachowałem na może jakąś okazję, więc, ale tak, zachęcam do obserwowania. Staram się dodawać jeden post tygodniowo. Nie zawsze mi się to udaje, bo czasami po prostu niczego nie znajdę w ciągu tego tygodnia, ale staram się dodawać te posty regularnie.
21: Czyli gdzie szukamy tych postów? Przypomnij jeszcze raz.
25: Ulica Wie Swoje na Instagramie. Jest też profil na Facebooku. Ulica Wie Swoje, taka sama nazwa.
21: Jak dużo czasu tygodniowo, miesięcznie poświęcasz na chodzenie po ulicach, szukanie tych wszystkich napisów?
25: Często to jest przy okazji, że wracam z pracy albo idę gdzieś w jakimś celu, nie wiem, na zakupy i zawsze rozglądam się i patrzę, ale też robię sobie takie wycieczki krajoznawcze, nie wiem, w weekend albo jak mam urlop, idę sobie, biorę telefon, aparat i idę na parę godzin połazić sobie po jakiejś dzielnicy. To też dużo zależy od pory roku, bo jesienią i zimą po prostu dużo mniej czasu na to poświęcam. Wiosną, latem czasami potrafię codziennie po pracy się przejść gdzieś na jakiś krótki spacer, zrobić zdjęcia, więc to trudno mi jest powiedzieć, ile czasu, ale na pewno dużo, bo to jest coś, co sprawia mi radość i po prostu lubię ten czas, który spędzam chodząc po Łodzi, ale też po innych miastach.
21: Właśnie, po innych miastach, czyli to nie tylko Łódź, tak?
25: Nie, zaczęło się to w Łodzi. Najstarsze zdjęcia są z Łodzi. Potem to rozszerzyłem też na inne miasta, bo jak jestem po prostu gdzieś, nie wiem, zwiedzam albo jadę do kogoś, to po prostu też zawsze się rozglądam i w tych swoich zbiorach mam zdjęcia z, sądzę, że z kilkunastu miast, bo oprócz Łodzi jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Kielce, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Trójmiasto.
21: Te napisy są ulotne, także dzięki temu, że je archiwizujesz, będziemy mieć do nich dostęp i to nie zniknie.
25: Tak, właśnie ta ulotność i to, że te napisy potrafią bardzo niespodziewanie się pojawić i tak samo niespodziewanie zniknąć. I to właśnie była moja motywacja, żeby zacząć je zbierać, żeby po prostu był potem jakiś ślad.
21: za parę dni twoja wystawa. Powiedz o niej. Kiedy, gdzie, co zobaczymy?
25: 1 października, czyli w czwartek o godzinie 19 w Piekłostanie przy Teatrze Jaracza odbędzie się wernisaż wystawy z okazji 15-lecia Ulica Wie Swoje. Na ścianach lokalu będziecie mogli zobaczyć ponad 160 zdjęć z Łodzi i z Pabianic właśnie z tych ostatnich kilkunastu lat. Serdecznie zapraszam. Będziecie też mieli możliwość zabrać ze sobą coś z tej wystawy, bo zdjęcia będą dostępne do kupienia. One mają formę pocztówkową, więc będziecie mogli sobie je przyczepić magnesem na lodówce albo wysłać babci. Więc serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Ci, którzy nie dotrą na wernisaż, mogą zawsze zajrzeć na fanpage Ulica Wie Swoje.
0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. To będzie najgłębsze jezioro w Polsce. Jest kluczowa decyzja w sprawie terenów poeksploatacyjnych kopalni Bełchatów. To kolejny ważny krok w kierunku powstania tam ogromnego zbiornika z wodą.
2: W miejscu dzisiejszego wyrobiska pola Bełchatów w przyszłości ma powstać zbiornik wodny otoczony terenami leśnymi.
3: Joanna Blewąska-Kołodziejczak ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
2: Starosta bełchatowski na wniosek kopalni Bełchatów wydał właśnie decyzję określającą kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Koncepcja zakłada utworzenie zbiornika wodnego w wyrobisku końcowym o powierzchni 1556 hektarów, a na otaczających go terenach, obejmujących ponad 400 hektarów, przeprowadzenie rekultywacji leśnej. Planowane działania mają na celu przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych obszarów pogórniczych, poprawę krajobrazu oraz stworzenie warunków dla rozwoju nowych funkcji środowiskowych i społecznych. Należąca do PGE GIEK kopalnia węgla brunatnego Bełchatów przygotowała kompleksową koncepcję rekultywacji. Decyzja potwierdza zgodność zaproponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami oraz kierunkami zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Obszary pogórnicze bełchatowskiego kompleksu energetycznego kształtowane są z myślą o utworzeniu tu największego w centralnej Polsce kompleksu wodno-leśnego i rekreacyjnego. Uzyskanie decyzji stanowi ważny krok w realizacji tego procesu.
19: Czy wiecie, że pod Bełchatowem powstanie ogromne jezioro?
7: Tak, właśnie słyszałyśmy o tym coś, że pod Bełchatowem powstanie ogromne jezioro. No, szczerze uważam, że właśnie dobry pomysł, że jednak powstanie nowe jezioro, no fajny pomysł, szczerze.
19: Że uda się jakoś zagospodarować to miejsce po kopalni.
7: No, szczerze, takie ciekawe rozwinięcie naszego miasta.
19: Może też turystycznie, to będzie taka perełka regionu.
7: Dokładnie, właśnie może nowi turyści jakby zaczną się zlatywać do Bełchatowa też przez to.
19: Bo to będzie najgłębsze jezioro w kraju, w miejscu, gdzie aktualnie jest kopalnia.
7: Dobrze, że to miejsce będzie jakoś zagospodarowane. Coś jednak zostanie po tej elektrowni, no bo jak będzie zamknięte, no to nie można tego tak zostawić.
19: I po kopalni.
7: Bezużytecznie, dokładnie.
8: No my się cieszymy, że będzie kolejny rekord dla Bełchatowa. No nie dość, że największa kopalnia węgla brunatnego w Europie, no to jeszcze najgłębsze jezioro, tak? Tutaj się nie możemy doczekać tego.
19: Tylko trzeba się troszkę uzbroić w cierpliwość, bo to jezioro ma być gotowe około 2060 roku.
8: To my będziemy już starzy.
7: Oby się doczekać.
19: Na pewno się uda.
8: Zobaczymy.
19: Czy wy wiecie o tym, że pod Bełchatowem w przyszłości powstanie wielkie jezioro?
8: Tak, mamy taką świadomość tutaj. Mieszkańcy Bełchatowa, jak i okolic właśnie.
7: Nie mogą się doczekać
8: na tą zaistniałą sytuację, bo myślę, że to będzie duży krok dla Bełchatowa pod względem turystycznym na przykład.
19: Jak to może wyglądać według ciebie, skoro nawiązaliśmy do turystyki?
8: Myślę, że więcej osób może nie stąd dowie się, jaki Bełchatów jest pięknym miastem i myślę, że więcej osób będzie po prostu chciało tutaj przyjeżdżać pod względem turystycznym.
19: No i na pewno chętnie przyjadą zobaczyć to jezioro.
8: No tak, wiadomo, oczywiście.
19: To dobry pomysł, że akurat w taki sposób kopalnia Bełchatów będzie wykorzystana w przyszłości?
8: No myślę, że gdzieś to zagospodarowanie terenu, jaki powstał na terenie Bełchatowa, będzie korzystne, dlatego że większość osób po prostu może się dowiedzieć historii Bełchatowa i po prostu skorzystać z takich coraz to bardziej nowoczesnych miejsc do odwiedzenia.
14: Na geografii bardzo dużo o tym mówimy, szczególnie, że jesteśmy rozszerzoną klasą i pan bardzo zwraca na to uwagę, ponieważ ma to być wielki ogromny sztuczny zbiornik wodny. Więc pod względem turystyki na pewno będzie to super dla Bełchatowa.
4: Niby tak, ale kiedy? Nie wiadomo, daleka przyszłość.
19: Za ponad 30 lat.
4: Oj, no to co to będzie, nas nie będzie.
19: Będzie dla innych.
4: No dla innych, no dobrze, dla młodzieży, może przyszłościowo coś będzie, jakieś ośrodki, może będzie więcej ludzi przyjeżdżało, może coś się będzie działo. Już dla nas, dla mnie to już nie, ale dla młodzieży.
19: Czy według pani właśnie to jest bardzo dobry pomysł, że takie tereny pokopalniane właśnie będą wykorzystane na jezioro?
4: A co z tym zrobić? Bo w przyszłości, no jak taka dziura, no może to dobrze, nie? Tylko żeby to wcześniej było, może żeby jakieś coś się działo. Jeszcze może dla nas szansa zobaczyć, jak to będzie działo, jak to będzie wykorzystane, nie? Nie mam pojęcia, ja tylko tak czytam nieraz, ale no, wydaje mi się, że to przed nami przyszłość. Nie? I będą kajaki, będą łódki, tam nie wiem, jeszcze domki, ośrodki piękne, powstawać.
19: Jakieś hotele wybudować.
4: Hotele, o właśnie, jakiś mikroklimat, jakieś coś, no. Są od tego ludzie i na pewno wykorzystają, jeżeli to będzie możliwe. Nie tylko, żeby też pieniążki były, nie? Ale najpierw trzeba zainwestować, że potem były pieniądze, nie?
5: Słyszałem, że pod Bełchatowem rozumiem, że tam na terenie kopalni ma powstać wielkie jezioro.
19: No i co ty sobie o tym sądzisz?
5: Jestem absolutnie zachwycony tym pomysłem. Myślę, że jest to świetna okazja do tego, żeby nasze wspaniałe miasto mogło się rozwinąć. No dlatego, że na pewno przyciągnie to turystów i wielu ludzi, którzy będą tym zainteresowani. Też na pewno będzie tam świetna okazja do tego, żeby wędkarze mogli tam się aktywnie udzielać, więc myślę, że to jest naprawdę świetna inicjatywa.
19: Sporo lat jednak musimy poczekać, aż to jezioro będzie. Ponad 30.
5: No to jeszcze trochę, no to ja już na pewno tu nie będę mieszkać, ale może
19: ale
5: przyjadę. Myślę, na pewno, jeśli będzie, to przyjadę. Co, no mam nadzieję, że dożyję, więc mam nadzieję, że przyjadę, no.
2: Zagospodarowanie terenów jest jednym z kluczowych elementów transformacji całego regionu. Decyzja określająca wodny kierunek rekultywacji i utworzenie w przyszłości dużego zbiornika wodnego ma także niebagatelne znaczenie dla planów rozwoju energetyki jądrowej w regionie Bełchatowa. Już dziś ważnym atutem tej lokalizacji jest wydajny system odwodnienia kopalni Bełchatów, który wraz z wodami powierzchniowymi, czyli z rzekami, może zapewnić zasoby potrzebne zarówno do stopniowego napełniania wyrobiska, jak i do budowy oraz późniejszej eksploatacji elektrowni jądrowej. Docelowo powstały zbiornik mógłby stać się istotnym zapleczem wodnym dla energetyki jądrowej, zarówno wielkoskalowej elektrowni, jak i małych reaktorów modułowych, czyli tzw. SMR. Kopalnia Bełchatów prowadzi działania rekultywacyjne od początku swojej działalności. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prawa geologicznego i górniczego. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować skuteczne rozwiązania techniczne i technologiczne, ograniczając wpływ działalności wydobywczej na środowisko. Dotychczas kopalnia Bełchatów zrekultywowała ponad 2300 hektarów, z czego 1750 zalesionych przekazała lasom państwowym.
1: Rozmawiał Rafał Różycki. Zalewanie ogromnej pokopalnianej dziury potrwa co najmniej 20 lat. Jezioro ma być gotowe w okolicach 2060 roku. Są Wikingami, sagi Złote Wilki z Łodzi tworzą alternatywny obraz dawnych bojów i walkirii, a ich misją jest pomaganie.
6: Wow, krzyknęłam na wasz widok i chyba nie jestem jedyna.
9: Zawsze na nas tak reagują. Jesteśmy łódzką grupą Wikingów, nazywamy się Złote Wilki.
10: Jesteśmy grupą cosplayową, fantasy. Tak, to wszystko, co widać na nas, te wszystkie stroje, są projektem, wizją naszego wodza Todona Długobrodego i wyszły z pod jego ręki rzemieślniczo-artystycznej.
6: To jest strój na najwyższym poziomie, tu nie ma ściemy.
9: Nie, tu nie ma ściemy, tutaj jest wszystko z produktów naturalnych, kości, skóry, naturalnie garbowane, stal, wszystko co tutaj widzisz u nas teraz, czyli broń, odzież i ten cały performance włącznie z biżuterią robię sam. Zawsze robimy naprawdę wielkie, kolosalne wrażenie właśnie tym naszym wizerunkiem.
6: Oprócz tego, że dobrze się bawicie, robicie też dobre rzeczy dla innych.
10: Tak, dokładnie. Jesteśmy wojownikami codzienności, można by było powiedzieć, ale podług tych wszystkich wojowników, czyli dzieci, które bardzo często cierpią na różne choroby, to jesteśmy zwykłymi przebierańcami. Ale tak, wspieramy dużo akcji charytatywnych.
6: A najbliższa to?
10: Najbliższa to oczywiście Łęczyca i Zamek Królewski, gdzie będziemy pomagać Filipkowi, który mierzy się z DMD.
9: Pojawimy się tam w piątkę, bo jeszcze dzisiaj tutaj nie ma z nami Marzeny, naszej królowej Wikingów, po prostu pracuje, ale będziemy tam w piątkę na zamku w Łęczycy. Mamy swój występ na scenie, połączenie aktorstwa, recytowania i tańca.
6: A skąd w ogóle pomysł, że jesteście Wikingami?
9: Jakoś tak zawsze byłem takim dłubakiem i lubiałem robić białą broń. I jak zrobiłem pierwszy topór, to gdzieś to poszło w tym kierunku. Jeszcze wtedy wówczas wszedł ten serial Wikingowie i to może dlatego poczułem też tak to w sobie, nie?
6: Wyglądacie perfekcyjnie, bo to nie tylko strój, ale też fryzury, pełen make-up.
9: Wszystko to, jak powiedziałem, robimy sami, mamy pomysły, nieraz to czerpiemy gdzieś tam z internetu, z jakichś stron takich właśnie cosplayowych. Głównie to jest nasza wyobraźnia i to, co ona nam podpowie, tak przelewamy właśnie na nasz wizerunek.
6: I już jesteście w Łodzi i okolicy znani.
11: Jesteśmy grupą osób, gdzie każdy coś w życiu już przeszedł. Zwracamy uwagę na detale, które mamy wizualnie na sobie, ale przede wszystkim dbamy o to, żeby sterować przekazy do ludzi. Wiking jest silny, waleczny i nigdy się nie poddaje. I chodzi o to, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi z przekazem, żebyście pamiętali, że trzeba wierzyć w siebie, że trzeba walczyć, że nie można się poddawać. I to jest taki nasz główny zamiar.
10: Żeby nieść dobro, szerzyć dobro, a ja jestem głosem tej grupy, który właśnie opowiada bardzo często jako bard o tym, że są ludzie, którzy potrzebują pomocy, tak jak Razem dla Natalii, tak jak Natalia, która uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi w Skierniewicach. Bardzo znana sytuacja i ja jestem teraz jej głosem. Natalia nie mówi, straciła głos w wyniku tego wypadku, ale ja będę mostem między Nati a światem i echem, żeby nieść dalej to, czego nie może w tym momencie powiedzieć, ponieważ to ja, Plat Webart, jestem tłumaczem ciszy i tu chyba nic już nie muszę tłumaczyć i będę jej instrumentem jej melodii, który pozwala jej po prostu wybrzmieć, ponieważ gdy spotkałem Nati, moje serce zadrżało, aby wydać dźwięk dla Nati. Tym właśnie też jestem i tym jest drużyna Złotego Wilka.
9: Cały czas wspieramy Natalię, właśnie teraz nawet w weekend był Marcin u niej. Jesteśmy w kontakcie i razem działamy, nie?
11: Ale też i jesteśmy dla wszystkich ludzi potrzebujących. Jesteśmy wsparciem, otuchą i siłą, bo w dzisiejszym tak bardzo trudnym czasie myślę, że potrzebujecie naszej wizji, naszego przekazu.
12: Moje imię wojownicze to Tante. Chciałam jeszcze dodać, że wspieramy nie tylko Natalię czy Filipka. Ostatnio wspieraliśmy małego Franka, który też mierzył się z DMD. Teraz obecnie jest w Dubaju na badaniach i być może wszystko pójdzie dobrze. Trzymamy za niego kciuki. Trzymaj się, Franiu. I takich dzieci jest więcej. Staramy się nieść dobro tam, gdzie jest potrzebne.
10: Wierzymy w magiczną moc sztuki jako pewnej formy arteterapii. To jest dla nas też taka arteterapia. To, co my robimy, ta sztuka, takie właśnie odświeżenie głowy, ucieczka od codzienności. I to działa, naprawdę to działa.
6: Podejmujecie trudne tematy, wspieracie ludzi potrzebujących. Dobrze się też bawicie.
9: No tak, dobrze się bawimy. To jest naszą pasją. Kochamy to robić. Ja sobie nie wyobrażam swojego życia teraz bez Wikinga. Moje w ogóle całe mieszkanie to jest jeden istny skansen. Ale jeszcze poza tym muszę powiedzieć, że tak to w codzienności jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ja na przykład jestem stolarzem, robię meble na wymiar. Marcin jest graficiarzem. Dorota pracuje w handlu i jest fotomodelką, Dorotka. Kasia jest kucharką wspaniałą, więc jesteśmy normalnymi ludźmi.
6: Czyli połączyła was pasja do tego, co robicie, a pochodzicie z zupełnie różnych światów.
9: Z zupełnie innych światów, ale tak jak mówię, pasja nas połączyła, no i to dobrodziejstwo internetu, ale w tym dobrym kierunku. Poprzez internet mogliśmy się gdzieś tam odnaleźć i zacząć robić to razem, nie?
6: To teraz do Łęczycy.
9: To teraz do Łęczycy.
10: Teraz do Łęczycy, dokładnie. Na zamek, tam, gdzie powinni być Wikingowie.
6: Można was zaprosić na różne eventy.
9: Tak, można nas zaprosić, nawet o imprezy okolicznościowe, takie prywatne, także jesteśmy otwarci na propozycje.
11: Uwierzcie w siebie, walczcie i nigdy się nie poddawajcie.
6: Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli
9: Złote Wilki, Tomasz Matliński,
12: Katarzyna Kowska,
11: Dorota Cisłowska
10: i Marcin Jan Pladek.
6: A rozmawiała Ela Piotrowska.
1: Łódzkich Wikingów Złote Wilki będzie można spotkać w sobotę na Zamku Królewskim w Łęczycy. Tam zaplanowano wielki piknik dla Filipka, który każdego dnia dzielnie walczy z DMD. Im impreza charytatywna potrwa od 13 do 17. Będzie wiele atrakcji dla całych rodzin. 11 listopada w Savogruz Arenie w Łodzi odbędzie się Soka Independent Cup, niepodległościowy turniej piłki nożnej sześcioosobowej. Na uczestników czeka rywalizacja o przepustkę na Puchar Polski Soka. Organizatorzy przygotowują też biało-czerwoną oprawę wydarzenia.
13: 11 listopada czeka nas niepodległościowy turniej Soka, ale na początek w ogóle powiedzmy słuchaczom, na czym ta Soka polega.
15: Soka to jest piłka nożna sześcioosobowa. Przemysław Kaczmarek, Soka.pl oraz rozgrywki Liga Fanów Łódź. Jak wszyscy myślą, że grają w piłkę nożną, no to wyprowadzę z błędów. Większość osób gra właśnie w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową na Orlikach, gdzie mamy super infrastrukturę w całym kraju i ta dyscyplina sportu, bo to jest, można powiedzieć śmiało, osobna dyscyplina sportu, jest najbardziej uprawiana przez Polaków.
13: A jak będzie wyglądać turniej?
15: Turniej 11 listopada to druga edycja. W zeszłym roku zrobiliśmy pierwsze takie wydarzenie, które pozwoli nam w jakiś fajny, inny sportowy sposób też świętować tutaj niepodległość naszego kraju. Zjeżdżają się drużyny z całej Polski, które lubią grać w piłkę. Do tego będziemy mieli troszkę akcentów biało-czerwonych, więc tutaj i flagi, i jakieś flary, i hymn narodowy oczywiście. Całe to sportowe wydarzenie gdzieś będzie się kręciło wokół takiej patriotycznej aury, no bo ten dzień jest właśnie po to, żeby go świętować. My chcemy go świętować w piłkarski, sportowy sposób i jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie drużyny, czy to są dzikie drużyny, czy drużyny firmowe, czy drużyny grające w różnych ligach, żeby w ten sposób świętować Święto Niepodległości.
13: W jaki sposób można się zgłosić i do kiedy?
15: Zapisy mamy do końca października, więc jest troszeczkę czasu, no ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy na soka.pl, zapraszamy na Łódzką Ligę Fanów, tam można się zapisać, tam jest formularz zgłoszeniowy, są szczegóły wydarzenia. Turniej będzie rozgrywany pod balonem Savogruz Arena, więc na pewno nikt nie zmoknie. Fajna sportowa atmosfera, do tego patriotyczny klimat, plus naprawdę świetne sportowe wydarzenia.
13: Co mogą zdobyć zwycięzcy?
15: Dla zwycięzców, oprócz jak zawsze, to dla wszystkich świetnych wspomnień, no to jest przepustka na Puchar Polski Soka. To co roku są organizowane takie zawody we Wrocławiu i mamy unikalne, specjalne nagrody w kształcie naszego kraju, plus oczywiście splendor i chwała, bo wiemy już dzisiaj, że przyjadą do Łodzi najlepsze ekipy z całego kraju, które grają właśnie w Soka. Na pewno na turnieju pojawi się kilkudziesięciu obecnych i byłych reprezentantów Polski Soka. Przypomnijmy wszystkim, którzy nie wiedzą, że reprezentacja Polski Soka, no to jest czołówka właśnie tej dyscypliny sportu. Mistrzowie Świata i Europy z 2025 roku, brązowi medaliści Mistrzostw Świata z tego roku i na pewno kilku reprezentantów się pojawi, pewnie w różnych zestawieniach, no ale ta rywalizacja też jest fajna, jest możliwość skonfrontowania się z najlepszymi na świecie w tej dyscyplinie sportu.
13: Jakim zainteresowaniem cieszyła się poprzednia edycja?
15: Poprzednią edycję chcieliśmy zrobić na 24 zespoły, a finalnie zrobiliśmy ją aż na 56 zespołów z 26 różnych miast, więc to najbardziej cieszy, że z pomysłu, gdzie miał być turniej taki lokalny, zrobił się turniej ogólnopolski. Chcielibyśmy co najmniej wyrównać tą liczbę drużyn, a być może ją też pobić. 11 listopada Soka Independent Cup, czyli turniej niepodległościowy w piłce nożnej sześcioosobowej na Savogruz Arena. Zapraszamy wszystkie chętne drużyny do zmierzenia się właśnie w tym turnieju. Będzie możliwość rywalizowania m.in. z reprezentantami Polski Soka oraz z najlepszymi drużynami tej dyscypliny z całego kraju.
1: A informacje zebrał Daniel Tykliński. Koniec z nudnym wkuwaniem słówek do szkół e-wódzkiem. Na dobre wchodzi sztuczna inteligencja. AI to już nie tylko ciekawostka na informatyce, ale stały gość na lekcjach języka obcego.
16: Moi drodzy kochani, witam was serdecznie. Zaczynamy lekcję przy użyciu naszego GPT albo Gemini. Włączamy nasze laptopy i zaczynamy nasze ćwiczenia. So let's do it. Are you ready? Let's start.
17: Co dzisiaj robicie na zajęciach z wykorzystaniem AI?
16: Dzisiaj na zajęciach będziemy wrzucali prompty, czyli wskazówki do czata GPT. Viviana Zatorska, nauczyciel języka angielskiego. Wykorzystując bazę naszego słownictwa z działu kultura, dział culture, tak żebyśmy mogli rozwinąć to słownictwo, ale również prompty są ze wskazaniem na to, aby czat GPT zrobił nam błędy, które uczniowie muszą odnaleźć, ponieważ to jest wykorzystaniu sztucznej inteligencji ważne jest krytyczne spojrzenie spojrzenie na ten chat GPT. On nie jest doskonały, nie jest idealny. Ja też nie chcę gotowych rozwiązań, żeby było na zasadzie dajemy ćwiczenie i chat nam rozwiązuje. To my uczniowie mamy tutaj myśleć, pochylać się nad tym i sprawdzamy również czata. W ten sposób uczymy się kreatywności, rozwijamy nasze słownictwo, jednocześnie gramatykę, bo takie same ćwiczenia mogą być dostosowane gramatycznie. Także stawiamy na kreatywność, na cyfryzację oczywiście, ale jednocześnie na nas, uczniów i nasze myślenie.
18: To bardzo dobry pomysł. Ja uważam, że AI jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, żeby się na przykład nauczyć jakiegoś języku, na przykład angielskiego mniej więcej, może jakichś innych języków, ale angielski jest percepcjonalnie najważniejszy dla mnie, bo no najważniejszy język, najbardziej popularny język ogólnie w dzisiejszych czasach, więc uważam, że jest bardzo fajnie.
20: No tak, AI ogólnie może pomóc w nauce, ale trzeba go rozsądnie używać, bo to może odwrotny skutek przynieść, to zależy jak się go używa, ale może pomóc w nauce.
3: No i widać, że ten pomysł uczniowie przyjęli z zadowoleniem, z zaciekawieniem.
16: Tak, na pewno, ponieważ takie lekcje

0: szkoła podstawowa nr 8. Począwszy od informatyki, przechodząc przez matematykę, język polski, biologię, zajęcia techniczne, czy techniczno-praktyczne, historię, czy nawet języki obce, gdzie dzieci uczą się rozmowy w danym języku, czy to jest język angielski, czy to jest język niemiecki. Uczą się wyszukiwać błędów, uczą się analizować dane, które...
1: Rozmawiają z botem.
0: Tak, rozmawiają z botem, oczywiście. Rozmawiają z botem, natomiast muszą też wiedzieć, że boty popełniają błędy. Więc to nie jest też tak, że liczą tylko na te odpowiedzi, które otrzymają od bota, ale muszą też tego bota kontrolować, analizować, wyszukiwać źródła, z których on skorzystał, tak?
1: Jak to jeszcze wygląda na innych zajęciach? Właśnie postarajmy się tak zobrazować, może właśnie jakieś takie ciekawe pomysły, jak AI jest wykorzystywane w słusznym celu.
0: W słusznym celu. Na przykład zajęcia techniczne czy zajęcia artystyczne typu plastyka.

0: generalnie swoje otoczenie czy ogród, tak? To są ich projekty, gdzie, na których się uczą, wiedzą, jakie dane są im potrzebne i jakie polecenia tak naprawdę temu botowi trzeba wydać, żeby uzyskać to, co chcą, tak?
1: Biologia?
0: Biologia jak najbardziej. Nauka o człowieku i tutaj bot też bardzo ładnie współpracuje. I uczniowie uczą się współpracować z botem na biologii. Analizują dane, jakieś wyniki pomiarów, które uzyskują, zdjęcia roślin, mapy, jakieś nagrania, czy porównują na przykład rezultaty doświadczeń, tak, swoich z tym, co wygenerował im chatbot.
1: Czyli sztuczna inteligencja pojawia się już na większości zajęć w szkole?
0: Tak, zdecydowanie.
1: I nauczyciele nie traktują AI jako coś złego?
0: Absolutnie, nie traktujemy tego jako zło konieczne, wręcz odwrotnie. My uczymy się z tego korzystać tak samo, jak uczą się korzystać z tego uczniowie. Z tym pożytkiem dla nas i dla uczniów.
1: Tak się kojarzy AI, że pewnie uczniowie idą na skróty. I zamiast pomyśleć, zamiast przygotować się do czegoś, to korzystają właśnie z czata GPT na przykład.
0: Naszą rolą jako nauczycieli jest nauczyć świadomie korzystać uczniów z narzędzi AI. Żeby to korzystanie z tych narzędzi też nie było takie bezmyślne i to, co napisze mi bot, czy to, co skonstruuje bot, czy to, co zaprojektuje bot, ma być i już i tam nie ma żadnej krytyki w stosunku do tego. Uczniowie mają nauczyć się korzystać z tego narzędzia.
1: No, nauczyciele też mogą zweryfikować to, co uczeń wytworzy. Czy on nad tym myślał, czy to są jego pomysły, czy tak naprawdę zaczerpnięte z AI?
0: Oczywiście. Mamy, tak jak na języku angielskim nawet tutaj, wykorzystujemy to właśnie, tą weryfikację tych danych. Nauczyciele wykorzystują na lekcji, ponieważ konstruują tak lekcje, że uczniowie dostają zadanie do zrobienia, zadanie, w którym są popełnione błędy i razem z botem odszukują te błędy. Potem sprawdzają, czy rzeczywiście bot te błędy w zdaniach odnalazł, czy wskazał im w jakichś innych zdaniach błędy, gdzie zdania były poprawne.
1: A czy ta świadomość wśród tych młodych ludzi rośnie? Oni zaczynają traktować AI jako przydatne narzędzie, a nie właśnie drogę na skróty?
0: Rośnie świadomość, chociaż początkowo widzieliśmy i obserwowaliśmy to, że to była taka droga na skróty w dużej mierze, tak? Bo czat napisze za mnie wypracowanie, bo czat rozwiąże za mnie zadanie, ale w wielu przypadkach okazało się właśnie takie bezkrytyczne podchodzenie do tego, co wytworzył czat, okazywało się błędne, bo w zadaniu domowym były błędy, bo w wypracowaniu pojawiali się bohaterowie, których w rzeczywistości w książce nie było.
1: A AI bardziej zachęca do nauki, czy zniechęca?
0: Raczej zachęca. Raczej zachęca, jeżeli uczeń jest ciekawy świata i ciekawy zdobywania wiedzy, to jak najbardziej zachęca.
2: Angielski mamy w sali, która jest przeznaczona, gdzie mamy laptopy i to jest ogólnie też sala chyba AI, sztucznej inteligencji, tak, jest inspirowana. Ogólnie to z naszą panią od angielskiego, ona daje nam na przykład, wyświetla jakieś ćwiczenia, zadania, na przykład uczeń versus AI i mówi, żebyśmy podali do czatu GPT czy jakiegoś innego

0: innego AI, na przykład bank słówek z naszego działu. My podajemy i mówimy, żeby utworzył nam na przykład 8 czy tam 10 zdań, gdzie będą 3 błędy w 3 zdaniach. I sprawdzamy później, znajdujemy te błędy i czy on faktycznie te błędy robi, czy robi ich za dużo, czy robi ich za mało. I bardzo często się zdarza, mieliśmy chyba przedwczoraj taką lekcję, gdzie podaliśmy właśnie, żeby zrobił 2 błędy. U mnie zrobił totalnie we wszystkich zdaniach błędy, wszystko gramatycznie i w ogóle poruinował całe zdania. I ogólnie my staramy się pracować z AI w ten sposób, że sprawdzamy, czy jest rzetelny, że rzetelnie pracuje, czy on robi faktycznie te błędy, czy serio jest taki super, jak się ludziom wydaje.
1: No właśnie nie jest.
0: No właśnie nie jest, bo nieraz się włącza AI, niby często ludzie się wycwaniają i robią pracę domową czy coś, później się okazuje, że ono robi totalne błędy, podstawowe. Tak samo koleżanka ostatnio próbowała ściągać z AI, on napisał nam totalnie co innego, co już ja wiedziałam, że to jest błąd. On totalnie czasem zrobi dobrze, to fakt, ale bardzo często...
2: Czasami sobie swoje własne zadania wymyśla.
0: Tak, swoje własne zadania wymyśla, w ogóle nie koduje tego, co my mu wysyłamy i nie rozumie przekazu, jaki do niego podajemy.
1: Jeśli chodzi o AI, trzeba być czujnym.
0: Oczywiście, trzeba być czujnym, ponieważ on czasem popełnia takie błędy, których na pierwszy rzut oka my nie widzimy, ale po głębszej analizie się okazuje, że faktycznie robi błędy, chociażby nawet w polskim czy angielskim gramatyczne, czy literówki robi, albo totalnie źle dobrane słowa w złym znaczeniu.
1: Czyli tego też się uczycie w szkole, żeby nie korzystać z AI tak bezmyślnie.
2: Tak, ja na przykład jestem osobą, która jest przeciwko AI, staram się z tego nie korzystać, nie korzystam z tego, dlatego że uważam, że czasami AI może nam zabrać jakieś wykształcenie czy możliwości, dlatego że w tym momencie AI robi wszystko za nas. AI może za nas zrobić plakaty, które są rozwieszone tu w szkole. Jest to raczej takie oczywiste, że to jest dużo łatwiejsze, zrobienie plakatu z AI.
1: Ale zabija kreatywność,
2: tak. Tak samo jak na przykład jakieś zadania w szkole robimy, czy coś, to też ludzie to wrzucają do AI. I AI robi dużo błędów. Albo AI po prostu zabiera szansę dzieciom, które faktycznie chcą się nauczyć, a nie próbują ściągnąć, żeby dostać dobrą ocenę.
1: Czy jesteś za tym, żeby w szkole jeszcze więcej wykorzystywano sztucznej inteligencji?
2: Uważam, że nie, dlatego że jeżeli usiądziemy na egzaminach, AI nie napisze za nas egzaminów.
1: Ale dobrze wiemy o tym, że tak mi się wydaje, że większość ma nieco inne podejście.
2: Tak, zdania ludzi są bardzo podzielone, jeżeli chodzi o AI. Niektórzy uważają, że dobrze, że fajnie, że idziemy w tym kierunku, rozwijamy się. Ja uważam, że AI jest potrzebne w medycynie na przykład, ale nie w edukacji szkolnej.
0: Nasza klasa szczególnie już korzysta z AI i czy są jakieś sprawdziane czy coś. Niektórzy próbują na przykład karty pracy robić w AI, ale ostatnio była sytuacja, kolega chciał zrobić kartę pracy na niemieckim w AI i AI pomieszał niemiecki z angielskim, angielski z niemieckim i w sumie to stworzył coś na wzór po prostu pomieszania języków.
1: Czyli jeśli korzystać z AI, to tak, z rozsądkiem, mądrze. Z głową. Tak. Mądrze.
0: Według mnie w szkole nie powinniśmy aż tak używać AI, ale powinniśmy na pewno mieć takie zajęcia, jak na przykład my mamy na angielskim, żeby uczyć się korzystać z tego czatu GPT czy innych takich
1: narzędzi,
0: tak, żeby zobaczyć, jakie jest jednak ryzyko pracy z sztuczną inteligencją.
3: Według mnie

0: opracowań czy innych prac domowych.
1: A uczniowie tak robią? Idą na skróty, korzystając z AI?
0: No właśnie korzystają z AI, idą na skróty i dużo osób próbuje iść na skróty według AI, będzie im wszystko robić.
1: Będzie ich wyręczać?
0: Tak.
1: Według ciebie AI zachęca do nauki czy zniechęca?
2: Moim zdaniem bardzo zniechęca. Jeśli uczeń przyzwyczai się do używania sztucznej inteligencji do każdego wypracowania, które robi, po prostu przestanie myśleć krytycznie i będzie polegał o wiele bardziej na tej sztucznej inteligencji.
1: Czyli korzystać można, ale z rozsądkiem.
2: Tak, tak.
3: Szkołę podstawową numer 8 w Bełchatowie Łódzkim odwiedził Rafał Różycki.
4: SK2. Magazyn lokalny.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Nie tylko młodzi kierowcy hulajnóg elektrycznych na cenzurowane w Łódzkim i w regionie. Jak pokazują policyjne statystyki, piratami na jednośladach coraz częściej bywają dorośli, którzy zamiast świecić przykładem, sami łamią przepisy.
5: Do tej pory przeważnie mówiło się w kontekście elektrycznych hulajnóg i łamania przepisów, mówiło się o młodych ludziach, o nastolatkach. Ale okazuje się, że dorośli też nie dają dobrego przykładu.
6: No niestety, dorośli też nie mają kultury jazdy na hulajnogach elektrycznych. Aspirant Marta Bajor, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie. Głównym problemem jest prędkość. Wiadomo, hulajnogi elektryczne mają konstrukcyjnie ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Natomiast rzeczywistość pokazuje, że potrafią się one rozpędzić do znacznie szybszych wartości, nawet kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Te zabezpieczenia można w bardzo prosty sposób zdjąć. Użytkownicy hulajnóg niestety nie jeżdżą kulturalnie po chodnikach, głównie po chodnikach, po przejściach dla pieszych, jak i również gdzie mogą jeździć.
5: I to generuje też dużo więcej różnych zdarzeń, na przykład czy wypadki, czy kolizje. No mogłoby się wydawać, że to właśnie osoby dorosłe będą tym dobrym przykładem, że lepiej nie ryzykować, lepiej zwolnić, uważać. No niestety nie zawsze tak jest.
6: Niestety nie zawsze tak jest. Najwięcej zdarzeń, jakie mamy z udziałem hulajnóg elektrycznych, są to jednak wciąż zdarzenia z nieletnimi użytkownikami, jak przejeżdżanie przez pasy przejścia dla pieszych. Hulajnogi są bardzo szybkie, mają dobre przyspieszenie, na tyle dobre, że mogą być niezauważone przez kierujących samochodami. Może się wydawać, że ten samochód zwalnia przed przejściem dla pieszych, a akurat możemy się schować w słupku, za słupkiem samochodu i po prostu nas kierujący może nie zauważyć. Dochodzi do zdarzenia, dochodzi do połamania kończyn. To na pewno na szpitalnym oddziale ratunkowym można się dowiedzieć, ile jest tych zdarzeń w trakcie korzystania z hulajnogi elektrycznej. Zwykle są to połamania nóg, rąk, jak i również urazy, dotkliwe urazy głowy.
5: Okazuje się też, że zwłaszcza osoby dorosłe lubią przyspieszyć na widok radiowozu.
6: Jeżeli łamią przepisy, faktycznie może się tak zdarzyć, że zobaczą radiowóz i zaczynają przyspieszać lub chcą uniknąć kontroli. Natomiast my takie osoby wyłapujemy na bieżąco. Jeśli popełniają wykroczenia osoby na hulajnogach, muszą się liczyć z otrzymaniem mandatu karnego lub wnioskiem do sądu.
5: No, mandat czy taki wniosek do sądu to jedna rzecz. Druga, jeśli tak przyspieszają, jadą agresywnie, no robi się naprawdę bardzo niebezpiecznie na chodniku czy na jezdni.
6: Szczególnie na chodniku. Na jezdni to w ogóle hulajnogi, użytkownicy hulajnóg elektrycznych nie mogą się poruszać po jezdni, jeśli dopuszczalna prędkość przekracza 30 km na godzinę. Dlatego tak naprawdę hulajnogą możemy się poruszać wyłącznie w strefach zamieszkania.
5: Ale wiemy, że tak nie jest.
6: Ale wiemy, że tak nie jest. Też na gminach nie wszędzie będzie ścieżka rowerowa, nie wszędzie będzie również chodnik. Użytkownicy hulajnóg nie znają przepisów, jakie ich dotyczą. Oni nie mogą się poruszać na tych jezdniach. Czy przepisy zostaną zmienione? No mamy nadzieję, że tak, że to pójdzie z postępem i faktycznie te przepisy będą też uregulowane do tych nowoczesnych środków transportu, a nie tylko do rowerów.
5: Mamy bardzo ładną pogodę i tutaj warto po raz kolejny zaapelować, przypomnieć, że no przyda się na tej hulajnodze duża dawka wyobraźni i rozsądku.
6: Myślę, że tak. Najważniejsze jest, abyśmy jeżdżąc już, aby użytkownicy hulajnóg, jeżdżąc już, korzystając z tego środka transportu, zwalniali podczas mijania pieszych. To, myślę, generuje największe niebezpieczeństwa i też strach pośród użytkowników niechronionych, tak jak piesi. To też jest nieprzyjemne. No, jak ktoś wychodzi na spacer czy idzie chodnikiem, chce sobie spokojnie przejść, iść, a nie teraz stresować się, czy ktoś w nas uderzy, czy nie. Dlatego w ogóle użytkownicy hulajnóg elektrycznych mają obowiązek zwolnić do tempa pieszego.
5: Ale tego praktycznie nikt nie robi.
6: Czasami się zdarza.
5: Czasami tak.
6: Potrafią, co niektórzy kulturalnie jeździć, ale faktycznie myślę, że warto by było zwrócić na to uwagę, żeby być po prostu kulturalnym dla innych, nie myśleć tylko o sobie, że szybko muszę gdzieś przejechać, ale również myśleć o tych pieszych, żeby oni poruszali się komfortowo.
5: Czyli nie popisujemy się na hulajnodze. Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami na chodniku czy na ścieżce rowerowej.
6: No świetnie to podsumowałeś. Nie popisujmy się, jedźmy kulturalnie.
3: A z Martą Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Sezon przeziębieniowy przed nami, choć już teraz u lekarzy rodzinnych w Łodzi i regionie jest wielu pacjentów z infekcjami. Warto pomyśleć o odporności, a jak przyjdzie przeziębienie, działać naturalnie, mówi Dominika Pawelska, specjalistka od aromaterapii, z którą rozmawiała Ela Piotrowska.
7: Mamy teraz złotą polską jesień, piękna pogoda, ciepło, ale już była plucha, już była słota, już było zimno. Mnóstwo ludzi zakatarzonych, kichających, z bolącym gardłem u lekarzy. Trudno było termin sobie zamówić. Czy to jest taki czas, że już warto pomyśleć, jak się zabezpieczyć, żeby nie zachorować?
8: Absolutnie. Właśnie o odporność dbamy w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi. I tutaj, jeśli chodzi o aromaterapię, to właśnie profilaktyka jest najważniejsza. Czyli ja jako mama dziecka, które jest narażone na wirusy, zarażenie się od kolegów właśnie.
7: Bo wiadomo, że największe skupisko wirusów jest tam, gdzie dużo dzieciaków.
8: Dokładnie. Dlatego tutaj stosujemy aromaterapię miejscowo już w momencie, kiedy właśnie no, ta plucha jeszcze nie przyszła do tej szkoły, tak? Jeszcze nie zaatakowała układu odpornościowego.
7: To jak stosować te olejki, żeby nie trzeba było stosować później antybiotyków?
8: Smarujemy miejscowo podeszwy stóp 2 razy dziennie, ponieważ znajdują się tam wszystkie zakończenia nerwowe i olejek bardzo szybko dostaje się do krwiobiegu.
7: Ten olejek bardzo ładnie pachnie. Co jest w nim?
8: To jest akurat mieszanka na odporność i w składzie mamy korę cynamonowca, rozmaryn, goździki, dziką pomarańczę i eukaliptus. Są to najsilniejsze olejki przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. I my stosując je codziennie, pięknie odbudowywujemy właśnie tą odporność. Tak, że w momencie, kiedy ten wirus nas zaatakuje, my potrafimy go po prostu samodzielnie odepchnąć.
7: A gdy już jest za późno, już gdy czujemy, że łapie nas przeziębienie, ktoś na nas nakichał albo kaszlał i przemarzliśmy i czujemy, że za chwilę się rozłożymy, to co wtedy?
8: To wtedy to nie 2 razy dziennie, ale uwaga, aplikujemy olejki na ciało już co 3 godziny, bo one się w 100% metabolizują z organizmu, ale to bardzo dobrze, bo to znaczy, że nie uzależniają i nie powodują skutków ubocznych, czyli w czasie choroby stosujemy aromaterapię częściej, co 3-4 godziny. I możemy właśnie aplikować olejki na gardło, linia kręgosłupa, podeszwy stóp, ale tutaj bardzo ważny jest też dyfuzor, bo dyfuzor będzie powodował, że olejek w pomieszczeniu dyfuzowany będzie zabijał wirusy, bakterie i drobnoustroje. Oczywiście olejki klasy terapeutycznej, olejki certyfikowane również możemy przyjmować wewnętrznie.
7: Olejek olejkowi nierówny. Na rynku jest ich mnóstwo. Państwo, to skąd wiedzieć, że ten jest dobry i ma działanie takie terapeutyczne, a nie tylko przyjemny zapach?
8: Większość olejków eterycznych na rynku niestety to olejki zapachowe, stworzone w laboratorium, olejki chemiczne, które mają wtalany, które możemy znaleźć w perfumach. Więc tutaj...
7: Ładnie pachnie.
8: To tylko jest zapach. Natomiast olejek klasy leczniczej, terapeutyczny musi mieć badania i certyfikaty. I tutaj najważniejszym badaniem będzie chromatografia gazowa, więc my zgłaszajmy się do producenta z zapytaniem o dowód, że chromatografia jest przeprowadzona.
7: Ten olejek, który tutaj mi pachnie, ten na przeziębienie właśnie, jest bardzo gęsty.
8: To jest akurat mieszanka właśnie olejków rozcieńczona frakcjonowanym olejkiem kokosowym. No właśnie, to jest bardzo ważne, bo olejki stuprocentowe są bardzo silne. Musicie Państwo wiedzieć, że są 70 razy silniejsze niż susz ziół. I kiedy będę aplikować je na ciało sobie lub mojemu dziecku, ja muszę rozcieńczyć je olejem bazowym. Olej kokosowy, olej ze słodkich migdałów, czy chociażby oliwa z oliwek, którą mam w domu. I dopiero rozcieńczony olejek będę aplikowała na ciało.
7: Czyli nie smaruje się tym gęstym?
8: Nie, stuprocentowego olejku nie kładziemy na skórę, bo po prostu możemy się poparzyć. Wyobraźcie sobie Państwo, że jedna kropla olejku z mięty pieprzowej, olejku właśnie najwyższej jakości, odpowiada wypitym 28 filiżankom mięty. Jest to bardzo mocny olejek, bardzo mocna substancja. Zawsze musimy ją rozcieńczyć.
7: Wiem, że aromaterapia staje się coraz bardziej popularna, szczególnie wśród tych, którzy przeszli już antybiotykoterapię, mają takie doświadczenia przykre ze strony chociażby układu pokarmowego, albo że te antybiotyki już na przykład nie działają. To jest dla tych ludzi ostatnia deska ratunku czasami?
8: Ja bym powiedziała, że tutaj należałoby odwrócić kolejność. Olejki działają i są naprawdę bardzo skuteczne i ja proponuję, żebyśmy zaczęli od olejków, wdrożyli je na stałe do naszego życia właśnie w celach takich profilaktycznych, zapobiegawczych, a naprawdę będziemy zdecydowanie rzadziej sięgać po antybiotyki. Zróbmy wszystko, co się da naturalnie, a zawsze mamy tą furteczkę, żeby iść po receptę. Ja podkreślę, antybiotykoterapia naprawdę bardzo obciąża nasz organizm. Do odporności nawet są ostatnie badania, wracamy 4 lata. Także zróbmy wszystko, co się da naturalnie, żeby właśnie nie sięgać po te antybiotyki. No i tutaj właśnie olejki eteryczne będą fantastycznym narzędziem, żeby wesprzeć tą odporność.
7: Pani wypróbowała najpierw na sobie i na swojej rodzinie.
8: Ja poznałam olejki eteryczne w gabinecie u pani doktor, która mi sama zaproponowała aromaterapię w celu wsparcia odporności mojego chorującego wtedy syna. Więc ja najpierw korzystałam z nich u siebie w domu, natomiast z czasem temat na tyle mnie pochłonął, że jest już to moja praca, organizuję spotkania, edukuję i nawet wprowadzam aromaterapię do szpitali.
7: A jakie to ma przełożenie na efekty?
8: Kiedy coś się sprawdziło, kiedy na sobie się przetestowało i widzi się różnice i się zaobserwowało, że jejku, ja już tak często nie choruję, migreny mi nie nawracają, moje dziecko przez pół roku nie opuściło żadnego dnia w szkole, no to po prostu zasada podaj dalej, tak? Podziel się tym dalej, no bo może potrzebuje o tym usłyszeć koleżanka albo znajoma.
7: Naprawdę, gdy się wzmocnimy, gdy stosujemy tę aromaterapię, to te wirusy nam nie straszne. Jak wejdziemy w środowisko kichających, prychających, kaszlących, to nie zarazimy się?
8: Ja nie mogę dać takiej gwarancji, natomiast zdecydowanie zminimalizujemy ryzyko zakażenia się wirusem. Dlaczego? Bo olejki eteryczne właśnie działają na wirusy, a wirusy namnażają się wewnątrz komórki. Uwaga, olejki eteryczne mają zdolność przedostania się do środka komórki, gdzie namnażają się wirusy. Więc jeśli ja będę regularnie, codziennie je stosować i ten wirus dostanie się do mojego organizmu, to ten organizm potrafi go od razu zwalczyć, ponieważ ta chemia rośliny, uwaga, działanie olejków nie wynika z zapachu, ale z chemotypu rośliny i to powoduje, że po prostu od razu walczy organizm z wirusem.
7: Nie wierzę w to, że będziemy codziennie, profilaktycznie smarować się takim olejkiem. Raczej zastosujemy go, gdy już będziemy czuć, że coś nas bierze. To wtedy jak zadziałać natychmiast? Gorąca kąpiel i te olejki do środka, czy woda ciepła na stopy?
8: Gorąca kąpiel zawsze jest bardzo fajna, tylko uwaga, jeśli mamy olejki 100%, nie nakrapiamy ich do wody bezpośrednio, bo one jakby mają zupełnie inną gęstość niż woda i wyglądają jak oka na rosole. My musimy najpierw olejek rozcieńczyć, żeby zakropić go do wanny. Łyżka tłustego mleka, do tego kropelka dwie olejku eterycznego i garść soli będzie fantastycznie razem działać, więc to sobie możemy wymieszać w miseczce i dopiero to wlewamy, wsypujemy do wanny.
7: Najczęściej przeziębiamy się od głowy i od nóg. I taka kuracja na stopy też jest podobno skuteczna.
8: Tak, olejek z oregano, czy właśnie mieszanka na odporność, czy słuchajcie, gorące olejki, cynamon, goździk, rozmaryn, tymianek, to są olejki, które będą nas bardzo rozgrzewać. Kiedy czujemy, że jesteśmy wyziębieni, to od razu nasmarować stopy, oczywiście w rozcieńczonym olejkiem eterycznym, nasmarować linię kręgosłupa, gardło i...
7: Zewnątrz.
8: Zewnątrz, natomiast w przypadku osób dorosłych również olejki certyfikowane, na których jest napisane, że są przeznaczone do użycia wewnętrznego, również możemy podawać wewnętrznie.
7: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
8: Dominika Pawelska, edukatorka z zakresu aromaterapii.
7: A rozmawiała Ela Piotrowska.
3: Skansen w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi na kilkanaście dni zamienił się w plan filmowy. Ekipa kręci tam film pod roboczym jeszcze tytułem Szarlatan. W obsadzie m.in. Tomasz Szuchard i Przemysław Bluszcz. Produkcja jest debiutem fabularnym absolwenta Łódzkiej Szkoły Filmowej Sebastiana Jasnocha. Na planie była Ela Piotrowska.
7: Debiut i reżyserski, i producencki. Wow, takie kombo.
9: Tak, takie kombo, ale no do odważnych świat należy. Myślę, ja napisałem również ten film, więc jeszcze jest potrójna rola, można powiedzieć. No bo napisałem razem ze swoim przyjacielem Mariuszem Babickim, wspólnie napisaliśmy tę historię. Pisząc już wiedziałem, że jak chcę reżyserować, więc te litery, które są tam w środku zapisane w scenariuszu, już trochę wiedziałem, jak chcę realizować, więc to jest taka wartość dodana. Sebastian Jasnoch, reżyser, producent i współscenarzysta. A debiut producencki, no tak, to jest nasz debiut producencki, ale robiliśmy też krótkie filmy, krótkometrażowe, z którymi byliśmy w Gdyni, więc mamy pewne doświadczenie, nie w fabułach jakby pełnometrażowych, ale filmowe na pewno.
7: Obsada gwiazdorska.
9: Obsada gwiazdorska, sam czasami jestem zaskoczony tym, że mam ich tutaj koło siebie. To tylko chyba pokazuje, że ten produkt, który tworzymy, ta sama historia, ten scenariusz jest dzisiaj aktualny i to ich najbardziej do nas przekonało do tego, żeby wystąpić w tym filmie.
7: Warunki macie, powiedziałabym, luksusowe. W Ogrodzie Botanicznym tutaj w Skansenie spokój, cisza.
9: Tak, dokładnie. Mamy tutaj absolutnie warunki luksusowe. Piękny skansen, jesteśmy w centrum zieleni. Można by powiedzieć, że są takie trochę małe praca na wakacjach. To sprzyja na pewno twórczości, dlatego że robimy też komedię, komediodramat, a też w tej komedii potrzebny jest luz, ciepło i taki spokój. I to te harmonie zapewnia nam tutaj centrum Łodzi w Ogrodzie Botanicznym.
7: Dzieje się na planie.
9: Dzieje się na planie. Mamy bardzo dużo scen takich brawurowych, bym powiedział, bo sam scenariusz jest brawurowy. Tak uważamy, że ta postać, którą tworzy Tomasz Szuchard, też ma dużo twistów, dużo volt. Jest taki pełny, ta postać jest taka pełna i ona ma wiele kolorów, ale nie zabraknie również pirotechniki i takich efektów, więc absolutnie to jeszcze przed nami. Jest dużo śmiechu, ale dużo też i wzruszenia.
10: Wszyscy tutaj są bardzo przygotowani, wszyscy chcemy bardzo zrobić ten film jak najlepszym. Mam nadzieję i śmiesznym, i trochę przerażającym, bo trochę się właśnie tymi formami bawimy. Tomek Szuchard, postać tytułowa, chociaż ten szarlatan jest dużo bardziej pojemnym słowem i może też trochę więcej zawierać w sobie niż tylko postać głównego bohatera.
7: Rola podobno petarda do zagrania. ostatnia?
10: No jest wymagająca, ale czy będzie petardą, to tylko w tym momencie nie odpowiem na to pytanie, bo to nie mnie będzie ocenić.
7: Duże wymagania postawił reżyser?
10: W zasadzie to mi nie stawiał jakichś specjalnych wymagań. Powiedział po prostu, żebym poczuł i robił to, co uważam za słuszne, albo będzie mi potem ewentualnie dawał uwagi. I tak się trochę potykamy. Raz on mi coś powie, raz ja jemu.
7: Co jest tu największym wyzwaniem?
10: Brak czasu, ponieważ robimy w 17 dni w pełnometrażowy film i jest to wyzwanie bardzo duże. Scen jest dużo do nakręcenia, trudnych scen, no ale robimy co możemy i wydaje nam się, że póki co jesteśmy już za połową i idzie dobrze.
11: Mamy fajną opowieść. To jest coś więcej niż komedia, bo Przemek Bluszcz to jest głębsze i myślę, że ważniejsze, bo jakby pod pozorem tej formy chyba opowiadamy o ważnych sprawach i opowiadamy ważne historie. To taki łódzki Central Park, tak? I rzeczywiście trochę się tak tutaj czujemy. Czujemy się tu fantastycznie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają. Rzeczywiście nie trzeba jakichś ogromnych pieniędzy, bo takie niskobudżetowe produkcje też mają rację bytu i spełniają bardzo ważną, nie tylko tą taką artystyczną, ale też społeczną funkcję. Zresztą, kiedy tutaj jesteśmy, kiedy tutaj się pojawiamy o 6 rano i zaczynamy pracę z tymi ludźmi tutaj, wszystkimi, którzy przyjeżdżają, rozchodzą się do swoich zadań, to też się czujemy jakąś częścią takiej ważnej maszyny, jakiejś ważnej tkanki. Także jak lądujemy tutaj, jest fantastycznie. No i znakomite towarzystwo. Czego chcieć więcej?
12: Jak dzwoni do ciebie przyjaciel i prosi cię o to, żeby zagrać w czymś i przedstawiać taką propozycję, jesteś zaskoczony trochę, ale potem jak w to wejdziesz głębiej, to masz szansę stworzyć coś bardzo atrakcyjnego. Marek Kasprz, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, że Sebastianowi udało się zgromadzić ludzi, którzy jakby mu zaufali i stworzyć atmosferę na planie, która jest szalenie ujmująca. To jest takie budujące dla mnie i to jest fantastyczne dla mnie, że jednak jeszcze jest taka możliwość, że możemy się spotkać i stworzyć coś, w co wszyscy wierzymy. Myślę, że to się nam uda i dlatego serdecznie już teraz zapraszamy Państwa do obejrzenia tego filmu i dziękujemy Łodzi oczywiście. To piękne miasto.
3: Premierę Szarlatana zaplanowano w przyszłym roku. Urzędnicy zaapelowali o szczególną ostrożność podczas spacerów to w gminie Czarnocin koło Piotrkowa Trybunalskiego. Powód: grasujące w okolicy wilki.
13: Jesteśmy zaskoczeni, że to udało się to dopiero teraz jakoś udokumentować. Natomiast informacja o tym, że na terenie naszej gminy i gmin ościennych mogą pojawiać się wilki, mieliśmy już od kilku lat, ale dopiero teraz udało się te informacje potwierdzić.
14: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin.
13: Sprawdzaliśmy jego autentyczność. To zdjęcie otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu. Ono od razu trafiło tutaj do naszego działu prasowego. Następnie było sprawdzane, czy jest autentyczne, a później też sprawdzaliśmy przy pomocy Związku Łowieckiego, czy to są faktycznie wilki.
15: No ja trochę się gaję. One rzeczywiście są.
16: Ludzie, którzy chodzą do lasu, prawda, i chodzą swobodnie szukać grzybów i nagle napotykają się na takie zwierzęta, które mogą siać taki strach, prawda? Tym bardziej, że no tu u nas raczej nigdy nie spotykało się takich zwierząt, nie? Może one tylko przejściowo przeszły. Myślę, że one raczej się tu nie zatrzymały, tak? Tu nie są jakieś duże lasy. Pewnie pójdą gdzieś dalej. Nie panikować. Po prostu przystanąć, udać, że się nic nie dzieje, nie uciekać, nie gonić, nie straszyć. I tyle. Nie jest to aż tak groźne, żeby się bać. Tak mi się wydaje.
17: No na pewno boję się, bo jestem samotną osobą.
13: Uspokajamy nastroje, tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie. Jedyne, co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców, że tak naprawdę tak mała ilość wilków na naszym terenie nie stanowi realnego zagrożenia i to właśnie czynimy. Apelujemy o spokój, o niepanikowanie. Gdyby się pojawiła większa watacha, to będziemy to na pewno na bieżąco monitorować, natomiast mamy nadzieję, że to wilki, z tego co wiemy, i tak naprawdę tak szybko nie przyrastają, jeżeli chodzi o przyrost naturalny wilków, więc mamy nadzieję, że jeszcze długo większej watachy na terenie naszej gminy mieć nie będziemy.
18: Wilki od pewnego momentu zamieszkały w powiecie piotrkowskim.
14: Paweł Kowalski, kierownik Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole koło Piotrkowa.
18: Nie jest to jakaś duża liczba. Oczywiście latem widać ich nieco więcej, dlatego że młode inne osobniki po prostu no, są bardziej ciekawe świata i zaczynają się pojawiać w miejscach, gdzie no, człowiek jakby nie spodziewa się, że one się, prawda, pojawią i będą chodzić. U nas tutaj mamy rodzinę wilczą, czyli był widziany Basior, Wadera i dwa młode. No ale w tej chwili już ich nie widać. Wilki się bardzo przemieszczają. Tutaj mamy tego naszego wilka Olka, po prostu uzbrojonego w satelitarną taką obrożę. I wiemy, że areał jego, no to już co prawda jest województwo świętokrzyskie, ale jest około 200 kilometrów kwadratowych i 4 razy on przenosił swoje potomstwo z nory tam, gdzie się urodziły. 4 razy kopały te wilki inne nory i przenosiły stąd. Bywa, że one na chwilę mogą gdzieś się pojawić, po czym zaczynają wracać. Wilk w tej chwili pełni rolę sanitarną, mocno sanitarną, dlatego że zbiera martwe zwierzęta, które znajdują się przy drogach publicznych. Również jest to zwierzę, które po prostu ogranicza liczbę dzików. To jest bardzo, bardzo ważne, że ma wpływ na populację dzików. Oczywiście na zwierzęta jeleniowate też, ale tutaj w naszym terenie największa watacha, która była w okolicach tutaj Lubienia, no to było 7-8 sztuk, ale to widziane tylko raz, po czym jakby ona się załamała i już teraz też widziane są 3-4 sztuki. Wilk szary to jest waga do 38 kg średnia, myśmy mieli tutaj 42 kg, to był ten właśnie Olek, to był największy wilk, który do nas trafił, a więc nie jest to takie olbrzymie zwierzę, jak oglądamy na filmach, oglądamy wilki, które żyją w Kanadzie, prawda, czy na Alasce, no to jest zupełnie inny wilk, dużo większy, zresztą wszystko na północy staje się większe. To jest po prostu zwierzę, które potrzebuje jedzenia, potrzebuje areału i czasami zbliża się do gospodarstw, ale tutaj nasze, mamy tu owieczki, mamy kozy, one chodzą na zewnątrz i jak na razie nie było żadnego ataku. Ja w ogóle tutaj no, nie spotkałem się z tym, żeby w okolicach powiatu atakował zwierzęta gospodarskie bądź zwierzęta domowe. Wilk jest zwierzęciem spolegliwym, bardzo bojaźliwym. Tutaj w naszym ośrodku mieliśmy do czynienia z wilkami i powiem, że te, które ratowaliśmy, one absolutnie nie próbowały nas atakować, nawet nie pokazywały zębów, nie patrzyły. Nie. Tutaj jeśli chodzi o problem, to większy jest z lisem czy borsukiem, aniżeli z wilkiem. Po prostu nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok i czasami możemy odnieść wrażenie, że wilk stoi na nas, się przygląda, bo będzie atakował. Po prostu wilki mają słaby wzrok, bardzo dobry słuch i bardzo dobry węch. W związku z tym, że przez chwilę stoją i patrzą, to nam się wydaje, prawda, jest niebezpieczeństwo. Nie, on, jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi. Ja myślę, że ta bajka o czerwonym kapturku zrobiła jakieś takie swoje, ale no, pamiętajmy, że służba leśna zadziałała, prawda, i babcia została uratowana szczęśliwie, więc ja myślę, że to jest po prostu ten mit, który krąży, no i ludziom się wydaje, że wilki są bardzo, bardzo agresywne. Do ludzi nie. Można wydać dźwięk, można gwizdnąć, można po prostu rozłożyć ręce i iść bardziej stanowczo, żeby widział, że to my, ale tak naprawdę możemy go po prostu poobserwować, stanąć i cieszyć się tym widokiem, że widzimy wilka. Ja pamiętam, że jak byłem chłopcem, to marzyłem, żeby zobaczyć wilki, no więc najbliżej była to Białowieża, żeby w Puszczy Białowieskiej gdzieś tam zobaczyć, ale to jest mało prawdopodobne właśnie zobaczyć wilka w lesie. Jest to po prostu przypadek.
14: W Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
3: Tematem zajął się Rafał Różycki. Słowiańskie tradycje, dawne wierzenia i historia w centrum Łodzi. W najbliższy weekend w Mosirze przy Skorupki odbędą się dni z tradycjami naszych przodków. Jednym z głównych tematów będzie żmij. Organizatorzy chcą opowiedzieć o jego symbolice i możliwych związkach z legendą o smoku wawelskim. O szczegółach Julia nie wiadoma.
19: To 2 dni spotkań z kulturą i tradycjami Słowian. W programie są opowieści, prezentacje i wydarzenia związane z dawnymi wierzeniami. Mówi Marek Kralka, organizator.
20: Będzie mnóstwo prelekcji, będzie mnóstwo zabawy. Na przykład dr Aleksandra Seliga specjalnie na nasze wydarzenie zrobiła wykład o żmiju i jego wpływie na mitologię słowiańską. Na wydarzeniu oprócz wielu ciekawych wykładów będą też warsztaty, ale nie będą to zwykłe warsztaty rękodzielnicze, które możemy spotkać na przykład wydarzeniach związanych z biżuterią albo z minerałami. Natomiast przyjadą do nas wspaniali rekonstruktorzy historyczni, którzy będą odtwarzać życie, albo w zasadzie nie życie, tylko kulturę materialną między IX a XI wiekiem. Na przykład będzie można zobaczyć, jak wyglądała kaletka księcia nowogrodzkiego z X wieku naszej ery. A jeśli ktoś z Was nie wie, co to jest kaletka, no to właśnie musi przyjść na nasze wydarzenie. Oprócz tego będą też gry. Gry będą zarówno nowożytne, bo zarówno my, jak i Franciszek Piątkowski mamy swoje gry, które stworzyliśmy opierając się o mity dawnych Słowian, ale będzie też u nas Kram Kwist, który również jest grupą rekonstrukcyjną. Jeśli jesteście ciekawi, kim byli Słowianie, z czym je się słowiańszczyznę, to zapraszamy właśnie do nas. Jeśli jesteście ciekawi, jakie były wierzenia dawnych Słowian, to na miejscu będą cztery grupy, nie tyle rekonstruujące, co cztery grupy rodzimowiercze, które już w dzisiejszych czasach właśnie wyznają mity dawnych Słowian i chętnie opowiedzą o tym, jak łączyć nowożytne czasy z dawnymi tradycjami.
3: Wydarzenie organizuje Slawipol i Mosi Łódź. Wstęp jest otwarty dla wszystkich. A tymczasem Teatr Wielki w Łodzi wchodzi w 60. sezon istnienia. Jaki będzie?
21: Sezon będzie różnorodny. Co tydzień gramy utwór, którego odbiorcą może być ktoś z innej grupy wiekowej, z innymi potrzebami, z inną estetyką. Teatr Wielki w Łodzi w tym sezonie ma ofertę dla każdego.
3: Zapowiada dyrektor Rafał Kłoczko. Na scenę wróciła wybitna śpiewaczka Joanna Woś, którą zobaczymy w balu maskowym. W tym sezonie zaplanowano też premierę Otella. Szczegóły na stronach Teatru Wielkiego w Łodzi.
4: Magazyn lokalny.
22: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Nowy rok akademicki w Łodzi oficjalnie rozpoczęty. Studenci poznają plany zajęć, nowych wykładowców i kolegów. Dla niektórych to także rok przygotowań do obrony licencjatu lub magisterki. Ze studentami rozmawiała Julia Niewiadoma.
23: Nowy akademicki rok, nowe wyzwania. Jak się czujesz?
24: Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Już jutro pierwsze zajęcia i ja bardzo lubię tutaj studiować. Bardzo lubię mój kierunek. Ja studiuję psychologię, więc jestem pozytywnie nastawiona i podekscytowana na ten
23: rok. A jak wygląda Twój plan?
24: W porządku. Mam jeden dzień wolny w tygodniu, więc mogło być gorzej. Chyba wydaje mi się, że jest nawet lepiej niż w tamtym roku. W tamtym roku miałam więcej godzin z tego, co mi się wydaje.
25: Na pewno dużo wyzwań, na pewno dużo nowych zajęć. Jestem na drugim roku już psychologii. Coś nowego. I co? Czekam chyba na swój rozwój na pewno i na zgłębianie nowej wiedzy, odkrywania nauki.
23: Jak wyglądają Wasze plany?
25: Jestem na studiach dziennych i aktualnie bodajże mam 2 dni wolnego w ciągu tygodnia. Co prawda ten plan się na pewno jeszcze troszeczkę układa, ale tak, jest na pewno dużo pracy przed nami, mimo tego, że jest wolne, troszeczkę więcej niż w pierwszym roku.
23: Jak będzie wyglądało Twoje studenckie życie, oczywiście poza tutaj nauką?
25: Na pewno bogate, mam tutaj w Łodzi bardzo dużo znajomych. Tańczę, więc będę dużo tańczyć na pewno. Pewnie będę też imprezować, chodzić, oglądać sztukę.
26: Bardzo dobrze, jestem pozytywnie nastawiona na ten rok. Mam dużo ciekawych przedmiotów.
23: No właśnie, jak wyglądają Twoje przedmioty, plany?
26: Ogólnie ja studiuję zaocznie, więc mam zjazdy weekendowe. I to, że są co 2 tygodnie, bardzo mi odpowiada, bo pozwala mi to łączyć pracę zawodową właśnie ze studiami. Raczej w planie nic bym nie zmieniła, raczej są kształtowane w taki sposób, że da się je dostosować do każdego i jakoś to sobie zaplanować.
23: A jak będzie wyglądało Twoje studenckie życie, oczywiście poza nauką?
26: Praca. Ja szczególnie skupiam się właśnie na pracy, więc w sumie poza studenckim życiem robię to. Ale mam nadzieję, że uda mi się trochę użyć też tego studenckiego życia i też się trochę pobawię.
27: No ja już w tym roku bronię magisterkę, więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Nastroje są dobre, zaczął się rok z dobrą pogodą, świetnym nastawieniem i mam nadzieję, że tak zostanie.
23: Jest coś, czego się obawiacie w tym roku?
27: No, troszeczkę stresik jest przed tą obroną. My też, ja jestem z kierunku taniec, więc mamy też spektakl dyplomowy i to troszeczkę jest stresu, ale myślę, że wszystko pójdzie dobrze.
22: W województwie łódzkim nowy rok akademicki rozpoczęło około 70 tysięcy studentów. Około 20 tysięcy z nich studiuje na uczelniach prywatnych.
0: SK Łódź.
22: Bezpieczeństwo to podstawa. Policjanci i urzędnicy z Bełchatowa rozdawali licealistom odblaski. Akcja została zorganizowana przy Liceum Kochanowskiego.
1: A w tym roku w tej szkole.
2: Jacek Satorski, starosta bełchatowski.
1: W ubiegłym roku przed pierwszym Liceum Broniewskiego wręczaliśmy takie ładne odblaskowe elementy po to, żeby młodzież ich używała i żeby była bezpieczna i widoczna na drodze, na chodniku, na ścieżce rowerowej. Zależy nam na tym, żeby młodzież była bezpieczna. Jest dużo wypadków, niestety, po zmroku. Obowiązek noszenia odblasków jest tylko poza obszarem zabudowanym, natomiast nie znaczy to, że w obszarze zabudowanym jest zupełnie bezpiecznie. Są miejsca mało, słabo oświetlone i stąd pomysł na tą akcję wspólnie z policją. Dzisiaj będziemy wręczać uczniom te elementy odblaskowe, tak jak powiedziałem, po to, żeby młodzież była bezpieczna. Mam nadzieję, że będą korzystać z tego, będą nosić. To nie przynosi żadnej ujmy. Dopiero jak wsiądą za kierownicę samochodu, to zobaczą, jak widać pieszego, który nie jest oznakowany odblaskami. Zwłaszcza, gdy jest ciemno i porusza się w ciemnym ubraniu.
5: Tutaj do nas. Nie uciekać, nie omijać.
1: Żebyście byli bezpieczni, macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
6: Widocznym, jasne, że tak.
1: Zdecydowanie.
6: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
2: Właśnie dostałaś odblask, przyda się?
7: Oczywiście, że tak. Wieczorem coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask, czy przy plecaku, czy przy tutaj szelce, czy na nadgarstku, żeby było nas widać po prostu.
2: Drobny element, który robi dużą robotę.
7: Tak, oczywiście, że tak, bo często samochody nas nie widzą, czy na rowerze, czy jak idziemy, żeby po prostu dla bezpieczeństwa, żeby nas widzieli i żeby żaden wypadek nie miał miejsca. Będę używać.
8: Kiedyś posiadałam, ale raczej nie używałam. Nie wiem, jakoś tak nigdy na to nie patrzyłam za bardzo, ale na przykład jak teraz jestem już kierowcą, no to wiem, że jest to ciężkie, jak się kogoś nie widzi na drodze.
2: Taki dzisiaj niecodzienny obrazek przed szkołą, policjanci. Tak. Zaskoczenie?
8: Zaskoczenie, duże tak, zaskoczenie.
2: Zaskoczenie, ale jesteście już uzbrojone w tak. Odblaski.
8: Tak, jesteśmy.
2: Będziecie je nosić?
8: Myślę, że tak, wieczorami tak.
2: A dlaczego warto?
8: Bezpieczeństwo głównie, bo jednak na drodze, bo jak jest ciemno, no to nie widać pieszych.
2: Wspomniałaś, że jesteś też już kierowcą.
8: Tak.
2: I to ma naprawdę duże znaczenie.
8: Tak, ponieważ jak jest już ciemno i jednak jedziemy na przykład jakąś wsią albo coś, to nikogo jednak nie widać. I jest nam ciężko kogoś zobaczyć, jak nie ma, tak? To jest jakieś bezpieczeństwo i dla nas, i dla niego. I wygodnie jest po prostu.
2: Czyli noszenie odblasków to nie jest obciach?
8: Nie.
2: A czy to się zmienia, jeśli chodzi o młodzież? Wy widzicie tą różnicę?
8: W sensie młodzież raczej tego nie nosi. I tak jak mówimy, nie wiemy dlaczego. No powinna, ale sama też je nosiłam, więc...
2: Zaskoczone jesteście, że nie dość, że policja, to jeszcze dostało się odblaski?
8: Tak. Właśnie się zastanawiałyśmy, o co chodzi, dlaczego jest policja pod szkołą. Myślałyśmy, że coś się stało. Tak, jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
9: Nie spodziewałyśmy się takiej pozytywnej reakcji.
2: Czy będziecie te odblaski nosić?
9: No będziemy nosić.
8: Chyba.
2: Tak z ręką na sercu?
9: Tak. No, żeby nie mieć wypadku, bo wieczorami jest coraz ciemniej.
28: Moim zdaniem słuszna akcja. Lepiej być widoczny na drodze.
2: A dlaczego?
28: Bo często się słyszy o jakichś takich wypadkach, gdzie ktoś był ubrany cały na czarno, nie widać go było i no, został potrącony albo coś.
29: No, bardzo dobra akcja. Też warto być widocznym na drodze. Odblaski też lepiej widać niż jakieś światło z telefonu. Także no takie odblaski są bardzo fajna rzecz. Dla każdego ucznia się na pewno przyda.
2: To dużo się o tych odblaskach mówi, a różnie z tym bywa, tak na co dzień. Tak. Jak to jest wśród młodzieży?
29: No wśród młodzieży, jak widzę, no to bardzo mało osób nosi. Praktycznie w ogóle. Większość ludzi woli jakieś światła czy coś. Ale odblask ważniej, mi się daje, że jest.
30: Dzisiaj mamy ogólnopolski policyjny dzień odblasków.
2: Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie.
30: Przypominamy młodzieży, tutaj wraz ze starostwem robimy tak rokrocznie akcje. Rozdajemy młodzieży młodzieży Odblaski. Przypominamy im, jak ważne jest, aby byli widoczni po zmroku, szczególnie w taką pogodę, jak mamy teraz. Teraz mamy jesień, więc zmrok zapada szybciej. Przypominamy o obowiązujących zasadach. Na terenie niezabudowanym po zmroku mamy obowiązek noszenia odblasków, jeżeli jesteśmy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Jeżeli nie nosimy żadnych odblasków, możemy być niewidoczni dla kierujących, co może powodować różne zdarzenia, różne nieprzyjemne sytuacje na drodze.
2: Rozmawialiśmy z młodzieżą. Jeśli chodzi o teorię, to jest okej, bo oni dobrze wiedzą, dlaczego warto nosić te odblaski. Gorzej to wypada w praktyce.
30: Niestety tak. Te odblaski zwykle się gdzieś gubią albo w ogóle o nich zapominamy. Natomiast ważne jest, aby ubrania miały wszyte odblaski. Teraz producenci już zaczynają powoli o to dbać, co nas bardzo cieszy, bo po prostu jest bezpieczniej na drogach. Rozmawiamy z młodzieżą, rozmawiamy z dziećmi, spotykamy się, tłumaczymy. Również jest prowadzony konkurs odblasków w szkołach. Też rodzice się angażują w te konkursy. To jest bardzo ważne, żeby te dzieciaki od małego uczyć, że one są niezwykle potrzebne i ważne. Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość
2: trąci.
30: Trąci, tak.
2: Ale też patrole policji pewnie będą bardziej wyczulone od tej pory roku, prawda, na osoby, które po zmroku nie mają tych odblasków, zwłaszcza poza terenem zabudowanym.
30: Zwłaszcza poza terenem zabudowanym będziemy kontrolować oczywiście osoby, ewentualnie je przekazywać te odblaski, aby po prostu byli bezpieczni.
22: A na akcji pod bełchatowskim liceum był Rafał Różycki. Był czerwony dywan i długie owacje po premierze lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Filmowcy pracowali w 48 lokacjach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie, ale są też łódzkie i regionalne akcenty. W Łodzi Pałac Akademii Muzycznej przy Gdańskiej zagrał Paryż, kręcono też w Pałacu w Nieborowie. Zachwyt wzbudziły kostiumy i kapelusze, a kapelusze powstały w Łodzi w pracowni na Piotrkowskiej. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, producent Radosław Drabik, kostiumolodzy Katarzyna Lewińska i Tomasz Ossoliński oraz Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką. Z aktorką i producentem rozmawiała Ela Piotrowska.
0: Wybitni aktorzy, wielkie gwiazdy, prawdziwe, wielki rozmach, wielkie kino, wielka duma?
10: Oczywiście, że tak. Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też jestem dumna i chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi, żeby ten film powstał. Kamila Urzędowska i w filmie Lalka gram Izabelę Łęcką. To jest często zostawianie swoich rodzin na wiele tygodni, wiele miesięcy, żeby dać Państwu najwspanialszą rozrywkę. Myślę, że ten film daje przekrój różnych osobowości, różnych perspektyw i że każdy człowiek jest zupełnie inny. Jest to przede wszystkim piękna też opowieść o miłości, o braku miłości, o różnych aspektach miłości. Czy może być coś piękniejszego? Myślę, że nie.
11: A co było najtrudniejsze w pracy na planie?
10: Ciężkim było powstrzymywanie pewnych emocji, aktora mnie bardzo mocno ciągnęło zawsze, żeby jeszcze więcej, żeby pokazać, ale tutaj na szczęście nasz wspaniały reżyser Maciej Kowalski zawsze ściągał Izabelę i mówił: absolutnie nie możesz, tutaj Izabela tak się nie zachowaj. Ona ma tutaj jedynie swoje spojrzenie, jedynie dumę i takie emocje. Także myślę, że to było najtrudniejsze, po prostu schować swoje ego, pozwolić, dać się prowadzić tak wspaniałemu reżyserowi. Zrozumieć, że bardzo małymi środkami wyrazu da się wyrazić bardzo dużo.
11: Tutaj jest dbałość o absolutnie każdy szczegół. Jak się poruszacie, jak siadacie, jak odnosicie się do siebie, tak jak w epoce.
10: Tak, jest tak. Potwierdzam.
11: To było trudne?
10: Po pewnym czasie, po którymś dniu zdjęciowym weszło nam to w krew. W moim przypadku to jest znakomite, ponieważ ja się garbiłam całe życie. I teraz jak pomyślę sobie Izabela Łęcka, no to teraz już sobie przypomniałam o tym, więc od razu pierś do przodu. I inaczej człowiek zaczyna mówić z dużą pewnością.
11: Bardzo dobrze wydane pieniądze.
12: Dziękuję. Wszyscy stawaliśmy na głowie, żeby to było widać. Radek Drabik, producent filmu Lalka. Żeby dać najwyższą jakość doznań w kinie i myślę, że się udało.
11: To jest lalka na dziesięciolecia.
12: Chciałbym, żeby 30-40 lat była ciągle świetnie odbieranym filmem.
11: Najwięksi polscy aktorzy, największe gwiazdy i to takie gwiazdy, a nie celebryci. Jak się panu udało nakłonić wybitnych aktorów, żeby zagrali w pierwszym, drugim, trzecim planie?
12: Jeśli od prawie dekady robię filmy i nigdy nie było jakichś skandali ani w top. To jest troszkę, ja sobie tak tłumaczę, że może zapracowałem na to, ale myślę, że też wiara wszystkich, że to będzie coś wyjątkowego, powodowała, że to się udawało i i co chwila dochodziło kolejne nazwisko i kolejne nazwisko, no i z najpiękniejszym finiszem, czyli Markiem Kondratem.
11: 48 lokacji i tak naprawdę bardzo wiele miejscowości w Polsce i regionów ma powód do dumy i może powiedzieć, u nas też ta lalka była kręcona. My tu w Łodzi, Akademia Muzyczna przy Gdańskiej i w regionie Pałac w Nieborowie.
12: Tak. Tutaj to były dwie lokacje ważne.
11: Płci udaje Paryż. Czary mary. Nie pierwszy raz zresztą.
12: Magia kina. Wnętrze zagrały i w Akademii Muzycznej jest najpiękniej. Ale chociaż powiem to, nawet jeśli jesteśmy w Łodzi, lalka jest najbardziej warszawską powieścią i rzeczywiście to, że mogliśmy zamykać ulice, kręcić w pięknych miejscach i lekko je dekorować. No i wielka dla nas przyjemność, że zostaliśmy wpuszczeni do prawie wszystkich obiektów w Łazienkach Królewskich, które też w filmie grają ważną rolę.
11: Marzenie na ten weekend. Ile widzów w kinie?
12: Niech lalka pobije wszystkie rekordy. Niech się dzieje. Zrobiliśmy wszystko, jeśli chodzi o realizację filmu, o promocję filmu, żeby Polacy odkryli to i mieli najlepszy czas. Zobaczymy za parę dni.
22: Filmową lalkę można oglądać w większości łódzkich kin. Zaplanowano nawet po kilka seansów dziennie. Wystarczy mieć średnią powyżej 4, wykazać się aktywnością w różnych dziedzinach. Rusza nabór do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi. W puli jest ponad 800 tysięcy. Można dostać nie tylko pieniądze, ale też sfinansowanie wynajmu oraz miejsca w akademikach i kursy językowe. Co daje udział w programach stypendialnych? O to pytała Ela Piotrowska.
11: Dostaliście stypendium w ubiegłym roku? Aplikujecie i w tym?
3: No pewnie, że tak, oczywiście.
11: Na co wykorzystujecie te pieniądze?
3: Najważniejszy jest rozwój. Dzięki stypendium możemy po prostu rozwijać swoje kompetencje wszelakie, znajdować nowe pasje, poszerzać horyzonty. Błażej Kowalski, Politechnika Łódzka, chemia. Ja dzięki też pieniądzom ze stypendium mogłem wyjechać po prostu za granicę na jedne z programów uczelnianych. To jest najważniejsze.
4: Ja wydałem na rozwój i po prostu pójście za technologią AI. Bartek Błaszczyk. Jestem studentem Politechniki Łódzkiej na kierunku aktuariat i analiza finansowa. Kupiłem sobie subskrypcję i do Clouda, i do czatu GPT. Zainwestowałem sobie w taki bardzo fajny kurs. Po prostu mogłem sobie pozwolić na zakup rzeczy, które nie do końca mógłbym kupić tak po prostu z dnia na dzień. To też było po prostu takie spokojne upewnienie mnie, że mogę na końcu miesiąca po prostu wydać na swoją edukację, kupić sobie książki w tym miesiącu.
11: Taki pewniak.
4: Dokładnie, taki pewniak.
11: Jaka jest szansa na stypendium?
13: Stan szansa na stypendium pracodawców Młodzi w Łodzi jest bardzo duża. Agnieszka Chudzik, Urząd Miasta Łodzi. Jak co roku ponad 800 tysięcy do rozdania dla najlepszych studentów. Pracodawcy fundują, studenci zyskują. Należy mieć średnią powyżej 4 i aktywności na polach wolontariatu, w kołach studenckich. Wszelkie informacje na stronie Młodzi w Łodzi i warto być aktywnym i warto aplikować.
11: To jest tak, że studenci sami się zgłaszają?
13: Tak, studenci rejestrują się na stronie Młodzi w Łodzi i zgłaszają swoją aplikację.
11: Ale jest różnica między powyżej 4 na Uniwersytecie Medycznym, na przykład na Wydziale Lekarskim czy Farmacji. No i jest różnica na jakimś kierunku, który jest lekki, łatwy i przyjemne.
13: Oczywiście to pracodawcy, fundatorzy decydują, jakie kierunki i które uczelnie wspierają. Dlatego na przykład na Wydziale Lekarskim średnia 4 to jest znaczące osiągnięcie wysokopunktowane w porównaniu do innych kierunków, że tak powiem, bardziej ogólnodostępnych.
11: Warto inwestować w młodych zdolnych?
14: Oczywiście, że warto inwestować w młodych zdolnych. Elżbieta Gross, Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 1 w Łodzi. I my w tym roku będziemy to robić po raz drugi dzięki tak szlachetnej idei jak program Młodzi w Łodzi.
11: Rozumiem, że stawiacie na studentów Politechniki.
14: Oczywiście stawiamy na studentów Politechniki, na ludzi, którzy chcą się od nas zarazić pasją do lotnictwa.
11: A później mogą aplikować do Was do pracy?
14: No na to liczymy.
22: Jak zdobyć stypendium? Szczegóły na młodziwłodzi.pl. Podróżuje po mało znanych zakątkach świata. Łódzki przyrodnik, autor podcastu Spotkania z Przyrodą Michał Stanecki wrócił z Ugandy, gdzie z aparatem fotograficznym polował na goryle i szympansy. Czy Uganda to bezpieczny turystycznie kraj? O swojej podróży opowiedział w rozmowie z Grzegorzem Mnichem.
15: Wracasz z Ugandy. Dlaczego właśnie ten kraj?
16: Bo tylko tam, praktycznie tylko tam można spotkać tych naszych praziomków. Goryle i szympansy to są te gatunki takie, można powiedzieć, flagowe. Natomiast no, Uganda jest krajem, który słynie z przeogromnej, jak nawet na Afrykę, bioróżnorodności, bo to jest kraj, który ma typowe sawanny, takie, na które zwykliśmy jeździć na safari, czyli te duże, otwarte przestrzenie, które też
5: ponoć mamy w DNA, no bo w końcu stamtąd wyszliśmy, stamtąd pochodzimy, więc one nam też robią w środku coś tam podprogowo bardzo mocno, więc mamy to, mamy mnóstwo wody, bo mamy rzeki, przecież mamy jezioro Wiktorii, mamy w Ugandzie rzekę Nil, także jest sporo innych jezior, takich miejsc też bardzo endemicznych, które warto po prostu zobaczyć, są jeziora wulkaniczne, no także tej wody jest sporo, no i mamy wreszcie lasy deszczowe i mamy góry dość wysokie, no ale te góry tutaj położone w tym południowo-zachodnim kącie Ugandy, gdzie sąsiadujemy z Republiką Demokratyczną Kongo i z Rwandą, no to są naprawdę nieprzeniknione górskie lasy deszczowe, prastare lasy, dżungle, a w nich mieszkają goryle. Kawałek dalej w podobnym lesie mieszkają m.in. szympansy plus 12 innych gatunków naczelnych.
15: Wspomniałeś o gorylach i szympansach. Jak blisko udało ci się podejść do tych zwierząt?
5: Nam mówiono, że nie powinniśmy zbliżać się poniżej 80 metrów, natomiast nikt nie mówi tego gorylom i szympansom. I tutaj faktycznie dochodzi do zaskakujących, bardzo bliskich spotkań z przyrodą. Tak parafrazując tytuł mojego podcastu Spotkania z przyrodą, to są bardzo bliskie spotkania z przyrodą, bo no, samiec goryl, taki srebrno-grzbiety koleś, który ma, jak się wyprostuje, 2 metry wzrostu i waży blisko 200 kg i to są same mięśnie, ale wyjątkowo spokojne zwierzęta, wegetarianie, także tam w zasadzie zadymy są tylko, kiedy trzeba ustalić przywództwo w stadzie, kiedy młody zaczyna trochę fikać starym i tak dalej. Więc spokojnie, natomiast przeszedł na tak zwaną obcierkę, czyli z kontaktem fizycznym, bok w bok. Koleżanka nasza dostała takiego lekkiego kuksańca, a dosłownie tak piąsteczką ją, ale to chodziło tylko o to, żeby ją kawałeczek przesunąć. My unikamy tego kontaktu, natomiast no tu trzeba, uruchomimy trochę wyobraźnię słuchaczy i słuchaczek. Czasami stoi się naprawdę na stromym stoku zarośniętej dzikiej góry, dżungla, wilgotno, ślisko, pod nogami często błoto, jakiś krzak albo drzewo, którego też bezrefleksyjnie się w zasadzie złapać nie powinniśmy, do tego są potrzebne zwykłe polskie rękawice budowlane, bo to nam daje pewien komfort i bezpieczeństwo, że się nie ukujemy kolcem albo nas nie dziabnie jakiś owad, więc czasami po prostu nie można się usunąć, stoimy w takim miejscu, gdzie możemy tylko stać i przeczekać, a to zwierzę przechodzi bezpośrednio obok nas i to były właśnie takie sytuacje, które doświadczyliśmy. No jest adrenalina, jest może trochę niepokój też. Teraz przechodzę na tę stronę etyczną, bo ja akurat jestem zwolennikiem i od lat propaguję takie podejście z krokiem w tył, dosłownie i w przenośni, że nie musimy wszędzie z butami za blisko, masowo i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no jest gdzieś z tyłu głowy, czy to jest wszystko w porządku, co my robimy, że w ogóle no, chodzimy do tych zwierząt, że odwiedzamy

0: Nie będzie miał problemu z tym, żeby objaśnić, zalecić takie szczepienia, skierować nas na takie szczepienia. Są regiony malaryczne, gdzie też trzeba się zabezpieczyć, na to nadal szczepionki nie ma, no ale bierze się po prostu odpowiednie tabletki. Jeżeli chodzi o...
1: kontakt z ludnością lokalną.
0: Tak, tak. No to tutaj jest spokojnie, bardzo spokojnie. Myślę, że z jednej strony świadomość tego, że turystyka jednak daje im pieniądze na życie. Uganda jest szybko rozwijającym się, ale ciągle jeszcze biednym krajem. Trzeba sobie zdawać sprawę, że poza miastami, na terenach rolniczych, w niektórych miejscach 80% ludzi nie ma dostępu do prądu. Ale co ciekawe, prawie wszyscy mają smartfony. Biznes smartfonowy, biznes telefonii w Afryce działa, funkcjonuje fantastycznie. Tam często dają takie małe solarne panele do ładowania tych telefonów, no bo ważne, żeby kupić. Na tym się opiera też taki prosty system bankowy.
1: Czyli tamtamy już nie są potrzebne.
0: Tamtamy nie, to już jest taki prawie blik, prawie system jakiś tam przesyłania sobie pieniędzy, płacenia, ale mówiąc poważnie, jest biednie, widać, że jest biednie i poza stolicą, dużymi miastami, a to jest kraj bardzo zaludniony, bo to jest kraj, w którym jest 55 milionów ludzi, on się bardzo szybko rozwija, tam kobieta średnio rodzi 6 dzieci, no ale jeżeli jedno dziecko można wysłać do szkoły, to już jest dobrze, nie? Jeżeli sytuacja ekonomiczna danej rodziny pozwala na to, to jest fajnie i jest to sukces. Dbają o to, żeby ten turysta był bezpieczny, to raz, ale też myślę, że ludzie po prostu mają świadomość.
1: Na co należy uważać?
0: Jeżeli jedziemy odwiedzić goryle, jedziemy do lasu Buindi, to jesteśmy przy Samiuszki, to jest 20 km od granicy z DRK, z Kongo. No do Kongo raczej nie jeździmy podróżować, ten kraj nie jest stabilny, ten kraj nie jest bezpieczny i myślę, że troszeczkę odczuwaliśmy to, będąc właśnie tak blisko granicy, z racji tego, że ciągle towarzyszyli, poza tropicielami zwierząt i przyrodnikami, przewodnikami, towarzyszyli nam rangerzy w mundurach z kałasznikowami, po prostu. Z jednej strony oni mówią, że to tak gdyby w razie jakieś zwierzę, że gdyby coś, ale tak mówi się po cichutku, że no oni po prostu nas pilnują. Nas, turystów, nas, ludzi białych, którzy przywożą pieniądze, pilnują nas tam jak oczka w głowie, żeby przypadkiem gdzieś ktoś zaplątany przy tej granicy nie zboczył, nie w tę ścieżkę, co trzeba. Ale nie było tam ani jednego momentu, w którym czulibyśmy się zaniepokojeni, czuli się niekomfortowo. Raczej naprawdę czuliśmy się mocno zaopiekowani i absolutnie ani na przystankach gdzieś w miasteczkach, wsiach, tam gdzie nocowaliśmy. A trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że podróż przez Ugandę, tak mocno zaludniony kraj, którego część pokrywają góry, to tam w tych terenach płaskich czy nizinnych przy drodze wiedzie się życie. Tam po prostu toczy się życie bezpośrednio przy drodze. Tam tych ludzi przy drodze jest mnóstwo, więc każdy przystanek, każde zatrzymanie się po fenomenalne banany, 13 czy 14 odmian, mango, ananasy, to są spotkania z ludźmi, bardzo bliskie spotkania, bardzo szybkie skracanie relacji, ale wyłącznie w pozytywnym kontekście. A jak się jest już naprawdę w takim miejscu zapomnianym przez świat, gdzieś w środku lasu z jakimś lokalsem, to oni wręcz mają taką ciekawość. Myślę, że my do nich i oni do nas, bo my mamy inną skórę, bo my mamy inne włosy, bo my mamy inne oczy. Czasami ta ciekawość nie tylko u dzieci sprowadza się do tego, że tam potrafił mnie ktoś pociągnąć za włos na ręce na przykład. Nie?
1: To jest ciekawość. Tak, nie, tak. To nie było niebezpieczne.
0: Nie, absolutnie nie. Dlatego mówię, że wręcz tutaj te relacje bardzo szybko przechodziły w takie czysto przyjazne, podsycane ciekawością, obustronną zresztą.
1: Czy w Ugandzie warto mieć przewodnika swojego?
0: Zdecydowanie tak. No, w wielu krajach afrykańskich mamy taką zależność, żeby wjechać do parku narodowego, zwykle parku, w którym są też drapieżniki. No, musimy jednak mieć albo ze sobą na pokładzie, albo obok siebie przewodnika, przynajmniej. W wielu miejscach są to rangerzy. No, tam, gdzie ciągle jeszcze można w Afryce zobaczyć, jest takich kilka miejsc na Sorożce, tam też zwykle będziemy mieli przy sobie ludzi i to ludzi z bronią. No po prostu doprowadziliśmy do tego też to przykre cywilizacyjnie, że te ostatnie nosorożce muszą być przez nas no, dosłownie pilnowane. Tam stoją strażnicy z karabinami 24 na dobę. Chodzi o uniknięcie kusownictwa. Ale w tych miejscach, w parkach narodowych, które są udostępniane do eksplorowania, nie odnotowuje się już od lat żadnych przypadków agresji, napaści, jakichś kontaktów z kusownikami. Także uznaje się to już teraz za absolutnie bezpieczne.
1: Czy taki wyjazd do Ugandy można określić mianem low-costowego? Nie licząc podróży, która zawsze ileś tam kosztuje. Jedzenie, nocleg.
0: To pewnie wiele by zależało od tego, w jaki sposób my sobie będziemy szyli na własną miarę taką podróż. My jako szurnięci przyrodnicy kosztem tego, żeby zaoszczędzić mimo wszystko trochę czasu na przejazdach. To, co warto po drodze zobaczyć, staraliśmy się w tym planie mieć. Natomiast szukaliśmy operatora lokalnego, który wsadził nas w auto i

0: punktu A do B mógł nas przewieźć. Wcześniej przygotowaliśmy się, jeśli chodzi o jakąś tam listę, powiedzmy, przewodników, z którymi dobrze by było też na miejscu działać. Więc to wszystko wpływa na koszty. No i oczywiście czas pobytu, ile tego czasu mamy. Nie jest to najtańszy kraj. Zdecydowanie pewnie pojechać sobie do egzotycznej Tajlandii jest dużo taniej. Wiemy, że są takie miejsca na świecie, gdzie leci się drogo, a potem żyje się tanio. Czy jest się przez chwilę tanio. Tutaj jest trochę składowych. No sama podróż nie jest tania. Potem korzystanie z usług, czy to przewodników. No, trzeba powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, bo wspomniałem o tej turystyce, która jest dopuszczona i mocno regulowana. O gorylach i szympansach. Tam wejścia do tych parków narodowych są biletowane i kupuje się takie specjalne zezwolenia na spotkania z tymi zwierzętami. Te zezwolenia kosztują po kilkaset dolarów za godzinę obcowania ze zwierzętami w lesie. I tutaj też może warto dodać, gdyby ktoś się zżymał, dlaczego my im tam wchodzimy z butami w ten świat tych dzikich zwierząt. Dlatego, że wcześniej na te zwierzęta polowano. Kiedyś miejscowym, biednym ludziom, często myśliwym, oferowano na przykład za dłoń goryla 500 dolarów. No ale oni mogli ją sprzedać tylko raz. Ktoś ich wreszcie przekonał do tego, że jak pokażecie tego goryla,
1: zarobicie więcej.
0: To zarobicie dzisiaj, jutro i za tydzień. A jeszcze przyjadą turyści, więc wasza ciotka w miasteczku czy wiosce da im spanie, a siostra postawi budkę z Coca-Colą, prawda? I tak to będzie działać. I tak to zaczęło działać.
2: Michał Stanecki już 7 października opowie o swojej podróży do Ugandy w Łódzkim Ośrodku Kultury Lutnia.
3: SK Łódź.
2: Naśladuje ruchy ludzkiego nadgarstka i jest piekielnie precyzyjny. W szpitalu w Bełchatowie pracę rozpoczął najnowszej generacji robot Da Vinci. Pomaga w skomplikowanych zabiegach w urologii i chirurgii ogólnej.
4: Jak się pracuje z robotem Da Vinci?
5: Pracuje się bardzo dobrze. Mateusz Jopczyk, kierownik oddziału urologii ogólnej, onkologicznej, laparoskopowej. Jest to robot, który pozwala na wspaniałą wizualizację tkanek wewnątrz pacjenta. Obraz daje 10-krotne powiększenie. Mamy wspaniałą precyzję narzędzi oraz ruchomo w środku pacjenta, co powoduje, że możemy wszystkie tkanki oddzielić zdrowe od chorych, pozostawić narząd i zaoszczędzić go tak, aby wszystkie tkanki dookoła odpowiedzialne za ważne funkcje były prawidłowe.
4: Z pewnością jedną z jego największych zalet to precyzyjność, ale ta lista jest na pewno dłuższa.
5: Precyzyjność, eliminacja drżenia rąk, trzecie dodatkowe ramię, które działa jak trzecia ręka w środku pacjenta, które możemy sobie przełączać i regulować, ale wizualizacja, obraz 3D, gdy zanurzamy głowę w konsoli, jakby jesteśmy w środku pacjenta, czyli to jest zupełnie nowe zjawisko, które daje wspaniałą możliwość realizacji zamierzonego celu operacyjnego.
4: Warto to zobrazować. Pan sobie steruje tym robotem, siedząc wygodnie w kąciku sali operacyjnej.
5: Dokładnie. Ja sobie siedzę grzecznie w kąciku sali operacyjnej, a pacjent znajduje się około 2-3 metry dalej. Jest również przy stole operacyjnym asysta, ale również ważny zespół anestezjologiczny oraz pielęgniarek instrumentalnych, który opiekuje się podczas operacji pacjentem, również wymienia narzędzia. Także rzeczywiście pozycja przy tym w robocie jest bardzo wygodna.
4: Ma pan w dłoniach joysticki?
5: Tak. Wsadzamy dwa paluszki, kciuk oraz trzeci palec i manipulujemy takimi manipulatorami. Dodatkowo w tym robocie sterujemy koagulacją, czyli prądem, który przypala nam tkanki, żeby nie krwawiły. Sterujemy stopami, naciskamy, tak jak w samochodzie, a także kamerą również, że jest to pedał nożny.
4: Do jakich zabiegów, operacji będzie ten robot wykorzystywany?
5: W szczególności w tej chwili będziemy go wykorzystywać do operacji usunięcia gruczołu krokowego w przypadku nowotworu tego narządu, a operację guzów nerek, a także pęcherza moczowego.
4: Reasumując, praca z takim robotem to czysta przyjemność?
5: Czysta przyjemność.
6: Bardzo się cieszę, że dzisiaj Szpital Wojewódzki w Bełchatowie przede wszystkim staje się miejscem nowoczesnej medycyny.
7: Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
6: Przede wszystkim dzisiaj w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie łączymy medycynę z technologią. Dzisiaj dzięki nowemu systemowi robotycznemu Da Vinci mamy możliwość wsparcia naszych wspaniałych specjalistów w zakresie leczenia wszelkiego rodzaju chorób związanych z urologią i nie tylko, ale to przede wszystkim dobry dzień dla pacjentów, ponieważ daje szansę na szybszy powrót do zdrowia. Dzięki temu systemowi, wspaniałym fachowcom, którzy tutaj pracują, jesteśmy w stanie zaoferować mieszkańcom Bełchatowa, ale całego regionu województwa łódzkiego skorzystanie z zabiegów, nie boję się tego słowa powiedzieć, na światowym poziomie. Mamy światowej klasy specjalistów.
2: Rozmawiał Rafał Różycki. Nowy sprzęt kosztował 11 milionów złotych. Lecznica w Bełchatowie operuje z wykorzystaniem robota już od kilku lat, ale dopiero teraz dostała taki sprzęt.

0: godzina 9, leniwy niedzielny poranek, 4 października. No i nie chcę być inaczej, ostatni dzień weekendu. Antonina Wandesel, witam Was serdecznie i obiecuję, że pomimo tego, że kończymy powoli weekend, to będzie to bardzo przyjemne zakończenie, bo pogoda za oknem piękna, a my dodatkowo mamy porcję najlepszych polskich hitów. No więc co? No to już nie takie straszne, prawda?
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jak powiedziała, tak zrobiła, więc na początek bardzo dobry numer Urszula i Malinowy Król. Piękny na rozpoczęcie dnia.

Sun and Grace i Filip Lato i ich setkę, a ja przeczytałam, że mamy w Polsce książkę dla dzieci, która zrobiła światową karierę. Mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich to jest ilustrowany atlas, który został przetłumaczony na dziesiątki języków i sprzedał się w milionach egzemplarzy. No a u nas? No właśnie, mam wrażenie, że wciąż nie każdy wie, jaki mamy mały polski eksportowy hit. Słuchajcie, są tam państwa, zwierzęta, jedzenie, zabytki, no i mnóstwo ciekawostek, czyli taka trochę geografia dla najmłodszych, ale bez sprawdzianu następnego dnia. Więc jeżeli nie znaliście, to bardzo Wam polecam. Przepiękna książka. SK2 i bardzo wartościowa. A teraz Demono, statki na niebie.

Wideo, środa, czwartek. No dzisiaj mamy niedzielę i niektórzy w niedzielę lubią wiedzieć, jaka pogoda czeka ich w poniedziałek, co sobie naszykować do pracy, jak przeżyć ten poniedziałek. I słuchajcie, jutro rano jesień pokaże swoją taką trochę bardziej tajemniczą stronę, bo miejscami mgły i zamglenia, ale później całkiem miła niespodzianka, bo na termometrach od 15 do 20 stopni, a lokalnie nawet 22. Deszczu raczej niewiele, więc poniedziałek nie będzie miał wymówki, żeby popsuć nam humor. No i tego się po prostu trzymajmy. Mgła rano, ale dobry nastrój przez cały dzień. A jak dorzucicie do tego jeszcze najlepsze polskie hity, no to już ten poniedziałek na pewno będzie bardzo, ale to bardzo przyjemny. SK2. A teraz Klubona Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. Posłuchajmy w niedzielny poranek.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

Za smarki smarkiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kuba i Kuba i numer chłopaki. A niedzielny poranek, więc podejrzewam, że część z Was właśnie stoi przed najważniejszym wyborem dnia, czyli co dzisiaj na śniadanie. No i kanapki, jajecznica, no a może owsianka. I słuchajcie, ta ostatnia ma dzisiaj całkiem mocne argumenty. Czytałam, że onkolodzy wskazują ją jako dobry wybór na początek dnia, szczególnie z pełnoziarnistych płatków, z owocami, z orzechami czy nasionami, na przykład chia. Czyli jeżeli dzisiaj rano zastanawiacie się, co wrzucić do miski, no to może właśnie owsiankę, zwłaszcza po wczorajszych sobotnich szaleństwach, żeby tak przywrócić równowagę w przyrodzie. Taka dobra propozycja i dobra rada. Dla zdrowia oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: TPO.pl.
3: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
2: TPO.pl.
3: Podpisz umowę online na TPO.pl.
2: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
4: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy, nie w Italia, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro i kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl. Z Jastrasy S14.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10 w niedzielny poranek 4 października. Tak zagraliśmy Wam w SC2 Antka Smykiewicza i numer Pomimo Burz. Antek, z tego co słyszałam, dzisiaj o godzinie 18 gra koncert w podwarszawskich Markach, więc jeżeli ktoś z Was nie miał planów na wieczór, no to być może takie plany właśnie się zrodziły. Po godzinie 10 w SC2 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity. Na początek Lady Punk, Lanberry i Róże Europy. Zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: To będzie ostatnia reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
4: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. W tej pływackiej imprezie ważny jest cel, czyli zebranie środków na działalność świetlicy środowiskowej Przystań. W listopadzie w Zatoce Sportu w Łodzi odbędzie się kolejna edycja Dnia Marzyciela.
7: Nie trzeba być pływakiem, żeby wziąć w tej imprezie udział. Można pływać z deską, z płetwami, z każdą dowolną pomocą.
6: Zaprasza organizator Adam Jerzykowski. Na Dzień Marzyciela odbędzie się 22 listopada, więc wszyscy, którzy uwielbiają pływać, ta impreza jest po prostu dla Was stworzona. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: No i mamy na zegarach punktualnie godzinę 10 w niedzielny poranek, 4 października i dzisiaj imieniny obchodzi Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad oraz Edwina i Konrada. Wszystkiego najlepszego. Mamy oprócz tego Dzień Zwierząt, Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. Także jest to świętować, piękna pogoda, weekend, zaczynamy.

dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: Róże Europy i ich jedwab. No, bardzo fajny numer, przepiękne chórki na końcu, cudownie się tego słucha. A dzisiaj rano mamy wiadomość, która no mocno porusza fanów Ewy Farnej. Wokalistka i Martin Hobot poinformowali o swoim rozstaniu. Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia podjęli tę decyzję kilka miesięcy temu. I oboje podkreślają, że nadal są rodziną i przede wszystkim kochającymi rodzicami. Tylko nie chcieli zostawiać miejsca na plotki i spekulacje i sami postanowili powiedzieć o tym wprost. No, ich historia pokazuje, że czasem kończy się związek, ale nie musi to oznaczać końca wzajemnego szacunku. No i chyba właśnie dlatego ta wiadomość wybrzmiewa dzisiaj tak mocno. Jest to plotka właściwie z dzisiejszego poranka, z ostatniej chwili, także jesteście na bieżąco.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Marisa, będzie pięknie.

Perfektnie płacz Ewka. No i niedziela, w sumie poranek. Część osób myśli o śniadaniu, ale niektórzy już powoli myślą o obiedzie. No i słuchajcie, dynia, no bo ona w sumie to tak opanowała jesień. Jest dobra w zupie, na stole, w dekoracjach, ale jest też taka jedna dynia, o której możecie nie wiedzieć, albo nie do końca wiecie, jak co z nią zrobić i jak ją przyrządzić. To jest dynia Hokkaido. No i tutaj ciekawostka, tej dyni w ogóle nie trzeba obierać. Można ją jeść ze skórką. Skórka po ugotowaniu albo upieczeniu bardzo mięknie. No i spokojnie, jak umyjecie ją przed, no to można ją sobie zjeść, jest bardzo delikatna. No a sama dynia ma bardzo dużo beta-karotenu, który jest ważny m.in. dla wzroku. No a przy tym ma mało kalorii i jest dosyć lekka. Czyli mamy taki jesienny hit, który nie tylko ładnie wygląda na Instagramie, ale też smakuje. Więc Hokkaido, zapamiętajcie sobie, to jest dynia, która mówi: nie obieraj mnie, szkoda czasu. No więc dla mnie to jest idealny pomysł na dzisiejszy obiad. A akurat dynię Hokkaido mam w lodówce. Tak przypadkiem się składa.

0: Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Ja przypominam, że zapraszamy Was do udziału w naszej zabawie na najbardziej polski obiad. Wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i głosujcie na to, jaki Waszym zdaniem jest najbardziej polski obiad. Jaka zupa? Czy to rosół, pomidorowa, ogórkowa, a może w ogóle macie jakieś inne typy? I jakie drugie danie według Was też jest takie najbardziej typowe, charakterystyczne dla naszego kraju? Może to będzie kotlet mielony, może to będą gołąbki, a może w ogóle kopytka, łazanki z kapustą? Co chcecie, możecie podać też własną propozycję. Dodatkowo, jeżeli przekonacie nas, że to właśnie Wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole, no to słuchajcie, możemy spotkać się 7 listopada na Stadionie Narodowym na tym właśnie najbardziej polskim obiedzie. Będzie z nami cała ekipa Radia SK2 oraz Daria Ładocha. Więc myślę, że warto się skusić, najeść, a dodatkowo oprócz tego wszystkiego jeszcze dajemy Wam nocleg w Warszawie dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i tę wyżerkę. No to żyć, nie umierać, więc zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. No i co? Głosujemy, jaki obiad jest najbardziej polski. SK2.
1: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandru Walockiego. Tylko un quattro i kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl z Jastrasy S14.
8: I po reklamie.

0: Ach, jak ten czas szybko leci. Już za chwilkę na zegarach godzina 11. To był Baim Lola Lola. Po 11 muzycznie na start Oskar Cyms, Hej z Edytą Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. To tylko na początek, więc zostańcie i sami przekonajcie się, jakie najlepsze polskie hity przygotowaliśmy dla Was jeszcze po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
0: No i mamy to punktualnie godzina 11. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali i dobrze rozpoczynają niedzielę 4 października. Ja nazywam się Antonina Wandesela, to jest Radio SK2, które będzie Wam towarzyszyć dzisiaj z najlepszymi polskimi hitami. I to Wam mogę zagwarantować, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra 100% polskiej muzyki. No to co? Zaczynamy?

Ach, i ta końcóweczka, którą Kaja wyśpiewała nam przepięknie. Miało być o warzywie, które jest zapomniane, ale które jest bardzo zdrowe. Ja przyznam się, za chwilkę wam o nim powiem, ale przyznam się, że nigdy go nie jadłam i mam plan, żeby to zmienić. No bo jesienią na straganach pojawia się takie warzywo, które no troszkę podobno niesłusznie zeszło na drugi plan. Jest to czarna rzepa, która jest tania, niepozorna, lekko pikantna, no i podobno kiedyś znacznie częściej lądowała na naszych talerzach. Ja znam tylko szampon z czarną rzepą, który podobno bardzo dobrze działa na włosy, ale żeby ją jeść, jeszcze nigdy tego nie jadłam. Podobno czarna rzepa ma sporo błonnika i można z niej zrobić choćby prostą surówkę z marchewką i jabłkiem, więc jest to ciekawa opcja do obiadu, na przykład niedzielnego. No więc czarna rzepa wraca do gry, no bo czasem okazuje się, że największy hit jesieni wcale nie leży na półce z superfoods, które są teraz po prostu modne, jakieś pitaje, smocze owoce i inne, tylko wygląda troszkę jak coś, co właśnie wykopaliśmy z ogródka. I jeżeli nie jedliście, to też proponuję to zmienić. Ja już mam plan na przyszły tydzień. Czarna rzepo, nadchodzę. SK2. A teraz Mrozu i jego złoto. No ta czarna rzepa to takie trochę nasze złoto, co?

Już jutro wieczorem kolejny mecz biało-czerwonych. Po piątkowym 6-0 z Rumunią, no apetyt oczywiście rośnie, no ale tym razem poprzeczka idzie w górę. O 20:45 w Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. UEFA zdecydowała już, kto poprowadzi to spotkanie. Będzie to Francuz Jérémy Pignard, dla którego będzie to pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji. No więc jutro wieczorem sprawdzimy, czy po 6 golach w Warszawie biało-czerwoni przywiozą z Bośni kolejne powody do radości. Nawet ja nie interesuję się aż tak piłką nożną, ale oglądać będę. SK2. A teraz, ale fajny klasyk. Stachurski, Czuję i Wiem w SC2. My to potrafimy, co? Zrobić wam muzyczny dzień.

0: Various Monks po całej noc w SC2. No i chciałam wam powiedzieć teraz o wypiekach, dlatego że co sezon w Polsce mamy jakieś mody na jakieś wypieki. Na przykład były to jagodzianki, później to były malinianki, była też wielka moda na krem pistacjowy. No a jesień, no jesień też ma zdecydowanie swoje zapachy. Mokre liście, las, no i oczywiście, no dla mnie, ale myślę, że dla wielu osób też cynamon. No i dzisiaj okazuje się, że cynamon też ma swoje 5 minut, bo obchodzimy dzień cynamonowej bułeczki, czyli cynamonki, która teraz gości we wszystkich piekarniach i kawiarniach z kremem o smaku ciasteczek Lotus, z kremem o smaku czekoladowym, tradycyjnym, takim białym, lekko słonym z serka Filadelfia. No więc dzisiaj jest takie święto. Myślę, że warto wyjść na spacer i świętować, bo słyszałam, że jak się świętuje w taki dzień, to idzie tam, gdzie trzeba, a nie w boczki. Więc myślę, że warto, krótko mówiąc, jeśli jesień miałaby swój zapach, no to właśnie pachniałaby bułeczką cynamonową, a ja wszystkim proponuję świętować godnie. SK2.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro i kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicina. www.jansander.pl z Jastrasy S14.
7: I po reklamie.

0: Już za chwilkę, dokładnie południe, w niedzielę, a to była nasza polska jesieniara, która wyjechała, żeby nagrać teledysk do tej piosenki, no, w Stanach, w Nowym Jorku. Roxy, numer Jesień trwa bez końca. Mocno jesienny, ale opowiadający o emocjach, uczuciach, no jak to u Roxy. A po godzinie 12, czy będzie jesiennie? Będzie, ale ci, którzy nie lubią jesieni, też znajdą coś dla siebie. I na start muzycznie kombi Sarsa, Szymon Wydra i Carpe Diem. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z

0: 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPOPL.
2: Podpisz umowę online na TPOPL.
4: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
5: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Łukasz Bogdana, cześć, witajcie. Co zrobić, gdy nagle przestaje działać telefon, internet i komunikacja miejska? O tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, będzie można dowiedzieć się podczas Azyl Expo w Łodzi 19 i 20 października.
13: Będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego.
12: Mówi Anna Adamska, organizatorka. Oprócz wystaw zaplanowano też panele, szkolenia i zajęcia dla dzieci.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
14: No i mamy to punktualnie południe w niedzielę 4 października, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Trochę będzie jesiennie, czyli tak sentymentalnie i powolnie, ale będzie też szybko dla tych, którzy potrzebują szybko i tak sprawnie się jeszcze rozbudzić, bo jeszcze trochę po sobotniej nocy nie wrócili do siebie. Antonina Wandesel, dzień dobry, zaczynamy.
15: 100% polskich hitów.
16: Polskich hitów.
14: Kombi, kochać cię za późno, to na początek, posłuchajmy.

0: ta melodia. Doi nutek tańczy sobie gra melodia.
1: Przepiękny hit od Sanach, Melodia. Tym razem pytanie, do kogo idziecie, kiedy macie problem i potrzebujecie się wygadać? No, najczęściej wybieramy przyjaciółkę, mamę, a może idziemy do sztucznej inteligencji? No bo okazuje się, że coraz więcej osób właśnie AI pyta o związki, emocje, no i życiowe dylematy. I przyznaję, no wygoda jest ogromna. AI nie śpi, nie mówi, oddzwonię później, nie przewraca oczami i odpowiada nawet o 3 nad ranem. Ale eksperci tutaj przypominają, chatbot zna tylko tę historię, którą mu opowiemy w tym momencie. Więc może zobaczyć problem zupełnie inaczej niż człowiek, który zna nas tak naprawdę. I zna kontekst całej historii i sprawy. Czyli podsumowując, AI może być świetnym pomocnikiem, ja nie mówię, że nie, ale przyjaciółki jeszcze nie zwalniajmy póki co.
2: SK2.
1: Rusty Love i King. Posłuchajmy w SK2.

Są takie imiona, które na chwilę znikają z placów zabaw, żeby po latach wrócić w wielkim stylu. I właśnie takie imię mamy teraz na topie. Hebrajskie korzenie, kiedyś kojarzone raczej z pokoleniem rodziców, czy może nawet bardziej dziadków, a w 2025 roku dostało je aż 612 chłopców. Macie jakiś typ już w głowie? Ciekawe? Podpowiem, to imię biblijne, bardzo dobrze znane, ale przez jakiś czas zdecydowanie, no, nie należało do najmodniejszych, a właściwie to chyba w ogóle praktycznie tego imienia nie było. Chodzi tutaj o... Mojżesza. No. I proszę bardzo, kiedyś prowadził lud przez pustynię, dzisiaj prowadzi ranking imion. Jak widać, prawdziwe klasyki nie wychodzą nigdy z mody. A młodzi rodzice, może to pomysł na imię dla waszego bobasa.

0: dobrze, nie. BRO wychowany w Polsce, a kto jest wychowany w Polsce, ten wie, że jesienią, no, aktywnością Polaków jest grzybobranie, że pogoda sprzyja i podobno grzyby też są, jest ich wysyp. No to grzybiarze, uwaga, teraz coś do was. Jest taki grzyb, który uchodzi za prawdziwy rarytas, ale ma jeden bardzo ważny haczyk. Mowa tutaj o smardzu. Nie możemy go sobie po prostu wrzucać do koszyczka podczas spaceru po lesie, no bo smardze w Polsce objęte są ochroną i z naturalnych stanowisk zbierać ich nie wolno i to tak totalnie nie wolno. Wyjątkiem są m.in. ogrody, działki czy parki, czyli takie tereny przekształcone przez człowieka. I za złamanie przepisów, uwaga, może grozić mandat nawet 5000 zł. Czyli krótko. Zobaczysz smardza w lesie? Podziwiaj, spoko. Zrób zdjęcie, też okej. Wstaw do mediów społecznościowych, też bardzo okej, ale idź dalej, no bo czasem największym skarbem grzybiarza jest po prostu w niedzielę nie wrócić z lasu z mandatem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro di kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl, zjazd trasy S14.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.

0: To był Marcin Rozynek i jego siłacz. Siłacz za chwilkę przejmuje antenę. Kamil Kowalski już w blokach startowych, więc za chwilkę go puszczam i zostawiam Was w dobrych rękach. On przygotował dużo najlepszych polskich hitów, także możecie być spokojni. Ja już uciekam, odmeldowuję się. Słuchajcie, godzina 13 na zegarach, jeszcze piękne słońce za oknem, więc cóż, no idę na grzyby. A gdzie ja mogę iść? Antonina Wandesel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799.

0: 99 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Konkurencja narodowa, czas start, czyli kto pierwszy zapyta, a może dokładkę. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc pies tam pod stołem pewnie liczy na taką. Ja dokładam to, co najlepsze, najlepsze polskie hity. Zalia, Michał Szczygieł, Jugopolis. Kowalski, witajcie w SC2.

Banda jej banda i hi-fi na cały regulator w Radiu SK2 i najlepsze polskie hity. Takie rzeczy tylko u nas, a takie rzeczy tylko na Florydzie. Krowa uciekła tam z aukcji bydła, czytam. Wybiegła bidulka na ruchliwą drogę i zaczęła spacerować między samochodami. Trudno się krowie dziwić na aukcji. Przez pół dnia słyszysz cały czas: kto da więcej, kto da więcej. To w końcu krowa dała. Dyla, bo musiała sprawdzić swoją wartość na wolnym rynku. To teraz wolno, ale potem się rozkręcimy. Wiktoria Kidawa, SC2.

wideo, Westy 2 i wszystko jedno, ale wam chyba nie jest wszystko jedno, bo mam obiadek z konkretną dokładką. I tym razem dokładką nie są ziemniaki, ale 500 zł. Przez cały październik, kochani, w SC2 trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad na sk2.pl. No i zbieramy grono smakoszy, które spotka się z nami na Stadionie Narodowym. I my za wszystko płacimy, wszystko stawiamy. Na sk2.pl głosujecie na swój smak dzieciństwa, niedzielny klasyczek albo danie, dla którego zawsze gdzieś tam w brzuchu znajdziecie miejsce. Napiszcie też, dlaczego to właśnie was mamy zaprosić do eskowego stołu. A czeka hotel, no, 500 kieszonkowego, jak mówiłem wcześniej, i VIP-owskie przeżycia, smaki zwycięstwa na Narodowym Polskie również. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy.

0: to są właśnie melodie, które sprawiają, że człowiek nawet nie idzie, tylko gdzieś tak delikatnie unosi się nad ziemią, nawet jadący samochodem. Artur Rojek ze swoją jesienną nowością Vesty 2 i Mirafiori. A za chwilę ewakuacja może z niedzielnego obiadu z Ewą Farną Vesty 2.
1: Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: obudź mnie.
1: Już ta godzina, najwyższa pora wstać. Sixteen, obudź we mnie swoją Wenus. A jeżeli chodzi o formę pobudki, no to może być wulkan polskich hitów. Ten wybuchnie po gorących jak lawa. W newsach punktualnie o 14 w SC2.
2: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość.

0: szef, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Łukasz Bogdan, witajcie. Sound Edit świętuje 18. Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit z okazji 18. edycji po raz kolejny zaprosi do Łodzi artystów z Polski i ze świata, mówi Maciej Werk, pomysłodawca i dyrektor festiwalu.
4: Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zobaczyć i usłyszeć przede wszystkim w doskonałych warunkach byłego wokalista grupy The Stranglers i te wielkie przeboje, będzie Lech Janerka.
3: A muzyczne wydarzenie od 23 do 27 października w Łodzi. Główne koncerty zaplanowano w klubie Wytwórnia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. mitsubishi.satal.pl.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
6: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
5: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
7: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
8: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: Mówili nam kierowcy. Dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, za litr diesla 7,88 zł. Jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0, a jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
9: Już zjedzony, idealnie się układa tam, gdzie trzeba, no to teraz najważniejsza decyzja dnia. Spacer czy może kanapa? No dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc właściciele pupilków nie mają chyba wyboru. Piesek czeka, smycz w dłoń, brzuch pełny i ruszamy. Ale nie sami, jest z nami Lanbery, Doda, spotkamy także na spacerku Anię Dąbrowską i wyprowadzamy to, co najlepsze w SC2. Na ten weekend najlepsze polskie hity.

8 miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Margaret i Dawid Kwiatkowski, który ostatnio pochwalił się swoim nowym krążkiem. Jego tytuł to Południe. Jak mówił podczas premierowego spotkania ze swoimi fanami, Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które Dawid czerpał z krajów położonych na południu od Polski, ale również dlatego, że to jest chwila, gdy słońce jest najwyżej, a południe trwa tylko chwilę. Choć Dawid Kwiatkowski jest, trzeba przyznać, w południowej, szczytowej formie, tak jak zresztą zawsze w takiej jest, doda.

w SC2 Ania Dąbrowska i w głowie. W głowie to teraz różne rzeczy mi się przypominają z lat dzieciństwa, bo chciałem zostać aktorem i mama mówiła mi, lepiej niebo zobaczysz. No i właśnie teraz widzę wyznania bardzo znanego aktora Cezary Żak, biskup, wójt w ranczu, ale także przecież znany i słynny Karol Krawczyk, czyli aktor Cezary Żak. Świetny zresztą aktor. Tutaj na łamach kolorowego czasopisma Super Express powiedział, że dostaje 1200 zł emerytury. Dramat.

0: Robert Jansson i Kuba Wodach w S2 i Małe Szczęścia. A niezłą radochę miał pies, tutaj czytam w świecie internecie, który jeździł razem z pasażerami w pociągu. Taka sytuacja była w Trójmieście. Chodził sobie po wagonie, zaprzyjaźniał się z ludźmi, a wrócił do domu oczywiście cały i bezpieczny, ale medal mu się należy. Takiego psa, który jeździł koleją.
1: Reklama. TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Zanim powiesz, Pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną.
4: Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie, miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
5: Torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.pl.
6: Torba smaku, catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mio patre mufio. Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro i kwadrans od Łodzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 60 euro pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl. Z jazd trasy S14.
1: I po reklamie.

0: Marzenia można mieć różne. Ewelina Lisowska akurat ma takie, by podbić kosmos. Ale po co, skoro tutaj w SC2 tyle gwiazd? Oskar Cyms, Ania Wyszkoni, Dawid Podsiadło, Mrozu. Oni po godzinie 15. Zanim zaczną jednak błyszczeć swoimi hitami, punktualnie o 15 newsy w SC2. Można pomyśleć, nie z tej ziemi.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór,

0: wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na A2 w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany za
3: uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
2: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
4: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
5: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
2: Mówili grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
6: I zaczynają się niedzielne migracje do akademików. Walizka, plecak, jeszcze słoiki od mamy. Człowiek zastanawia się, czy jedzie studiować, czy może zimę przetrwać. Jedziemy do tego Eldorado razem z wami. SK2, a obok Sanach i Daria Zawiałow. Kowalski, witajcie.

Perfekcyjne hity na jesień w Radiu SK2 to oczywiście Grzegorz Markowski śpiewa i wcielił się tutaj w rolę Stinga z The Police w numerze Every Breath You Take i sprawdziłem, że nawet pan Sting ostatnio obchodził urodziny, skończył 75 lat przedwczoraj, a pan Grzegorz ma 73, więc niewielka różnica wieku między panami, może w takim razie warto zgłosić ich do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedziałem.

To jest duet, kategoria Prawdziwa uczta dla ucha. Krzysztof Kiliański i Kaja w Radiu SK2. A propos ucztowania, przez cały październik szukamy najlepszego polskiego obiadu w Radiu SK2, a potem ten obiad będziemy chcieli zjeść razem z wami, z słuchaczami głodnymi wrażeń, bo tworzymy taką specjalną paczkę, która właśnie pojedzie z nami na Stadion Narodowy na początku listopada. Judyta na przykład, Norbert, oni już z nami są, a następne krzesło może być twoje. Na sk2.pl wybieracie swojego kulinarnego faworyta, piszecie, dlaczego właśnie z nami chcecie przeżyć tę wielką kulinarną przygodę, a my jeszcze wam zapewniamy nocleg, dajemy 500 na wasze wydatki, nie pytamy na co i zapewniamy VIP-owską zabawę. Taką zabawę, na której na pewno też znajdzie się stół wiejski. sk2.pl

0: Mrozu w Radiu SK2 i jego ostatni singiel z najnowszej płyty, która zresztą nosi taki sam tytuł jak ten kawałek. Wszystko, czego chciałem. Mrozu tutaj był u nas w studiu SK2. Mówił, że bardzo lubi grzyby, ale zapomniałem się zapytać, czy na nie również chodzić i je zbierać. No, o poranku jest chłodno, więc dla niego to są chyba idealne warunki. Jak wychodzicie na grzyby, to pamiętajcie, tylko nie zbierajcie tych z tymi czerwonymi kapeluchami. Jak coś, to antidotum już za chwilę będzie miała. Kaśka Kowalska w SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.

0: Radom, Toruń, Kraków, Zielona Góra. Tutaj między innymi przycumują. Tutaj zagrają koncerty i pokażą, że jeszcze po 45 latach na scenie mogą płynąć dalej i żadna góra lodowa ich nie zatrzyma. Lady Punk świętujący koncertowo swój jubileusz w SC2. A za chwilę 16 i najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
11: Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, między innymi od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Kabaret Neonówka powraca z nowym programem Pokolenie DNA. Przygotujcie się na dużą dawkę śmiechu, błyskotliwe riposty, zaskakujące skecze i świetną grę aktorską. Neonówka po raz kolejny bierze na warsztat wytaczającą nas rzeczywistość, dostarczając oczywiście mnóstwo dobrej zabawy i powodów do śmiechu. Pokolenie DNA to gwarancja kabaretowej rozrywki, a to już 10 października w Sport Arenie w Łodzi, początek o 16:30. Wkrótce będę miał dla was zaproszenia właśnie na ich występ. Do usłyszenia.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. mitsubishi.satal.pl.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, a te zaczną się tworzyć wieczorem.
17: Prognozuje się, że miejscami widzialność może

0: spadać poniżej 200 metrów.
1: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
2: Tutaj swoją kartką, że 4 października i mamy także Dzień Polskiej Harcerki. Wszystkim harcerkom najlepszego. Harcerki zawsze są przygotowane, jak w SC2 przygotowałem dla Was najlepsze polskie hiciory. Harcerz gapa, co w pokrzywy w las po pas. Kowalski, czuj, czuj, czuwaj.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

Fajnie tutaj w ten tamburyn Sylwia Grzeszczak uderza. W Radiu SK2 tylko najlepsze polskie hiciory. To oczywiście Mango, a teraz Doda. Doda, która tutaj czytam kolorowy nagłówek z prasy. Doda po wizycie w Senacie uderza w Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj niedziela. Warto przekazać sobie znak pokoju.

stawia na nogi jak mocna kawa. Oskar Cymsy przed chwilą w ST2. A teraz piosenka, która bardzo szybko stała się radiowym hitem, jak tylko ten singiel wyszedł. A wiele jej singli jest hitami. O tym musiało być głośno. Choć Sanach śpiewa Cichosza w ST2.

0: Proszę pokazać bilecik, Gabriel Fleszar w Radiu SK2. A Brytyjczycy znowu pokazali, że rozmiar ma znaczenie, przynajmniej w ogródku. Na mistrzostwach gigantycznych warzyw tam padło kilka rekordów Guinnessa, ale mnie tak jeden najbardziej interesuje. Burak. Burak, który waży aż 26 kg. No zupę to z takiego buraka w wannie trzeba byłoby zrobić.
1: Reklama.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjedą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italii, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro i kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl, zjazd trasy S14.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: I po reklamie.
15: 100% polskich hitów.

0: jeszcze bliżej. Tylko nie za blisko, bo żona patrzy, a zbliża się godzina 17. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
5: TPO.pl.
4: Podpisz umowę online na TPO.pl.
6: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.pl.
7: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
25: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
24: Już wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
26: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
24: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest

0: ślisko i miejscami zalega śnieg.
1: Niedziela zaczyna szeptać człowiekowi do ucha takie brzydkie słowo na literę P, jak poniedziałek. Ale spokojnie, jeszcze nie oddajemy weekendu. Przeciętny Kowalski z wami, SK2, polskie hity i wyciskamy z tej niedzieli ile się da, i to nie sami. Pomoże nam Margaret, Jamal, Dawid Podsiadło i Ignacy na początek.

0: jesień najlepsze polskie hity Demono w Radiu SK2. Najlepsze też jest to, że chcemy podbić Stadion Narodowy i potrzebujemy armii głodnych ludzi. I tę armię, kochani, stworzycie również wy, słuchacze Radia SK2, razem z nami, prezenterami. Już wam mówię, o co chodzi. Chcemy po prostu zrobić niezłą imprezę na Stadionie Narodowym. Tak jest. Jeżeli chcielibyście wziąć w niej udział, nic prostszego jak sk2.pl, zakładka wygraj i uwaga, plebiscyt na najlepszy polski obiad. Tutaj zaznaczacie zupkę swoją ulubioną, drugie danie swoje ulubione i piszecie, dlaczego chcielibyście z nami zabawić się w VIP-owskiej loży na Narodowym. A my do tego jeszcze dorzucamy 500, tak, na wasze wydatki. I załatwiamy noctek w hotelu, no bo o gości przecież trzeba zadbać, bo w garach zamieszamy na pewno nieźle. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy na najlepszy polski obiad.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: tylko...
1: Ewa Farna, Westę 2 i bez łez, no nie ma jak łzy, to tylko szczęścia. I to na Alasce, gdzie wybrano najgrubszego niedźwiedzia, czytam w internecie. Internauci wybierali niedźwiadka, który najlepiej utuczył się przed zimą. No, czyli w końcu konkursy, w którym forma na zimę jest ważniejsza od formy na lato. Ale ja tutaj widzę to zdjęcie tego niedźwiadka utuczonego zwycięzcy i powiem szczerze, że nasz niedźwiedź z Krupówek bardziej jest wypasiony.

0: Takie hity najlepiej brzmią też na dachu, garażu na osiedlu. I tak też robią chłopaki Kuba i Kuba w Radiu SK2. Pierwsze miejsce gorącej polskiej dwudziestki. Na sk2.pl możecie oczywiście zaglądać i wszystko zmieniać, ale na razie poc. Poc jest bardzo dobrze.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Zanim powiesz, Pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. I po reklamie.

0: tacy sami, a ściana między nami. Jednak to, co nas łączy, to fakty, że u sąsiada również grają najlepsze polskie hity i to na cały regulator. Lady Punk w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 18. No i posłuchamy, co tam słychać, ale nie u sąsiada za ścianą, tylko w newsach.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.
17: 18. Agata Chruściak zaprasza. Ma na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
18: Obrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
17: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed zostawaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
19: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
17: A Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: emocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mio patre mufio. Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italii, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro di kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl. Zjazd trasy S14.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną.
12: Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
1: I po reklamie.

0: tu 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Podróżuję po mało znanych zakątkach świata. Łódzki przyrodnik, autor podcastu Spotkania z Przyrodą Michał Stanecki wrócił z Ugandy, gdzie z aparatem fotograficznym polował na goryle i szympansy. Czy Uganda to bezpieczny turystyczny kraj? O swojej podróży opowiedział w rozmowie z Grzegorzem Mnichem.
2: Wracasz z Ugandy, dlaczego właśnie ten kraj?
3: Bo tylko tam, praktycznie tylko tam można spotkać tych naszych praziomków. Goryle i szympansy to są te gatunki takie, można powiedzieć, flagowe. Natomiast no, Uganda jest krajem, który słynie z przeogromnej, jak nawet na Afrykę, bioróżnorodności, bo to jest kraj, który ma typowe sawanny, takie, na które zwykliśmy jeździć na safari, czyli te duże, otwarte przestrzenie, które też ponoć mamy w DNA, no bo w końcu stamtąd wyszliśmy, stamtąd pochodzimy, więc one nam też robią w środku coś tam podprogowo bardzo mocno, więc mamy to. Mamy mnóstwo wody, bo mamy rzeki, przecież mamy jezioro Wiktorii, mamy w Ugandzie rzekę Nil, także jest sporo innych jezior, takich miejsc też bardzo endemicznych, które warto po prostu zobaczyć, są jeziora wulkaniczne, no także tej wody jest sporo, no i mamy wreszcie lasy deszczowe i mamy góry. Góry dość wysokie, no ale te góry tutaj położone w tym południowo-zachodnim kącie Ugandy, gdzie sąsiadujemy z Republiką Demokratyczną Kongo i z Rwandą, no to są naprawdę nieprzeniknione górskie lasy deszczowe, prastare lasy dżungle, a w nich mieszkają goryle. Kawałek dalej w podobnym lesie mieszkają m.in. szympansy plus 12 innych gatunków naczelnych.
2: Wspomniałeś o gorylach i szympansach. Jak blisko udało ci się podejść do tych zwierząt?
3: Nam mówiono, że nie powinniśmy zbliżać się poniżej 8-10 metrów, natomiast nikt nie mówi tego gorylom i szympansom. I tutaj faktycznie dochodzi do zaskakujących, bardzo bliskich spotkań z przyrodą. Tak parafrazując tytuł mojego podcastu Spotkania z przyrodą, to są bardzo bliskie spotkania z przyrodą, bo no, samiec goryl, taki srebrno-grzbiety koleś, który ma, jak się wyprostuje, 2 metry wzrostu i waży blisko 200 kg i to są same mięśnie, ale wyjątkowo spokojne zwierzęta, wegetarianie, także tam w zasadzie zadymy są tylko, kiedy trzeba ustalić przywództwo w stadzie, kiedy młody zaczyna trochę fikać starym i tak dalej. Więc spokojnie, natomiast przeszedł na tak zwaną obcierkę, czyli z kontaktem fizycznym, bok w bok. Koleżanka nasza dostała takiego lekkiego kuksańca, a dosłownie tak piąsteczką ją, ale to chodziło tylko o to, żeby ją kawałeczek przesunąć. My unikamy tego kontaktu, natomiast no tu trzeba, uruchomimy trochę wyobraźnię słuchaczy i słuchaczek. Czasami stoi się naprawdę na stromym stoku zarośniętej dzikiej góry, dżungla, wilgotno, ślisko, pod nogami często błoto, jakiś krzak albo drzewo, którego też bezrefleksyjnie się w zasadzie złapać nie powinniśmy. Do tego są potrzebne zwykłe polskie rękawice budowlane, bo to nam daje pewien komfort i bezpieczeństwo, że się nie ukujemy kolcem albo nas nie dziabnie jakiś owad. Więc czasami po prostu nie można się usunąć. Stoimy w takim miejscu, gdzie możemy tylko stać i przeczekać, a to zwierzę przechodzi bezpośrednio obok nas. I to były właśnie takie sytuacje, których doświadczyliśmy. No jest adrenalina, jest może trochę niepokój też, teraz przechodzę na tę stronę etyczną, bo ja akurat jestem zwolennikiem i od lat propaguję takie podejście z krokiem w tył, dosłownie i w przenośni, że nie musimy wszędzie z butami za blisko, masowo i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no jest gdzieś z tyłu głowy, czy to jest wszystko w porządku, co my robimy, że w ogóle no, wchodzimy do tych zwierząt, że odwiedzamy te rodziny, że potrafimy znaleźć się w taki czy inny sposób bardzo blisko, czy nie za blisko. Ale już wiem po tych latach, kilku latach, kiedy nie tylko byłem w Afryce, ale też dużo się o niej uczyłem, dużo czytałem, dużo rozmawiałem z ludźmi. Bez tego typu, no nazwijmy to mimo wszystko, turystyki przyrodniczej, nie bylibyśmy w stanie skutecznie chronić po prostu niektórych gatunków zwierząt.
2: Czy Uganda jest bezpiecznym krajem? Spójrzmy na to pod kątem turystycznym. Chcemy sobie tam pojechać, zobaczyć zwierzęta, zobaczyć dżunglę.
3: Oczywiście szczepienia, no to tak jak jedziemy w głąb Afryki czy w głąb Azji, tutaj obowiązują szczepienia, każdy lekarz od turystyki, od podróży nie będzie miał problemu z tym, żeby objaśnić, zalecić takie szczepienia, skierować nas na takie szczepienia. Są regiony malaryczne, gdzie też trzeba się zabezpieczyć, na to nadal szczepionki nie ma, no ale bierze się po prostu odpowiednie tabletki. Jeżeli chodzi o...
2: kontakt z ludnością lokalną.
3: Tak, tak. No to tutaj jest spokojnie, bardzo spokojnie. Myślę, że z jednej strony świadomość tego, że turystyka jednak daje im pieniądze na życie. Uganda jest szybko rozwijającym się, ale ciągle jeszcze biednym krajem. Trzeba sobie zdawać sprawę, że poza miastami, na terenach rolniczych, w niektórych miejscach 80% ludzi nie ma dostępu do prądu. Ale co ciekawe, prawie wszyscy mają smartfony. Biznes smartfonowy, biznes telefonii w Afryce działa, funkcjonuje fantastycznie. Tam często dają takie małe solarne panele do ładowania tych telefonów, no bo ważne, żeby kupić. Na tym się opiera też taki prosty system bankowy.
2: Czyli tamtamy już nie są potrzebne.
3: Tamtamy nie, to już jest taki prawie blik, prawie system jakiś tam przesyłania sobie pieniędzy, płacenia, ale mówiąc poważnie, jest biednie, widać, że jest biednie i poza stolicą, dużymi miastami, a to jest kraj bardzo zaludniony, bo to jest kraj, w którym jest 55 milionów ludzi, on się bardzo szybko rozwija, tam kobieta średnio rodzi 6 dzieci, no ale jeżeli jedno dziecko można wysłać do szkoły, to już jest dobrze, nie? Jeżeli sytuacja ekonomiczna danej rodziny pozwala na to, to jest fajnie i jest to sukces. Dbają o to, żeby ten turysta był bezpieczny, to raz, ale też myślę, że ludzie po prostu mają świadomość.
2: Na co należy uważać?
3: Jeżeli jedziemy odwiedzić goryle, jedziemy do lasu Buindi, to jesteśmy przy Samiuszki, to jest 20 km od granicy z DRK, z Kongo. No, do Kongo raczej nie jeździmy podróżować, ten kraj nie jest stabilny, ten kraj nie jest bezpieczny i myślę, że troszeczkę odczuwaliśmy to, będąc właśnie tak blisko granicy, z racji tego, że ciągle towarzyszyli, poza tropicielami zwierząt i przyrodnikami, przewodnikami, towarzyszyli nam rangerzy w mundurach z kałasznikowami, po prostu. Z jednej strony oni mówią, że to tak gdyby w razie jakieś zwierzę, że gdyby coś, ale tak mówi się po cichutku, że no oni po prostu nas pilnują. Nas, turystów, nas, ludzi białych, którzy przywożą pieniądze, pilnują nas tam jak oczka w głowie, żeby przypadkiem gdzieś ktoś zaplątany przy tej granicy nie zboczył, nie w tę ścieżkę, co trzeba. Ale nie było tam ani jednego momentu, w którym czulibyśmy się zaniepokojeni, czuli się niekomfortowo, raczej naprawdę czuliśmy się mocno zaopiekowani i absolutnie ani na przystankach gdzieś w miasteczkach, wsiach, tam gdzie nocowaliśmy, a trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że podróż przez Ugandę, tak mocno zaludniony kraj, którego część pokrywają góry, to tam w tych terenach płaskich czy nizinnych przy drodze wiedzie się życie. Tam po prostu toczy się życie bezpośrednio przy drodze. Tam tych ludzi przy drodze jest mnóstwo, więc każdy przystanek, każde zatrzymanie się po fenomenalne banany, 13 czy 14 odmian, mango, ananasy, to są spotkania z ludźmi, bardzo bliskie spotkania, bardzo szybkie skracanie relacji, ale wyłącznie w pozytywnym kontekście. A jak się jest już naprawdę w takim miejscu zapomnianym przez świat, gdzieś w środku lasu z jakimś lokalsem, to oni wręcz mają taką ciekawość. Myślę, że my do nich i oni do nas, bo my mamy inną skórę, bo my mamy inne włosy, bo my mamy inne oczy. Czasami ta ciekawość nie tylko u dzieci sprowadza się do tego, że tam potrafił mnie ktoś pociągnąć za włos na ręce na przykład. Nie?
2: To jest ciekawość. To nie było niebezpieczne.
3: Nie, absolutnie nie. Dlatego mówię, że wręcz tutaj te relacje bardzo szybko przechodziły w takie czysto przyjazne, podsycane ciekawości. Obustronną zresztą.
2: Czy w Ugandzie warto mieć przewodnika swojego?
3: Zdecydowanie tak. No, w wielu krajach afrykańskich mamy taką zależność, żeby wjechać do parku narodowego, zwykle parku, w którym są też drapieżniki. No, musimy jednak mieć albo ze sobą na pokładzie, albo obok siebie przewodnika, przynajmniej. W wielu miejscach są to rangerzy. No, tam, gdzie ciągle jeszcze można w Afryce zobaczyć, jest takich kilka miejsc na nosorożce. Tam też zwykle będziemy mieli przy sobie ludzi i to ludzi z bronią. No po prostu doprowadziliśmy do tego też to przykre cywilizacyjnie, że te ostatnie nosorożce muszą być przez nas no, dosłownie pilnowane. Tam stoją strażnicy z karabinami 24 na dobę. Chodzi o uniknięcie kusownictwa. Ale w tych miejscach, w parkach narodowych, które są udostępniane do eksplorowania, nie odnotowuje się już od lat żadnych przypadków agresji, napaści, jakichś kontaktów z kusownikami. Także uznaje się to już teraz za absolutnie bezpieczne.
2: Czy taki wyjazd do Ugandy można określić mianem low-costowego? Nie licząc podróży, która zawsze ileś tam kosztuje. Jedzenie, nocleg.
3: To pewnie wiele by zależało od tego, w jaki sposób my sobie będziemy szyli na własną miarę taką podróż. My jako szurnięci przyrodnicy kosztem tego, żeby zaoszczędzić mimo wszystko trochę czasu na przejazdach. To, co warto po drodze zobaczyć, staraliśmy się w tym planie mieć. Natomiast szukaliśmy operatora lokalnego, który wsadził nas w auto i z punktu A do B mógł nas przewieźć. Wcześniej przygotowaliśmy się, jeśli chodzi o jakąś tam listę, powiedzmy, przewodników, z którymi dobrze by było też na miejscu działać. Więc to wszystko wpływa na koszty. No i oczywiście czas pobytu, ile tego czasu mamy. Nie jest to najtańszy kraj. Zdecydowanie pewnie pojechać sobie do egzotycznej Tajlandii jest dużo taniej. Wiemy, że są takie miejsca na świecie, gdzie leci się droga, a potem żyje się tanio. Czy jest się przez chwilę tanio. Tutaj jest trochę składowych. No sama podróż nie jest tania. Potem korzystanie z usług, czy to przewodników. No, trzeba powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, bo wspomniałem o tej turystyce, która jest dopuszczona i mocno regulowana. O gorylach i szympansach. Tam wejścia do tych parków narodowych są biletowane i kupuje się takie specjalne zezwolenia na spotkania z tymi zwierzętami. Te zezwolenia kosztują po kilkaset dolarów za godzinę obcowania ze zwierzętami w lesie. I tutaj też może warto dodać, gdyby ktoś się zżymał, dlaczego my im tam wchodzimy z butami w ten świat tych dzikich zwierząt. Dlatego, że wcześniej na te zwierzęta polowano. Kiedyś miejscowym, biednym ludziom, często myśliwym, oferowano na przykład za dłoń goryla $500. No ale oni mogli ją sprzedać tylko raz. Ktoś ich wreszcie przekonał do tego, że jak pokażecie tego goryla,
2: zarobicie więcej.
3: To zarobicie dzisiaj, jutro i za tydzień. A jeszcze przyjadą turyści, więc wasza ciotka w miasteczku czy wiosce da im spanie, a siostra postawi budkę z Coca-Colą, prawda? I tak to będzie działać. I tak to zaczęło działać.
1: Michał Stanecki już 7 października opowie o swojej podróży do Ugandy w łódzkim ośrodku kultury Lutnia.
0: SK Łódź.
1: Naśladuje ruchy ludzkiego nadgarstka i jest piekielnie precyzyjny. W szpitalu w Bełchatowie pracę rozpoczął najnowszej generacji robot Da Vinci. Pomaga w skomplikowanych zabiegach w urologii i chirurgii ogólnej.
4: Jak się pracuje z robotem Da Vinci?
5: Pracuje się bardzo dobrze. Mateusz Jobczyk, kierownik oddziału urologii ogólnej, onkologicznej, laparoskopowej. Jest to robot, który pozwala na wspaniałą wizualizację tkanek wewnątrz pacjenta. Obraz daje 10-krotne powiększenie. Mamy wspaniałą precyzję narzędzi oraz ruchomość w środku pacjenta, co powoduje, że możemy wszystkie tkanki oddzielić zdrowe od chorych, pozostawić narząd i zaoszczędzić go tak, aby wszystkie tkanki dookoła odpowiedzialne za ważne funkcje były prawidłowe.
4: Z pewnością jedną z jego największych zalet to precyzyjność, ale ta lista jest na pewno dłuższa.
5: Precyzyjność, eliminacja drżenia rąk, trzecie dodatkowe ramię, które działa jak trzecia ręka w środku pacjenta, którą możemy sobie przełączać i regulować, ale wizualizacja, obraz 3D, gdy zanurzamy głowę w konsoli, jakby jesteśmy w środku pacjenta, czyli to jest zupełnie nowe zjawisko, które daje wspaniałą możliwość realizacji zamierzonego celu operacyjnego.
4: Warto to zobrazować. Pan sobie steruje tym robotem, siedząc wygodnie w kąciku sali operacyjnej.
5: Dokładnie, ja sobie siedzę grzecznie w kąciku sali operacyjnej, a pacjent znajduje się około 2-3 metry dalej. Jest również przy stole operacyjnym asysta, ale również ważny zespół anestezjologiczny oraz pielęgniarek instrumentalnych, który opiekuje się podczas operacji pacjentem, również wymienia narzędzia. Także rzeczywiście pozycja przy tym w robocie jest bardzo wygodna.
4: Ma pan w dłoniach joysticki?
5: Tak. Wsadzamy 2 paluszki, kciuk oraz 3 palec i manipulujemy takimi manipulatorami. Dodatkowo w tym robocie sterujemy koagulacją, czyli prądem, który przypala nam tkanki, żeby nie trwawiły. Sterujemy stopami, naciskamy, tak jak w samochodzie, a także kamerą również, że jest to pedał nożny.
4: Do jakich zabiegów, operacji będzie ten robot wykorzystywany?
5: W szczególności w tej chwili będziemy go wykorzystywać do operacji usunięcia gruczołu krokowego w przypadku nowotworu tego narządu, a operację guzów nerek, a także pęcherza moczowego.
4: Reasumując, praca z takim robotem to czysta przyjemność?
5: Czysta przyjemność.
6: Bardzo się cieszę, że dzisiaj Szpital Wojewódzki w Bełchatowie przede wszystkim staje się miejscem nowoczesnej medycyny.
7: Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
6: Przede wszystkim dzisiaj w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie łączymy medycynę z technologią. Dzisiaj dzięki nowemu systemowi robotycznemu Da Vinci mamy możliwość wsparcia naszych wspaniałych specjalistów w zakresie leczenia wszelkiego rodzaju chorób związanych z urologią i nie tylko, ale to przede wszystkim dobry dzień dla pacjentów, ponieważ daje szansę nasz szybszy powrót do zdrowia. Dzięki temu systemowi i wspaniałym fachowcom, którzy tutaj pracują, jesteśmy w stanie zaoferować mieszkańcom Bełchatowa, ale całego regionu województwa łódzkiego skorzystanie z zabiegów, nie boję się tego słowa powiedzieć, na światowym poziomie. Mamy światowej klasy specjalistów, ponieważ kształcących się i w Europie, i w całym świecie, także instruktorów wykorzystania systemów robotycznych. I przede wszystkim mamy system, który daje możliwość, aby pacjenci nie musieli jechać do innego miasta, ale mogą skorzystać z pomocy właśnie tutaj w Bełchatowie.
1: Rozmawiał Rafał Różycki. Nowy sprzęt kosztował 11 milionów złotych. Lecznica w Bełchatowie operuje z wykorzystaniem robota już od kilku lat, ale dopiero teraz dostała taki sprzęt na własność.
0: Magazyn lokalny.
8: Łukasz Bogdan zaprasza. Łódzkie Pogotowie jako pierwsze w Polsce tworzy niezależny system tankowania karetek. Będzie bez kolejek i ze stałą ceną. Pierwszy taki punkt jest już na terenie stacji przy ulicy Wareckiej w Łodzi. Z dyrektorem Pogotowia Bogusławem Tyką rozmawiał Grzegorz Mnich.
9: Mobilne punkty tankowania. Co to takiego?
10: Ze względu na trudną sytuację rynkową, ze względu na trudną dostępność oleju napędowego, podjąłem decyzję zakupu mobilnych punktów tankowania. To są punkty na poziomie 5-4 tysięcy litrów oleju napędowego, no benzyna też może być, które mieszczą się w tym zbiorniku. Zbiornik jest zautomatyzowany, zbiornik realizuje zadanie na zasadzie karty magnetycznej, rozliczając jednocześnie ilość pobranego oleju napędowego, przekazując do księgowości rozliczenie w sposób automatyczny przez chmurę. To pozwala nam na po pierwsze osiągnięcie korzyści finansowej wynikającej z hurtowego punktu zakupu, a z drugiej strony daje nam szansę na to, że dostępność tego oleju napędowego jest dla nas jakby nieograniczona. Mamy pewnego rodzaju doświadczenia z COVID-u, kiedy to karetki stały w kolejce za paliwem, nie miały żadnego priorytetu, jeśli chodzi o kwestię dopuszczania do dystrybutorów. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw ewentualnym zdarzeniom, wszystkie te miejsca, w których jesteśmy właścicielem i mamy możliwość jakby chronienia tego obiektu, będą montowane te urządzenia.
9: Na razie jest jedno przy Wareckiej.
10: Ono już tutaj jest docelowo. Następne będzie na Sienkiewicza. Kolejne planujemy w rejonach w Zgierzu. Kolejne planujemy w Bełchatowie, Kutnie. Także to jest jakby szereg kolejnych działań. Generalnie rzecz biorąc planujemy w tej chwili następną inwestycję, która gdzieś się rozwija na razie z tyłu głowy, ponieważ mamy już pozyskanych szereg działek w miejscach, gdzie mamy miejsca wyczekiwania w tej chwili, znaczy w tych rejonach, gdzie mamy miejsca wyczekiwania. I w tych miejscach chcemy wybudować tak zwane bazy ratownictwa medycznego, niezależne budynki, niezależne energetycznie, niezależne łącznościowo, dające szansę przetrwania w każdych warunkach i udzielania pomocy nawet w warunkach kryzysu. Także to jest następny krok, który chcemy zrobić, jeśli chodzi o budowę systemu odporności, systemu stacji.
9: Czy ten mobilny punkt jest już wykorzystywany?
10: Jest w tej chwili w fazie testów, bo to wszystko trzeba spiąć z systemem informatycznym, księgowym systemem informatycznym, bo to jest jakby kluczowym elementem, tak?
9: Czy takie rozwiązania są już w innych województwach?
10: W innych województwach myślę, że nie, natomiast zaobserwowałem w innych firmach, które gdzieś już zaczęły koło tego się kręcić. Myślę tu o zakładach komunikacyjnych, tych, które utrzymują jakby autobusy. No myśmy tu na tym terenie mieli stację benzynową, która została zlikwidowana. Tu było 4 zbiorniki po 20 tysięcy litrów. Myślę, że nie był to jakby dobry ruch, który w jakiś sposób mieści się w tej chwili potrzebą zainstalowania tego typu rynka mobilnego.
8: Łódzkie Pogotowie planuje też stworzenie baz ratownictwa medycznego, niezależnych łącznościowo i energetycznie, do działań w warunkach kryzysowych. Śpiewając i recytując wiersze Zbigniewa Herberta przeszli ulicami miasta. W Bełchatowie spotkała się młodzież z całej Polski. To w ramach 26. zjazdu klubu szkoły Herberta.
11: Wyruszyliśmy z panem Kogito w podróż. Magdalena Kapsa-Olejnik. Jestem nauczycielem w 6. liceum imienia Zbigniewa Herberta. Happening był oparty na poezję Zbigniewa Herberta, ale związany też był z jego podróżami, bo Herbert kochał podróże. Cenił kulturę, sztukę, malarstwo, muzykę. I postanowiłam, że wszyscy uczniowie Herberta wyruszą wraz z panem Kogito w taką podróż. Odwiedzili kilka miast. Na pierwszej stacji, na pierwszym podejście na Placu Narutowicza był Lwów, potem udali się do Paryża, Aten, Wiednia i do włoskiego miasta Rovigo, a na koniec zaśpiewali finalną piosenkę wspólnie na ostatnim podejście blisko Gigantów Mocy.
7: Troszkę zrobiło się o was głośniej, tak? W centrum Bełchatowa.
11: Przedstawiony był wiersz w formie muzycznej albo w tradycyjnej formie i uczniowie także przebrali się w stroje, które kojarzone są z danym miastem. Na stacji Wiedeń publiczność mogła posłuchać koncertu sonaty księżycowej wykonanej przez jedną z uczennic.
7: Czym dla pani jest to całe wydarzenie?
11: Przede wszystkim chciałam przybliżyć młodzieży poezję Herberta i jego postać jako człowieka, który kochał podróże i kochał kulturę i sztukę.
7: Brałaś udział, tak, w tym happeningu?
12: Tak, byłam uczestniczką happeningu.
7: Jak się bawiłaś?
12: Było ciężko, było bardzo dużo pracy, bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Chcieliśmy, żeby happening wyszedł na bardzo wysokim poziomie, żeby był na bardzo wysokim poziomie i myślę, że wyszło to nam, że nie tylko zapoznaliśmy uczniów, jak i uczestników zjazdu, ale też ludzi po prostu z Bełchatowa, bo widzieliśmy, że w trakcie ludzie się zatrzymywali, byli zaciekawieni, czy nawet w trakcie prób pytali się, co tu się dzieje i chcieli przyjść po prostu.
7: Widzę, że Zbigniew Herbert jest wam bardzo bliski.
12: Tak, jesteśmy szkołą kameralną, ale też duży nacisk kładziemy na i poezję Zbigniewa Herberta i zjazdy klubu herbertowskich szkół. Zawsze jakby odbywa się to z taką wielką pasją i miłością do tej poezji. Cenimy po prostu go.
7: Czyli jak najbardziej lubicie brać udział w tego typu eventach, lubicie się angażować w życie szkoły, kiedy jest okazja, żeby o Zbigniewie Herbercie mówić więcej, mówić troszkę głośniej, to robicie to.
12: Tak, robimy to. Zawsze po prostu wystawiamy go i chcemy jak najwięcej ludzi zapoznać z tą poezją, czy to przez happeningi w Bawełniance, jak było to kilka lat temu, czy tutaj na Placu Narutowicza. Zawsze po prostu nie chcemy, żeby tylko przeczytać wiersz, ale żeby zapoznać ludzi z tekstem przez różne formy, czy to taniec, czy śpiew, czy przedstawienia.
7: No i też nie tylko mówicie o twórczości Herberta, ale też o wartościach, które propagował.
12: Tak, każdy tekst Herberta niesie za sobą jakieś przesłanie, dlatego nie tylko deklamujemy te teksty, ale też rozmawiamy o tym, co chciał przekazać Herbert pisząc te teksty.
7: Robiąc takie happeningi lub inne wydarzenia, zachęcacie do tego, zachęcacie innych, żeby też z jego twórczością się zapoznali.
12: Tak, właśnie jak wspomniałam, dużo ludzi się zatrzymuje i są zaciekawieni później, jak się dowiadują, że to Zbigniew Herbert, to często po prostu nie mają pojęcia, bo jednak te wiersze nie są codzienne, to nie jest Adam Mickiewicz i romantyczność, gdzie raczej każdy Polak zna taki wiersz, tylko to jest Zbigniew Herbert i chcemy po prostu go szerzyć, żeby każdy znał chociaż jeden wiersz, czy ze słyszenia, z formy pisania Herberta, żeby wiedział, że to jest po prostu Herbert.
7: Masz ze sobą gitarę.
13: Tak, gdyż na stacji, na scenie w Rovigo grałam piosenkę Lasciate mi cantare, gdyż to była scenka dotycząca właśnie włoskiego miasta. 9 osób śpiewało, ja grałam, później był też zadeklamowany wiersz i tak wyglądała nasza scena.
7: Czym dla ciebie jest ten zlot?
13: Dla mnie ten zlot jest przede wszystkim okazją do szerszego poznania społeczności Herberta, gdyż ja sama wcześniej nie uczestniczyłam w żadnym z poprzednich zjazdów i pierwszy raz miałam okazję zobaczyć, jak to wygląda.
7: A kim dla ciebie jest Zbigniew Herbert?
13: No przede wszystkim patronem naszej szkoły. Ja wcześniej poezji Herberta nie znałam i dopiero zaczęłam poznawać ją stopniowo wraz z nauką w tej szkole.
7: W ramach tego zjazdu, w ramach wydarzeń, które przygotowaliście, staracie się propagować wartości, które właśnie szerzył Zbigniew Herbert.
13: Tak, myślę, że ten zjazd jest przede wszystkim po to, żeby rozpromować wiersze Herberta, jego poezję, jego światopogląd i żeby podążać za takimi ideami, które wyznaczył nam niejako, tworząc swoją poezję.
7: I też może się integrować młodzież z różnych miast.
13: Tak, myślę, że już na przestrzeni lat powstały nawet różne przyjaźnie między uczniami, już niektóre osoby kojarzą się, niektórzy tęsknią za sobą, wiem, że byli rozczarowani na przykład, że ich przyjaciele dzisiaj nie mogli przyjechać, więc więzi się tworzą co każdy zjazd.
8: Z uczestnikami zjazdu rozmawiał Rafał Różycki. 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka wyrosła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty i na seniorów. Pasiekę założono obok domu dziennego pobytu. Do uli zaglądał też Grzegorz Mnich.
14: Ponoć te pszczoły nie są straszne, że można tutaj zajrzeć i nie ugryzą, nie ukoszą.
15: To prawda. Już wielokrotnie tutaj od czasu, kiedy stanęły te ule i podopieczni, czyli seniorzy domu dziennego pobytu i my, personel i inne osoby, przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało, także są bezpieczne i bardzo fajnie, że to udało się zorganizować i one tutaj, te ule stanęły. Będzie to z korzyścią dla wszystkich, bo będą warsztaty edukacyjne dla dzieci i dla młodzieży, no i dla seniorów z innych domów też. A my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
16: Na początku były obawy, jak zawsze, z jakąś nowością, która się pojawia, natomiast teraz w tej chwili przyzwyczailiśmy się zupełnie.
17: Ma być nastrój też, czyli zapachy, nie tylko smaki.
16: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemniej jest w naszym ogrodzie.
18: Mamy ule, czy mamy pszczoły?
19: Mamy pszczoły w tych ulach tutaj 8, które są za nami. One są wszystkie zasiedlone przez pszczoły. Jacek Kędzierski, to są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów pomiędzy tymi ulami. Bez konsekwencji i obawy, że zostaniemy pogryzieni.
18: To jest łagodna odmiana pszczół, czyli nic nikomu nie grozi.
20: No jest łagodna, ponieważ ja prowadzę zajęcia edukacyjne na pasiece od 10 lat dla dzieci. No, przez ostatnie 3 lata nie mieliśmy urządzenia żadnego. Dzieci wchodzą, ponad 1000 dzieci mamy rocznie na pasiece. Raz 3 lata temu, pamiętam, dziewczynka usiadła po prostu na kwiatkach, była pszczoła, pupą zgniotła, no i trudno, no stało się.
18: Zaglądamy, co widzimy.
19: Po prostu zasiedlone ule przez kilkadziesiąt tysięcy pszczół.
20: Jeżeli używamy podkurzacza, urządzenia, które robi dym, pszczoły czują dym, myślą, że się gdzieś pali i zaczynają się szykować do ewakuacji. Wypełniają wolę miodową miodem, nie są w stanie też urządzić, jeżeli pszczoła jest taka opita tym miodem, nie są agresywne. Adam Wiklak, technik pszczelarz, wtedy są bardziej zestresowane i myślą o ratowaniu swojego życia, a nie myślą o pszczelarzu. Do ula też zaglądamy w południe, w ładną pogodę. Mamy zaraz południe, słoneczko świeci, większość pszczoły dorosłej jest w pracy, w polu. W ulu najczęściej zostają dzieciaki, młode pszczoły, które naprawdę no, nie potrafią latać. Te pierwsze pszczoły, które się rodzą, nie potrafią rządzić, jeszcze nie wydzielają jadu. Wtedy zaglądamy do ula, kiedy jest najmniejsze prawdopodobieństwo, no, że pszczoły mogą gdzieś tam bronić tego ula.
18: A kiedy miód?
19: Miód będzie dopiero na wiosnę niestety. Będziemy musieli poczekać. Akurat otwarcie pasieki jest o takiej porze roku jesiennej, gdzie pszczoły już przechodzą w taki stan troszeczkę spoczynku i muszą być dokarmiane. Seniorzy są bardzo zaangażowani. Początkowo mieli sporo wątpliwości i takiej obawy po prostu normalnej, ludzkiej, czy nie zostaną pogryzieni. Niektórzy mówili o alergii na jad pszczeli i tak dalej. Natomiast no, mieliśmy tutaj cały szereg różnych wykładów na ten temat, spotkań i kiedy pojawił się taki element troszkę zabawowy, malowanie uli, prelekcje, przygotowaliśmy tutaj różnego rodzaju występy artystyczne, będzie lot czmiela, to wtedy się włączyli to z pełnym takim zaangażowaniem i pełną parą.
20: Średnia krajowa to jest 15 kg z ula, no ale tutaj mamy od Wrocławia po Suwałki. W Suwałki jest bardzo zimno, gorsze pożytki, we Wrocławiu jest przepięknie.
18: A w Łodzi?
20: No w Łodzi taką średnią bym wyciągnął, bo bardzo różnie. Czasami było tak, że pszczoły dały mi 5 kg, a czasami 30. Jaki sezon będzie? Ten rok był trudny, maj były przymrozki do minus 8, później było w lipcu temperatury po 40 stopni, czyli nektar nie jest wydzielany przez rośliny. Jeżeli jest ciepło, wilgotno, parno, zawsze będzie dużo miodu. To zależy od roku.
18: Czy ktoś będzie panu tutaj pomagał? Czy pan będzie wszystko brał na siebie? Czy właśnie chociażby ci ludzie pomogą?
20: Docelowo ja będę brał na siebie, ale kapelusze też są tutaj przekazane, pszczelarskie. Jeżeli ja przyjeżdżam i będzie ktoś chętny uczestniczyć, bo zdarza się, że ktoś kiedyś był weterynarzem, ktoś kiedyś miał jakieś swoje pszczoły, ktoś może na wsi się wychował. Są osoby, które naprawdę często chętnie staną, pomogą, przyasystują, a nawet się nauczą czegoś przy pszczołach.
18: Mówimy o formie edukacyjnej. Jak te pszczoły mają działać na seniorów?
20: Po pierwsze, pszczoły wpływają pozytywnie, bo jeżeli ktoś sobie wypije kawę, herbatę, usiądzie, popatrzy na pasiek, jak pszczoły pracują w spokoju, to może to dawać relaks. Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Każdy ul ma 34-35 stopni Celsjusza. Jeżeli tu będzie stało 15 rodzin, dosłownie wiosną, jesienią, czuć, że tu jest 3-4 stopnie cieplej, jeżeli staniemy sobie przy pszczołach i czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim

0: skończyło się na przeszczepie wątroby. Dlatego grzyboznawcy apelują o ostrożność, mówi Karolina Grabowska z nadleśnictwa w Bełchatowie.
1: Po pierwsze, zbierajmy grzyby tylko te, których jesteśmy absolutnie pewni, że są jadalne. Nie próbujmy zrywać grzybów, których nie jesteśmy pewni. Nie próbujmy też po smaku rozpoznawać, ponieważ niektóre trujące gatunki wcale nie są gorzkie. Zbierajmy grzyby tylko do koszyka. W foliowej torebce mogą nabrać szkodliwych właściwości. Używajmy również atlasów do rozpoznawania grzybów. Warto nawet przed wyjściem do lasu otworzyć taki atlas i odświeżyć swoją wiedzę. Nie zbierajmy grzybów zbyt młodych, ponieważ niewykształcone małe grzybki mogą nie posiadać wszystkich potrzebnych cech do identyfikacji. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy grzyb jest jadalny i jesteśmy bardzo ciekawi, co to jest za grzyb, możemy zapytać fachowców, możemy zapytać leśnika, możemy zapytać w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Podgrzybki i prawdziwki mają gąbeczkę. To jest też taka cecha, która często wyróżnia grzyby jadalne, że mają pod spodem gąbeczkę, a nie blaszkę. Również możemy się tym troszeczkę tutaj sugerować, ale przede wszystkim paleta grzybów, które znamy, to zabierajmy tylko te grzyby ze sobą. Całą resztę, jeśli zostawimy w lesie, na pewno wrócimy i tak do domu z koszykiem pełnych grzybów, a nie warto ryzykować, zabierając ze sobą jakiegoś grzyba, którego nie jesteśmy pewni.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Amerykańskie rozczarowanie. Trzy Korony nie zdobyły jednak tak wielkiej popularności, jak oczekiwał tego ich lider. I wiosną 1972 roku zespół zakończył działalność. Latem Clenchon wyjechał do USA i zamierzał zostać tam na stałe. Zdawał sobie jednak sprawę, że zrobienie kariery muzycznej za oceanem będzie bardzo trudne. Nie zamierzał jednak brać rozbratu z muzyką. Swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do polskich klubów w Chicago. Zacząłem tu grać już miesiąc po przyjeździe, relacjonował. Gram i śpiewam do tańca. Takie tam panują obyczaje. Inne rządzą tam prawa, inne są formy działalności estradowej. Jestem realistą. Ale wewnętrzna potrzeba komponowania i muzykowania, bycia na estradzie okazały się silniejsze od świadomości, że podobnych wokalistów i gitarzystów są w tym kraju tysiące. Na życie zarabiał jako kontroler produkcji w wydawnictwie podręczników i pomocy szkolnych. Przyznawał, że do muzyki raczej dokładał, ale gdy pojawił się prywatnie w kraju 3 lata później, odrzucił propozycję serii koncertów. Uznał bowiem, że tak naprawdę mógłby zaprezentować odgrzewane szlagierki czerwonych gitar, czym udowodniłby, że nie przeszedł do historii. Wrócił do Stanów i tam pod pseudonimem Christopher, nazwiska Clenchon nie wymówiłby żaden Amerykanin, nagrał za pieniądze własne i teścia profesjonalną płytę długogrającą z anglojęzycznym repertuarem. Zawierała 12 nowych utworów o dość eklektycznym charakterze. Jak można było przypuszczać, przepadła na rynku wydawniczym. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty żalił się gitarzysta, zalegającej od miesięcy półki sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie longplaya pochłonęło niemal wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Pan Krzysztof jednak nie zrezygnował. Skoro nie udało się za oceanem, postanowił odzyskać polską publiczność. Latem 1978 roku pojawił się w kraju i w stołecznej sali kongresowej dał koncert ze specjalnie zorganizowaną w tym celu grupą akompaniującą. Zagrał materiał z repertuaru 3 Koron i czerwonych gitar oraz kilka standardów rock'n'rollowych. Publiczność była zachwycona, krytycy jednak znacznie mniej. Uznano, że Clenchon stracił głos, a jego charyzma mocno przyblakła. Mimo to rok później nagrał w kraju album i wyruszył na dalsze koncerty. Zarówno płyta, jak i estradowe występy okazały się porażką. Gazety publikowały fatalne recenzje. Uznano, że przed rokiem Clenchon stanowił ciekawostkę, a teraz była to klęska. Po powrocie do USA gitarzysta postanowił zerwać z muzyką raz na zawsze. Został taksówkarzem i myślał o założeniu firmy w tej branży. Okazjonalnie brał jednak udział w koncertach charytatywnych. Jak się okazało, konsekwencje tego były tragiczne. Pod koniec

0: Tego 1981 roku, wracając z takiej imprezy, Christopher uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Mimo że lekarze walczyli o jego życie i przeprowadzili aż 4 operacje, zmarł kilka tygodni później. Nie miał jeszcze 40 lat. Co do klęczona, wspominał jego następca w kapeli, Dominik Konrad, to gitary, gdy o nim mówiły, to lekko ironicznie. Zawsze, gdy była o nim mowa, to z jakimś docinkiem. Natomiast gdy klęczon mówił o czerwonych gitarach, to zawsze ich wspominał z lekkim żalem, był zawiedziony. A ja wtedy myślałem, że został oszukany. Nowy rozdział. Bez klęczona czerwone gitary stały się zupełnie innym zespołem. Absolutnym liderem był teraz Seweryn Krajewski, który nadal chciał wzbogacić brzmienie o nowe instrumenty, ale dążył też do bardziej popowego repertuaru. Można było wręcz odnieść wrażenie, że muzyka grupy dojrzewała, by nie powiedzieć, że się starzała, razem z jej fanami. Krajewski po latach przyznawał, że wraz z odejściem klęczona zaczął się koniec czerwonych gitar. Fani podzielili się bowiem na sympatyków dawnego zespołu i trzech koron, ale największym problemem stał się fakt, że zabrakło rywalizacji między liderami. Potwierdził to wspomniany album Na fujarce, który wylansował zaledwie jeden przebój Czekam na twój przyjazd. Po latach większe wrażenie robi jednak piosenka Wracać do tego. Nagrał ją indywidualnie Krajewski z towarzyszeniem gitary, zamienił się na instrumenty z Dornowskim i wiolonczeli. Ale czy ktoś jeszcze pamięta ten utwór? Cały kryzys, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, rozpoczął się od rozstania z klęczonem. Straciliśmy wtedy wielu sympatyków. To był okres dla nas bardzo trudny. Był spadek frekwencji. Albumowi Na fujarce nie pomogło nawet wzbogacenie instrumentarium, a szczególnie tytułowy flet w stylu brytyjskiego zespołu rockowego Jethro Tull, na którym grał Dominik Konrad. Muzyka czerwonych gitar przestała być modna w Polsce. Melomani słuchali w tym czasie Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep. Oferta zespołu niepokojąco ewoluowała w kierunku muzyki środka. Gorzej, że lider zaczął przejawiać coraz większe ambicje. Wpadł na pomysł, kontynuował Skrzypczyk, by zmienić nazwę czerwone gitary na Seweryn Trio. My z Benkiem absolutnie się na to nie zgodziliśmy. Chyba to po raz pierwszy właśnie wtedy wystąpiliśmy przeciwko Krajewskiemu. My trzymaliśmy się jeszcze razem, gdy był klęczon. Zapraszaliśmy się nawzajem na uroczystości rodzinne, na śluby, a Seweryn nas na swój ślub nie zaprosił. W tym czasie Krajewski dużo pisał także dla innych wykonawców. Jednym z jego największych hitów okazali się Gondolierzy z nad Wisły, oczywiście z tekstem Dzikowskiego. Piosenka w wykonaniu Ireny Jarockiej zdobyła duże uznanie i wyróżnienie jury na Festiwalu Opolskim w 1968 roku. Natomiast sama wykonawczyni po latach stwierdziła, że była dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Na koncertach proszono ją bowiem o piosenkę o Jerzym Gondolu, gdyż właśnie tak odbierano tekst utworu. Krajewski pisał także dla Marli Rodowicz, Steni Kozłowskiej, Jerzego Połomskiego czy Urszuli Sipińskiej. Tworzył melodyjne przeboje dla innych wykonawców i można odnieść wrażenie, że w pewnej chwili zaczęło mu brakować uwagi oraz cierpliwości dla macierzystej grupy. Zdawał sobie sprawę, że rozmija się z zainteresowaniami fanów rocka, ale nie widział możliwości zmian. Zwłaszcza, że coraz mocniej przeżywał frustracje spowodowane względami finansowymi. Zarabiała na nas masa głąbów, skarżył się po latach. Od ludzi z Pagartu, przez ZAIX, po tych z Ministerstwa Kultury i różnych instytucji tego śmiesznego polskiego show biznesu. Nie dość, że przez długi czas graliśmy na gitarach, których nie dało się dostroić, bo na lepsze nie było pieniędzy, to jeszcze byliśmy od nich uzależnieni w kwestii repertuaru. O muzyce zachodniej wiedzieliśmy tyle, ile można usłyszeć w radiu. Nikt nie stworzył nam możliwości wyjazdu na zachód, abyśmy mogli zetknąć się z działającymi tam muzykami. W latach 1971-1975 grupa działała jako trio, gdyż z jej składu zniknął Dominik Konrad. W kwestii nagrań studyjnych niewiele to zmieniło, gdyż Krajewski był multiinstrumentalistą, a finanse zawsze przyjemniej dzielić na trzech niż na czterech. Szczególnie, gdy chodziło o stawki koncertowe. Muzycy założyli przecież rodziny i coraz większą uwagę zwracali na dochody. Po latach Krajewski nie ukrywał zniechęcenia, które wpłynęło na aktywność grupy. Zauważał, że skoro grali już tak długo i wydali bardzo przebojowe płyty, to każdy z nich dawno powinien się dorobić wygodnego mieszkania i samochodu, a tym bardziej nikomu nie powinno zaprzątać głowy utrzymanie rodziny. Tymczasem w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym życiu. Dlatego tak dużą wagę przywiązywali do tras koncertowych po krajach socjalistycznych. Rotte Gitarren Made in DDR. Stosunkowo mało znanym epizodem w dziejach czerwonych gitar jest popularność grupy w nieistniejącej już Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wprawdzie koncertowało tam wiele zespołów z Polski, a niektóre, jak SBB, nagrywały nawet płyty, ale popularność grupy z Wybrzeża przebiła wszelkie sukcesy wykonawców z Nadwisły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjazdy za żelazną kurtynę były wówczas bardzo utrudnione. Poza tym, co tu ukrywać, większość popularnych wykonawców krajowych raczej nie mogła tam liczyć na sukces. Seweryn Krajewski przyznawał zresztą, że gdyby w latach 60. ze swoją muzyką pojawili się w Londynie czy Liverpoolu, z pewnością nie rzuciliby publiczności na kolana, bowiem grali przecież coś, co wymyślili już przed nimi inni. Owszem, zdarzały się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ale koncerty odbywały się wyłącznie w klubach polonijnych, gdzie czekała publiczność spragniona krajowej muzyki śpiewanej w rodzimym języku. Takie eskapady były zresztą bardzo wysoko cenione przez wykonawców, gdyż mimo różnych opinii o polonijnych organizatorach, stanowiły jednak poważny zastrzyk finansowy. A poza tym muzycy mieli szansę legalnie pooddychać powietrzem zgniłego Zachodu. Pozostawały zatem trasy koncertowe po krajach demokracji ludowej i właśnie tam nasi wykonawcy faktycznie często zdobywali wielką popularność. Polska zawsze była bowiem najweselszym barakiem obozu socjalistycznego, a cenzura nad Wisłą nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, jaki panował w innych państwach bloku wschodniego. Grupy rockowe nagrywały płyty i miały dostęp do radia, co u naszych sąsiadów było nie do pomyślenia. Tylko na Węgrzech tolerowano taką muzykę, dlatego powstały tam zespoły Omega, Lokomotiv GT czy Scorpio, do dziś wspominane z sentymentem. Miłośnikom mocnego uderzenia nie przeszkadzał nawet język wykonawców, który raczej niespecjalnie nadaje się do śpiewania daleko od balatonu. Czerwone gitary po raz pierwszy trafiły do NRD w 1968 roku i od razu wzbudziły tam ogromną sensację. Muzycy śpiewający w beatlesowskim stylu melodyjne piosenki własnego autorstwa to było coś, czego nad Sprewą dotychczas nie widziano. Do tego zespół pochodził z bratniego kraju, zatem był poprawny ideologicznie, czyli akceptowany przez czynniki partyjne. Nic zatem dziwnego, że Czerwone Gitary osiągnęły sukces porównywalny do tego z rodzinnego kraju. Koncerty to jednak nie wszystko. Muzycy nagrywali też płyty, śpiewając po niemiecku. Ukazało się 7 singli, 3 longplaye i jedna kompilacja największych przebojów. Wydawnictwa te cieszyły się za Odrą ogromną popularnością. Oficjalnie na rynku niemieckim, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, sprzedaliśmy ponad 1 000 000 płyt. To oznaczało dużą popularność Czerwonych Gitar. Nasza przeciętna trasa koncertowa obejmowała, z niewielką przerwą, 70 koncertów z rzędu. I to nie w małych salach, tylko w amfiteatrach. Nagrywanie płyt w języku kraju, w którym miały się ukazać, nie powinno zbytnio dziwić. Była to w tamtych latach normalna praktyka. Ostatecznie nawet Beatlesi zarejestrowali single po niemiecku z 2 swoimi hitami She Love You, Sie Liebt Dich i I Want to Hold Your Hand, Komm Gib Mir Deine Hand. Oczywiście płyta była przeznaczona na rynek zachodnio-niemiecki, a nie enerdowski. Inna sprawa, że nie trzeba być specjalnie osłuchanym w języku naszych zachodnich sąsiadów, by zauważyć, iż mimo terminowania przed laty w Hamburgu, liverpoolska czwórka potwornie kaleczyła wymowę. Czerwone Gitary rozpoczęły przygodę z fonografią NRD w 1970 roku od singla z niemieckimi wersjami piosenek Anna Maria i Jeśli Tego Chcesz. A rok później pojawił się album Warszawa, będący wzbogaconą wersją 3. longplaya zespołu. Później do mediów trafiły dalsze nagrania, a Seweryn Krajewski całkiem nieźle radził sobie z wymową. Jak nagrywaliśmy płytę w języku niemieckim, tłumaczył skrzypczyk, siedział z nami tak zwany podpowiadacz, który kontrolował każdy zwrot, każde źle zaśpiewane słowo. Należało je powtórzyć. Seweryn świetnie śpiewał po niemiecku. Doszedł nawet do takiej perfekcji, że gospodarze twierdzili, że Rote Gitarren jest zespołem niemieckim, gdyż nagrania tak dobrze brzmiały, że nie było różnicy. Zespół chętnie rejestrował swoje utwory w NRD i to nie tylko ze względów finansowych. Piosenki były bowiem nagrywane na nowo, a niemiecka Amiga dysponowała znacznie lepszym sprzętem i bardziej wykwalifikowanymi realizatorami dźwięku niż monopolista na krajowym rynku polskie nagrania. Technika nagrywania była tam lepsza, kontynuował skrzypczyk. Decydował nie tylko sprzęt, lecz także specjalizacja. Niemcy mieli jedną ekipę od nagrywania muzyki klasycznej, drugą od muzyki rozrywkowej. Nikogo nie dziwiło przystawienie do bębna mikrofonu, ani przester na gitarze. Największym hitem na rynku wschodnioniemieckim okazała się piosenka Weißes Boot, znana nad Wisłą jako Trzecia Miłość Żagle. Podobno była to druga po hymnie państwowym najbardziej rozpoznawalna melodia w kraju. A gdy obywatele byłej NRD słyszą nazwę Rote Gitarren, reagują natychmiast i za każdym razem tak samo. Ach, Weißes Boot. Ogromną popularność czerwonych gitar za Odrą można uznać za ewenement. Natomiast koncerty na terenie Związku Radzieckiego były ważnym elementem kariery każdego wykonawcy epoki PRL-u. Wbrew temu, co po latach opowiadali niektórzy z nich, wyjeżdżano tam bardzo chętnie, gdyż takie eskapady zapewniały poważne dochody. Nie tylko z tytułu honorariów koncertowych, lecz także dzięki przemytowi. Czerwone gitary spędziły w ojczyźnie proletariatu łącznie ponad 3,5 roku, co dobrze oddaje długość tras koncertowych i częstotliwość wyjazdów. Ale dzięki takim tournée skrzypczyk spłacił swoją perkusję, co, przeliczając na stawki krajowe, zajęłoby mu długie lata. Każdy z członków zespołu inkasował najczęściej po 60 rubli za koncert, czyli niewiele mniej niż średnia krajowa w kraju rad. Graliśmy na salach mieszczących po 7 tysięcy osób, potwierdzał perkusista, a rekord należał do sali na Łużnikach. 14 tysięcy ludzi i 14 dni z rzędu występowały tam czerwone gitary. Bilet był niedrogi, bo około 3 rubli. Była to równowartość mniej więcej jednej butelki wódki. Ale ta masa ludzka, która przyszła, jakoś to rekompensowała. Zdarzało się, że zespół nie grał jednak pod własną nazwą, gdyż dla sowieckich organizatorów czerwony mógł być tylko sztandar czy też krew przelana za ojczyznę, ale nie gitary. Dlatego na plakatach reklamowych zapowiadano grupę jako wokalno-instrumentalny ansambl z Polski. Nazwę trzeba było zmieniać również podczas koncertów w amerykańskich klubach polonijnych w niektórych stanach. Tym razem na szmaragdowe gitary. Za oceanem kolor czerwony kojarzył się bowiem wyłącznie z komunizmem. Honoraria za trasy po Związku Radzieckim częściowo wypłacano w rublach, a częściowo w bonach towarowych PKO, za pomocą których można było dokonywać zakupów w sklepach dewizowych, przekształconych później w sieć Pewex. Nominalnie miały taką samą wartość jak amerykańskie dolary, chociaż na czarnym rynku wyceniano je nieco niżej. Warto jednak pamiętać, że w sklepach dewizowych można było kupić praktycznie wszystko. Nie tylko żywność, lecz także sprzęt AGD, elektronikę, a nawet samochody. Oczywiście te produkowane w kraju lub w państwach socjalistycznych. Członkowie czerwonych gitar podczas tras koncertowych zachowywali się podobnie jak inni polscy wykonawcy. Alkohol lał się strumieniami. Pijano głównie gruzińskie koniaki i sowieckiego szampana. Życie towarzyskie kwitło, tym bardziej, że na tournée często ruszało wspólnie kilku krajowych artystów. Nie koncertowano zresztą codziennie, zatem nikt zbytnio się nie przejmował nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Oczywiście równie istotny był handel. Z kraju przemycano zwłaszcza dżinsy i inne wytwory zachodniej mody. Ale pod jednym względem członkowie czerwonych gitar różnili się od kolegów i koleżanek po fachu. Nie przywozili do kraju brylantów czy złota, lecz koncentrowali się na przemycie ikon. na polskiej granicy nie podlegały ocleniu. Można było je wwieźć całkiem legalnie. Należało jedynie uniknąć nadgorliwych sowieckich celników. Kiedyś jednak ktoś wskazał Rosjanom, czego i gdzie mają szukać. Znaleźli obrazy zapakowane w sprzęt techniczny. To była osoba związana z nami, twierdził Seweryn Krajewski. Nie muzyk, ktoś z grona organizatorów. Ale nazwiska nie podam. Te ikony, które miałem w walizce, przeszły. Te zapakowane w kolumny głośnikowe zostały nam zabrane. Złapali też wtedy trubadurów, chyba za to, że wieźli walutę i nie zgłosili jej. Wyprosili nas z przedziału, wszystko poodkręcali, zagłówki, zaglądali do każdego schowka. Szukali może brylantów. Zespół nie poniósł jednak żadnej kary, tylko na jakiś czas ograniczono jego zagraniczne koncerty. Przy tej okazji warto też zauważyć, że członkowie Czerwonych Gitar wcale nie byli zawsze takimi grzecznymi chłopcami, za jakich ich powszechnie uważano. Zdarzyło się, że w hotelu w Kołobrzegu kilka razy interweniowała w ich sprawie milicja. Oczywiście daleko im, a także innym zespołom do ekscesów, jakie w latach 80. urządzali członkowie Lady Punk. Przecież nie można porównać demolowania hoteli do strzałów z pistoletów nakapiszony nocą na korytarzu, w czym specjalizowali się trubadurzy. Płoną góry, płoną lasy. Po bardzo oszczędnym przyjęciu przez słuchaczy albumu na Fujarce, kilka miesięcy później Czerwone Gitary nagrały nową płytę długogrającą Spokój Serca. Stanowiła ona potwierdzenie, że grupa przestała się rozwijać muzycznie. Czerwone Gitary popełniły błąd nadmiernego zapatrzenia się w twórczość własną, krytykował publicysta Andrzej Bajkowski. Błąd bezkrytycznej wiary w trwałość własnego sukcesu. Forma pochłonęła treść, forma się doskonaliła, treść zanikała. Czerwone Gitary, coraz piękniej mówiąc, miały coraz mniej do powiedzenia. Przestały mówić od siebie, zaczęły mówić z piedestału sławy. Zespół wpadł w wykopany przez siebie dołek, sława poprzewracała im w głowach. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, szczególnie gdy słucha się albumów Spokój Serca czy Na Fujarce. Tak naprawdę z tego drugiego po latach hitem pozostaje jedynie piosenka Płoną góry, płoną lasy, jak zwykle z tekstem Kondratowicza. Choć spotkała się z gorącym przyjęciem podczas festiwalu w Opolu, jury ją zignorowało. W pewnym sensie utwór stanowił pokłosie tournée po Związku Radzieckim, gdyż wprowadzenie do piosenki Krajewski zagrał na rebabie, który miał okazję poznać podczas pobytu w Taszkencie. To trzystrunowy instrument popularny wśród azjatyckich muzyków ludowych, na którym gra się smyczkiem. Seweryn potraktował go jednak niemal jak gitarę, co można uznać za dość odważne posunięcie. Jednak na koncertach grał ten temat na gitarze. Krajewski, tłumaczył skrzypczyk, wpadł na pomysł, żeby na tym zagrać. I podziwiam go, że dał sobie radę. Wygrać na tym jakąkolwiek melodyjkę, to trzeba mieć dobrze muzycznie w głowie poukładane. Faktycznie, Seweryn był nie tylko wyjątkowo uzdolnionym wokalistą i kompozytorem, lecz także znakomitym instrumentalistą. Na kolejnych płytach zespołu dało się słyszeć, że do linii melodycznej wprowadzał coraz więcej nowych dźwięków. Oprócz gitary i skrzypiec używał różnego rodzaju instrumentów klawiszowych, których nazwy skrupulatnie wymieniano na okładkach wydawnictw. Pod tym względem przypominał nieco Paula McCartneya, który w opisie płyty nie omieszkał nawet zaznaczyć, że w jednym z utworów osobiście klaskał. W oryginalnej scenerii powstawała ta piękna piosenka, wspominał Bernard Dornowski. Otóż w jednej z hal widowiskowych, gdzie występowaliśmy, również ćwiczyliśmy i spaliśmy w pokojach gościnnych. Natomiast Seweryn, znany indywidualista, zabierał gitarę i znikał. Postanowiliśmy sprawdzić, co się za tym kryło. Okazało się, że zamykał się w ogromnej toalecie, gdzie miał wspaniałe warunki akustyczne. Rozejrzeliśmy się po obiekcie i rzeczywiście warunki akustyczne były wspaniałe, ale i toaleta była niezwykła. Otóż znajdowały się w niej zamykane kabiny, tyle że bez bocznych ścianek. Drzwi wejściowe były. Dyrektor obiektu, zapytany, dlaczego tak zaprojektowano przybytek, odparł zdziwiony: inaczej nie trzeba. Koniec epoki Big Beatu. Klęska zespołów rockowych w Opolu w 1970 roku została uznana przez dziennikarzy muzycznych za koniec epoki big beatu w naszym kraju. Mimo bowiem bardzo mocnej reprezentacji, Skaldowie, Czerwone Gitary, Trzy Korony, No To Co, ABC, Trubadurzy, żadna z grup nie zdobyła głównej nagrody. Tylko Skaldowie zostali wyróżnieni przez dziennikarzy za piosenkę W żółtych płomieniach liści, wykonywaną zresztą wspólnie z Łucją Prus. W zamian triumfowali artyści grający muzykę środka na czele z Andrzejem Dąbrowskim, Zielonomi czy Anną German, być może. Jeszcze gorzej było rok później, gdyż big beatowcy w ogóle nie zostali zauważeni przez jury. Muzyka Czerwonych Gitar faktycznie powoli stawała się niemodna i zespół już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. W latach 70. kapela wydała jeszcze dwa regularne longplaye, ale nie były to już kolekcje hitów jak kiedyś, gdyż popularność zyskiwały co najwyżej dwa utwory z każdej płyty. Z rytmu ziemi były to Mam dobry dzień i Ciągle pada, natomiast z portu piratów Niebo z moich stron i Trzecia miłość żagle. Autor Ciągle pada, Krzysztof Dzikowski, przyznał się kiedyś, że tak naprawdę teksty, które pisał, czasami powstawały w oderwaniu od rzeczywistości. Słowa do tego hitu napisał bowiem w wyjątkowo upalny dzień, marząc, by wreszcie spadł deszcz. Natomiast jeden z największych przebojów Czerwonych Gitar, Nie spoczniemy, pojawił się tylko na singlu. Tekst utworu napisała Agnieszka Osiecka, autorka słów do czterech piosenek zamieszczonych na porcie piratów. Stało się to początkiem ich wieloletniej współpracy i ostatecznie doprowadziło do rozstania Krajewskiego z Dzikowskim. Wydawać by się mogło, że Seweryn i Agnieszka to tak przeciwstawne żywioły, że nie będą potrafili dojść do porozumienia. Introwertyczny, spokojny kompozytor i autorka, która była wręcz huraganem emocji. A jednak bieguny różnoimienne najwyraźniej się przyciągają. Seweryn nie jest gadułą, potwierdzała Osiecka. Język służy mu do przekazywania informacji, czasem do gorzkiego, a nawet posępnego żartu, czasem do wielce znaczącego serdecznego bąknięcia, ale nie do obnażania duszy, dramatycznych wyznań czy metafizycznych jęków. Osiecka była autorką jeszcze kilku tekstów do jednej z najbardziej nietypowych płyt w dorobku Czerwonych Gitar. W kwietniu 1976 roku kapela nagrała album Dzień jeden w roku, zawierający 11 świeckich kolęd. Tym razem dość tradycyjne brzmienie grupy sprawdziło się, a tytułowy utwór uchodzi za jedno z najlepszych nagrań formacji i wciąż cieszy się niegasnącą popularnością. Jego autorzy, tekst napisał Dzikowski, nigdy też nie zdecydowali się na sprzedaż utworu do reklamy, gdyż dla nich było to coś więcej niż piosenka. Nie wydając nowych płyt macierzystego zespołu, Seweryn skoncentrował się na komponowaniu dla innych wykonawców. Ci z reguły współpracowali z Osiecką. Tak narodziła się ich bardzo specyficzna przyjaźń. Ponadto Krajewski zainteresował się muzyką filmową, ze znakomitym zresztą skutkiem. W pamięci widzów najbardziej zapisały się tematy z komedii Och, Karol oraz z serialu Jan Serce. Krajewski nagrał go zresztą w formie piosenki Uciekaj moje serce, oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej. Natomiast Czerwone Gitary stały się zespołem typowo koncertowym. Kapela nie narzekała na brak zaproszeń, stąd liczne tournée po ZSRS i NRD oraz występy w klubach polonijnych w Stanach. Po upadku komunizmu na rynku pojawiły się płyty koncertowe lub składankowe, ale na premierowy materiał trzeba było poczekać aż do 1995 roku, chociaż trudno w tym przypadku mówić o udziale całego zespołu. Płytę Koniec, sygnowaną nazwą formacji, nagrał bowiem solowo Krajewski, który wkrótce oficjalnie odszedł z Czerwonych Gitar. W tej sytuacji za premierowy materiał można uznać płytę Jeszcze gra muzyka z 1999 roku, na którą niemal cały materiał skomponował Jerzy Skrzypczyk. W składzie pozostał Bernard Dornowski, a jako muzycy towarzyszący udzielali się Jerzy Kosela i Henryk Zomerski. Ciekawostką pozostaje fakt, że na płycie zamieszczono także dwa utwory Krzysztofa Klęczona. Od tego czasu Czerwone Gitary wydały jeszcze dwa albumy z premierowym materiałem, a ostatnim z nich była płyta Jeszcze Raz z 2015 roku. Jednak chyba największym przebojem kapeli bez Seweryna Krajewskiego okazał się utwór z 2005 roku Kradniesz mi moje sny, autorstwa nowego gitarzysty i wokalisty zespołu Mieczysława Wondołowskiego. Faktycznie przypomina dawne dokonania Czerwonych Gitar, bardziej niż mocno promowany Senny Szept autorstwa basisty Arkadiusza Wiśniewskiego. Wbrew ponurym przepowiedniom klęczona, grupa jednak przeszła do historii. Wszak Wojciech Gąsowski, wymieniając nazwy zespołów, do których przebojów tańczono na prywatkach, wśród zagranicznych grup umieszcza tylko jedną polską, właśnie Czerwone Gitary. Piosenki grupy do dzisiaj są bardzo popularne i chętnie sięgają po nie wykonawcy młodszego pokolenia. Jak choćby podczas męskiego grania 2020 roku, gdy siły połączyli Daria Zawiałow, Igor Walaszek i Błażej Król, by wykonać znakomitą wersję Płoną góry, płoną lasy. Oczywiście bez dźwięków rebabu, choć rytm i melodyka są tu wyraźnie orientalne. W 1996 roku zespół Lizar nagrał znakomitą rockową wersję piosenki Ciągle pada, a nowe interpretacje 10 w skali Beauforta trudno wręcz zliczyć. Utwór ten śpiewali m.in. Małgorzata Ostrowska, grupa Enej czy Tymon Tymański. Z kolei historię jednej znajomości zamieścił na swojej płycie zespół Mysłowic, a Zenek Martyniuk włączył do własnego repertuaru Niebo z moich stron.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowe.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90. roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenta po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Mary Lardowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
3: Prawdziwa muzyka zawsze wybiera sobie tych, którzy mają śpiewać z emocjami, mają śpiewać sercem. Postanowiła sobie wybrać, nie wiem, chyba kolejnego kochanka, jakim jest Mateusz Gędek. Witam cię serdecznie w Radiu SK2.
4: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
3: To może zacznijmy od początku. W którym mieście wychowałeś się, które jest twoim rodzinnym, do którego lubisz wracać albo w którym mieszkasz cały czas?
4: Ja się wychowywałem w Praszce, to jest miejscowość w województwie opolskim. Nieduża miejscowość, później przeprowadziłem się do wsi obok Strojec, ale raczej się jakoś tam identyfikuję jako ten praszkowiak.
3: Czyli rozumiem, że od małego lubisz obcować z naturą. Skaczesz po drzewach, biegasz po łąkach.
4: Zdarzało się, bo harcerzem też byłem przez 7 lat, także mam doświadczenie w tym temacie.
3: Jeżeli chodzi o szkołę, zacznijmy może od niej. Z czego byłeś dobry, a z czego byłeś noga?
4: Ja zawsze byłem bardzo dobrym humanistą i od niejednego nauczyciela usłyszałem, że jak chodzi o lanie wody, to jestem absolutnym mistrzem. Bardzo dobrze umiem mówić o niczym, aczkolwiek merytorycznie też potrafiłem się odzywać. Myślę, że nie było to problemem. Byłem straszną nogą z przedmiotów ścisłych. Matematyka,
3: fizyka.
4: Fizykę jeszcze tam gdzieś mniej więcej rozumiałem. Miałem bardzo dużą zajawę na samochody kiedyś, więc dla mnie ten opór powietrza, wszystkie te takie rzeczy stricte, które można było na logikę, na głowę sobie ogarnąć, to gdzieś tam te czwórki, piątki jeszcze z tej fizyki wyciągałem. Ale cała reszta przedmiotów ścisłych wyszła mi wybitnie średnio.
3: A w szkole powiedz mi, dziewczyny za tobą biegały? Bo rozumiem, że na wszystkich apelach szkolnych to chyba jakieś muzyczne wykonania musiały się pojawiać.
4: Te wykonania były, niekoniecznie było to latanie dziewczyn za mną, bo też wydaje mi się, że wtedy jeszcze w podstawówce te występy przed publiką szkolną, dużo ludzi to odbierało w taki sposób jako coś takiego krępującego, dużo osób się wolało nie wychylać w takich kwestiach. Ja nie miałem z tym nigdy problemu.
3: Wszyscy potem mówili, że jesteś, załóżmy, Lizusem Pani od Polskiego.
4: Oj, to masę razy to usłyszałem, naprawdę. Nawet nie tylko Pani od Polskiego, ja po prostu.
3: Ja też byłem w teatrzyku, nie przejmuj się.
4: Tak, ja miałem według społeczeństwa szkolnego, miałem największe chody po prostu w szkole.
3: Bo zawsze na każdym apelu występował i grałeś, śpiewałeś?
4: Śpiewałem, głównie śpiewałem. Raczej instrumentalnie się tam nie udzielałem.
3: I to już był ten moment, kiedy ty kochałeś muzykę albo zauroczyłeś się muzyką? Pomyślałeś sobie, że może kiedyś w przyszłości by fajnie było się zająć tym profesjonalnie?
4: Ja muzykę pokochałem gdzieś w trzeciej, czwartej klasie podstawówki. Ja wtedy stwierdziłem, że chciałbym pierwszy raz gdzieś wyjść, przedstawić się tak samodzielnie, zaśpiewać jakiś utwór. To był chyba konkurs piosenki właśnie u nas w podstawówce, gdzie jeszcze werdykt polegał na tym, że każdy z widowni miał swój koreczek i wykonawcy mieli swoje koszyczki i do tego koszyczka się dostawało koreczki i to było na zasadzie głosu. Potem moja nauczycielka od muzyki, pani Brygida Jechęska, zaczęła mnie zabierać na jakieś konkursy takie miejskie, później jakieś wojewódzkie, ogólnopolskie. No tak to się zaczęło wszystko powoli kręcić. Ja wtedy muzykę kochałem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten moment, kiedy to muzyka mnie wybrała, to było to takie stanie się świadomym tego, co się robi. Kiedy ja zacząłem tworzyć swoje pierwsze utwory, które już miały jakiś taki sens, były przeze mnie przemyślane, to był taki moment, gdzie ja zrozumiałem, okej, to jest jakiś taki znak, sygnał, że rzeczywiście ta miłość, ta relacja jest obustronna.
1: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. Co w twoich rękach, co w moich jest. Kto nam podpowie, kiedy i gdzie? Nie było czasu, by odnaleźć się w innej bajce, w innym lesie też. Gdy w twoich oczach milczenie serc, ja też zamilknę, chcę.
3: Ale zanim zacząłeś tworzyć swoją własną muzykę, no to jeszcze wcześniej próbowałeś swoich sił w telewizji jako chłopak.
4: Popróbowałem.
3: The Voice Kids, tak?
4: The Voice Kids, pierwsza edycja, zgadza się.
3: Pierwsza edycja. Zgadza. Zacząłeś

0: jakby całą przygodę tego cyklu The Voice Kids, bo teraz już jest, nie wiem, która, Enta, jako taki stary, już doświadczony uczestnik tego programu. Co myślisz o tego typu show i jak wspominasz tamten czas?
1: Z czystym sumieniem, w takiej swojej subiektywnej opinii mogę powiedzieć, że ta drużyna Edyty, ta nasza drużyna była taką naprawdę drużyną wyjadaczy po prostu, gdzie każdy miał niesamowity talent, każdy po prostu mógł wygrać i nie było tam lepszej, gorszej osoby. Tam po prostu każdy był żyletą, tak kolokwialnie mówiąc, że każdy po prostu potrafił dać sobie wszystko.
0: Gdyby można było wsiąść do wehikułu czasu i do tamtych chwil wrócić, zrobiłbyś to jeszcze raz?
1: Absolutnie, oczywiście, żebym to zrobił. To była decyzja, która mi otworzyła niesamowicie dużo furtek, dużo doświadczenia zyskałem dzięki temu i telewizyjnego, muzycznego, takiego ogólnego pojęcia w tym wszystkim, jak to działa. Sama atmosfera programu, no fantastyczna, absolutnie. Przesympatyczni ludzie, świetna obsługa i absolutnie nie żałuję, że tam trafiłem.

0: Mateusz Gędek, który jest gościem Radia SK2, po tej przygodzie w The Voice Kids się zaczął przygodę z takim zespołem jak Four Dreamers.
1: Zgadza się. Też ciekawa przygoda.
0: Bo to było czterech chłopców, o którym każda dziewczyna marzyła. Nastolatka.
1: W Dreamersach było tak, że dziewczyn było dużo, każda chciała zdjęcie, każda chciała podpis, każda chciała coś. Propozycji nie zliczę, wyjścia na kawy, na herbaty. Jeżeli komuś nie odpisałem kiedykolwiek, a słuchał tego wywiadu, przepraszam, po prostu było tego dużo. Pewnie bym poszedł.
0: Tak.
1: Tak, takie Just Five, tylko że nie wiem, z Allegro albo z Wisha jakiegoś, czy cokolwiek.

0: fajna przygoda, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Jak dla chłopaka, który wtedy ile miałeś? No, 15, 14 lat?
1: Ja wtedy miałem 13 lat.
0: Jeszcze mniej, no.
1: Moment, w którym powiedzieli mi, wydacie płytę, będziecie grać koncerty, będziecie robić muzykę. Poszedłem w to w ogóle w ciemno, nie zastanawiając się, czy to dobrze, czy niedobrze, czy ja to zniosę, czy ja tego nie zniosę, i dałem radę, podobałem temu wszystkiemu. Nie spodziewałem się, że w wieku 15 lat będę mógł zagrać na festiwalu w Opolu, będę mógł być nominowany do Fryderyków. To było wszystko takie...
0: Za szybko?
1: Absolutnie nie. Ja byłem na to zupełnie, może nie gotowy, ale potrafiłem to znosić, tą presję.
0: Tutaj jeszcze nauka, szkoła.
1: Prawda, tego było rzeczywiście dużo. Ja też jestem bardzo wdzięczny sobie samemu i też rodzicom, no bo oni to we mnie wykształtowali, że miałem bardzo szybko określone już priorytety i swoje takie założenia, które już były...
0: Czyli jak jeździłeś na koncerty, to rodzice mówili, tylko nie pij alkoholu.
1: Oni się obawiali o to i to tak ironicznie, bo wiadomo, że ten rynek muzyczny... Tak,
0: nie tylko na alkoholu tam. Wiadomo.
1: Dokładnie, tam się działa na wszystkim, więc zespół był fantastyczną przygodą, ale to nigdy nie było docelowe moje miejsce. Nie była muzyka, którą ja chciałem tworzyć. Tak jak ona z początku była super, była fajna, była skoczna, tak człowiek już po 2 latach na przykład zaczął chcieć czegoś więcej. Zacząłem też pisać pierwsze teksty.
0: I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda i ten romans z tą prawdziwą muzyką. Pamiętasz swój pierwszy singiel, jak się nazywał?
1: Pierwszy singiel to jest Kamień, do tej pory. Tam zgadza się.
0: Zimny i chłodny numer, trzeba przyznać.
1: Zimny i chłodny
0: numer. Jak na sam początek tej muzycznej kariery, to byłeś zimny jak kamień niż na starcie.
1: Na pewno jestem zadowolony z tych numerów, bo każdy z tych utworów to jest takie moje dziecko.
0: Ale on jest świetny.
1: Cieszę się, bardzo mi miło. Aczkolwiek tak też po tych latach zastanawiam się. Kurczę, może mogłem zrobić tak, może to za poważne jest jeszcze. Tak metodą prób i błędów to było.
0: Powiedz mi, o czym jest w takim razie numer Kamień? Bo rozumiem, że wszystkie numery, które powstają, musi być jakiś moment w twoim życiu, który cię do tego zainspiruje. W takim razie, co było inspiracją w tym przypadku?
1: Relacje międzyludzkie, no to jest coś, z czego czerpię najwięcej. Tak,
0: dobra.
1: Tak, to było to takie jednostronne uczucie, które po prostu trafiało.
0: Ale tak to z tą miłością jest, chyba jako pierwsza. W artyście każdym wyzwala zimne czasami jak kamień uczucia.
1: Oczywiście, no i to jest też piękne w tym uczuciu, że można je na milion sposobów po prostu przedstawić. Za każdym razem każda piosenka o miłości może być inna.
0: Tamta miłość już się skończyła.
1: I tak, to już są stare dzieje. Z perspektywy czasu nie było to nic takiego strasznego. Wiadomo, że dla 3-latka problemem będzie to, że rozlał mu się soga. Dla 15-latka, że nie będzie go chciała jakaś dziewczyna. No i za chwilę też się to zmieni i będzie to jeszcze coś innego.
2: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. W twoich oczach milczenie serc.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zaczęła się twoja przygoda z tą prawdziwą muzyką, która to ciebie pokochała, a ty pokochałeś ją. Kamień to twój pierwszy singiel. Kolejnym z singli, który u mnie wywołał pozytywne i bardzo ciekawe uczucia, to Fantasmagoria.
1: Bardzo się cieszę, ponieważ ja uwielbiam ten numer, absolutnie.
0: Iluzje, wizje, złudzenia, mieszanka tego, co jest jawą, tego, co jest snem. Opowiadaj w ogóle, jakie ty miałeś wizje na ten numer? Skąd w ogóle one się wzięły w twojej głowie? Co je wywołało?
1: Pomysł na ten utwór w ogóle powstał niesamowicie szybko i byłem wtedy po ciężkiej nocce, na zasadzie mało spania, dużo przemyśleń, dużo jakichś problemów. Utwór, który opowiada też o tym moim stanie, w jakim ja byłem w tamtym momencie, czyli w takim trochę letargu, w takim zawieszeniu, że troszeczkę nie do końca wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, dlatego wersy w stylu tonę dłonie coraz dalej od powierzchni. Te słowa autentycznie, gdzieś tam te dwie linijki wypłynęły ze mnie w studio, jak wymyślaliśmy tekst. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest pomysł na refren. To trwało 15 minut, napisanie całego refrenu. Usiadłem, miałem na pętli puszczony instrumental i gdzieś tam przez te 15 minut po prostu to wyszło i mówię, dobra, to jest to, jakby musimy to ciągnąć w tym kierunku.
0: Więc i to jest numer, który powstał w 15 minut.
1: Zgadza się. Po prostu mam wrażenie, że wyrzuciłem z siebie dosłownie w mikrofon, rzuciłem tym, co miałem w głowie, co miałem gdzieś tam w sobie i...
0: I było ci potem lżej?
1: Było. Było. Dla mnie w ogóle muzyka jest fajną terapią. Ponieważ też jestem trochę osobą, która nie specjalnie lubi rozmawiać o swoich problemach. Mhm. Jestem ogromnym hipokrytą, bo ja zawsze też jestem otwarty na, że tak powiem, rozmowę z innymi ludźmi. Lubię posłuchać kogoś, jeżeli ma jakiś problem.
0: Lubisz przyjąć bagaż czyichś doświadczeń, ale swoimi za bardzo się nie chcesz dzielić.
1: Zgadza.
0: Bo wolisz je rozwiązywać sam, niż obarczać nimi inne osoby.
1: Tak. Prawdopodobnie jest to jakaś wada w pewien sposób, bo wiadomo, że zawsze jest lżej, jeśli się sięga po pomoc, ale na
0: po prostu szybciej ci garb urośnie od tych kłopotów.
1: Myślę, że tak, że noszę wystarczająco dużo na barach, plus też to właśnie, że zbieram bagaże od innych ludzi, ale mnie to z kolei nie męczy, tylko to jest na przykład też fajna opcja, żeby poszukać jakiejś historii właśnie do utworu. No niekoniecznie zawsze to musi być uciążliwe, tylko jest to też fajne zbieranie doświadczeń innych ludzi, zbieranie innej perspektywy.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. No to teraz porozmawiajmy o mozaikach. Co było przyczyną powstania tego utworu? Czy to była czyjaś sytuacja życiowa, czy twoja?
1: Tutaj było trochę żalu, takiej może złości nawet w jakimś stopniu. Dużo ludzi mówiło mi, co ja mam robić, jak mam robić i w ogóle jak powinno moje życie wyglądać.
0: Nie lubisz, jak ktoś batutą dyryguje twoim życiem?
1: Nie do końca. Oczywiście, że jeżeli jest to ktoś z doświadczeniem i ja mam...
0: A czy miałeś wtedy skończone 18 lat?
1: Nie miałem. Nie miałem, ale dużo osób też mi mówiło, że gdzieś tam mentalnie trochę wykroczyłem poza swój wiek. Myślę, że to jest kwestia tego właśnie. Aczkolwiek dalej podtrzymuję to, że uwielbiam rzeczy robić sam. Korzystanie z doświadczenia innych ludzi, którzy mają wiedzę, mają umiejętności, jest super, ale przy okazji tworzenia muzyki ja bardzo lubię, kiedy pośredników w tym procesie jest jak najmniej.

0: Mozaiki to numer, którego świetnie słucha się w samochodzie. W ogóle zacząłem przygodę z twoją osobą od tego numeru i to właśnie w samochodzie, jak wracałem do domu. W niedzielę to było.
1: No proszę.
0: A niedzielne powroty są takie wyjątkowe.
1: Prawda.
0: Nie są takie jak te tygodniowe podróże. Ty lubisz podróżować?
1: Uwielbiam. Jak mam być szczery, ta forma podróży w postaci tej podróży samochodowej jest dla mnie chyba taką ulubioną.
0: Wsiadasz w auto i Mateusz Gędek gdzie jedzie? W góry, nad morze, na Mazury, za granicę?
1: Gdybym miał świadomość tego, że bak jest zatankowany do pełna.
0: Do pełna jest zatankowany, jest do pełna, załóżmy.
1: Dobrze, to jeżeli kosta już mnie nie interesują, to myślę, że nad morze. I może zimą, i może latem ma jak taką swoją magię, swoją charyzmę. To takie miejsce, gdzie po prostu bym sobie usiadł na jakiejś tej wydmie i dla mnie taki ten koniec świata mały, na którym sobie mogę posiedzieć sam.

0: Jaki jest tytuł tego numeru? Ludzie zazdroszczą, że cię mam. Czekaj. Ludzie zazdroszczą, że cię mam, ja zazdroszczę sobie sam. Oczywiście cytuję tutaj numer Czekaj, który jest również twoim dziełem. Ty jesteś zazdrosny? Ludzie zazdroszczą.
1: Czy ja jestem zazdrosny? Ja na pewno bywam zazdrosny. Jestem człowiekiem, który potrafi komuś zazdrościć, aczkolwiek staram się tego nie eksponować. Zazwyczaj, jeżeli komuś czegoś zazdroszczę, to jednocześnie jestem pełen podziwu, że ktoś coś takiego osiągnął, więc raczej nie patrzę spod byka, tylko pójdę i pogratuluję.

0: Czy wierzysz w prawdziwą miłość? Czy wierzysz, że prawdziwa miłość jest tylko jedna na całe życie? Czy życie potrafi wywołać w nas wiele momentów, aby prawdziwie pokochać?
1: Takie sytuacje trafiają się więcej niż raz. Wydaje mi się, że ktoś tam na nas czeka zawsze. Jest ktoś na końcu tej drogi, gdzie to już się wszystko zamknie i my zostajemy z tą jedną osobą. I to jest, myślę, to najpiękniejsze uczucie wtedy.
0: I o tym właśnie jest ten numer, Czekaj.
1: Czekaj jest takim utworem, który ja też, żeby go wykonać, żeby go zaśpiewać, troszeczkę sam też go musiałem zrozumieć, ponieważ tekstowo pracowałem nad nim z Jankiem Benedekiem, czyli z aktualnym też producentem utworu. Tam dużo padło sugestii od niego, więc ja też z racji tego, że był to człowiek z ogromnym doświadczeniem, który wcześniej też działał stylowym i cały czas działa, chciałem podłapać jak najwięcej, więc byłem bardzo otwarty na te wszystkie zmiany i to się udało, to było fajne. To jest chyba takie proste, przyjemne uczucie miłości. Na zasadzie jest to takie bezpieczne, bezproblemowe i właśnie mimo tych takich różnych przeciwności ja po prostu i tak cieszę się, że cię mam, cieszę się, że ze mną jesteś i jeżeli miałabyś sobie pójść, to czekaj, bo jakby jeszcze chcę cię widzieć.

0: Czasami też człowiek potrafi powiedzieć o słowo za dużo.
1: Piękne przejście.
0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Słowo za dużo to twój kolejny singiel. Jesteś ambiwertykiem, ekstrawertykiem, introwertykiem?
1: Ja wydaje mi się, że ambiwertyczny.
0: Czyli pomiędzy.
1: Bardzo, bardzo pasuje, bo to jest tak, że niekiedy mogę siedzieć z ludźmi cały czas, a niekiedy rzeczywiście mam ochotę się zamknąć i nie wychodzić przez tydzień z domu.
0: Czasami mówisz o jedno słowo za dużo?
1: Staram się już tego nie robić. Właśnie chyba po tym numerze też zacząłem się bardziej opamiętywać w tej kwestii, bo miałem takie sytuacje i o tym jest też ten numer, że powiedziałem, zrobiłem rzeczy, których konsekwencje były bardzo średnie.
0: Wtedy sobie uświadomiłeś jednak, że co? Słowa mają wielką moc.
1: Że trzeba najpierw myśleć, a później powiedzieć. Prawda jest też taka, że oczywiście można przeprosić, ale też miałem kolegę, który tak powtarzał w taki ciekawy sposób, jak się mówiło do niego przepraszam, to mówił nie przepraszaj, tylko więcej tak nie rób. Tak mnie to jakoś tak bodło. Mówię, dobra, okej, to ma sens. I rzeczywiście, to co się od nas usłyszy, można o tym próbować zapominać, tylko że to dalej zostaje gdzieś tam, więc nie warto w ogóle ryzykować czegoś takiego i fajnie jest jednak powiedzieć tyle słów, ile się powiedzieć powinno, a nie mówić o to słowo.
0: To jedno słowo za dużo.

0: Mogłoby się wydawać, że akurat ten numer dotyczy również jakiegoś związku, w którym to on albo ona powiedziała słowo za dużo. Ale może też w tym chodzić też i załóżmy o przyjaciela. Czym dla ciebie jest przyjaźń, chciałbym się zapytać?
1: Przyjaźń tworzy się z czasem. Ona polega przede wszystkim na wspólnych przeżyciach. Ona polega na sytuacjach nie tylko tych przyjemnych, ale też tych trudnych.
0: Druga w nocy. Padł ci samochód na autostradzie, zadzwonisz po kumpla i przyjedzie po ciebie, żeby cię podholować do domu?
1: Są takie osoby. Definitywnie. To jest, myślę, że spokojnie z 4 osoby mógłbym tak obdzwonić. Może tam rzucą jakąś obelgą w telefon, ale wsiądą w samochód, ubiorą się i pojadą.
0: Ty też jesteś taką osobą i takim przyjacielem? Też można tak na tobie polegać, jak na Zawiszy?
1: Prawda jest taka, że nie mogę tego powiedzieć sam o sobie, to by trzeba było już ich o to zapytać.
0: Ale przy nich zawsze można powiedzieć o to jedno słowo za dużo.
1: Można. Wydaje mi się, że właśnie to jest
0: tak,
1: też to, że...
0: bo oni się nie obrażą, tylko tobą potrząsną.
1: Dużo więcej rozumie, dokładnie. Tam jest też kwestia innego podejścia do człowieka zupełnie. Wydaje mi się, że tak, że jestem taką osobą, że jeżeli na kimś mi zależy, to potrafię zrobić naprawdę wszystko, żeby to zadziałało.
2: Powiedziałem słowo za dużo.

0: Gendeta.
1: Mateusz Gendek, mój dzisiejszy gość, o którym chyba szybko nie zapomnicie. Nie chcę zapomnieć.
2: A, to też jest ładny numer. To fajnie, że o tym pogadamy, bo no, to jest też przyjemna rzecz. Ponieważ ja bardzo lubię ten numer. Uważam, że wylałem wtedy z siebie bardzo prawdziwe emocje. To jest utwór, który powstał na świeżo po przeprowadzce mojej do Warszawy. W pędzie tego takiego tutaj mieszkania w Warszawie ja trochę pozapominałem właśnie o tych wartościach z tego swojego poprzedniego życia.
1: Z Opolszczyzny.
2: Tak, tego życia na Opolszczyźnie, bo ja też nie ukrywam, że zmieniłem się w porównaniu do tamtego czasu. Troszeczkę zaniedbałem wtedy kontakty też z ludźmi stamtąd. Było to nieuniknione, ale też można było się opamiętać i można było coś z tym zrobić. I właśnie to był taki moment refleksji na zasadzie, że ja nie chcę do końca zapominać o tym, kim ja byłem wcześniej i że ta nowa rzeczywistość jest po prostu dla mnie też w pewien sposób trochę straszna.
1: Wolisz drewniany domek w lesie, czy wolisz betonowy las?
2: Drewniany domek w lesie definitywnie, bo jeżeli mówimy o skrajnościach takich właśnie, bo tutaj mamy ten przykład miasta z betonu, las z betonu, ale jednocześnie coś, za czym ja gonię, to jest to poczucie bezpieczeństwa. I ono jest bardzo szeroko przeze mnie rozumiane na zasadzie stabilność
1: finansowa.
2: Finansowa jest super, stabilność emocjonalna jest super, posiadanie kogoś u boku jest super i jakby to są te takie czynniki, które przekładają się u mnie na to takie ogólne bezpieczeństwo. Że ono się pojawi na pewno w którymś momencie, równie dobrze może być to kamienica z wysokim sufitem gdzieś tutaj w Warszawie, równie dobrze może to być domek w lesie, a może to będzie nawet mój dom rodzinny, po prostu do którego wrócę w którymś momencie.

0: Jakie masz sposoby na to, by zwolnić w tym pędzącym świecie?
1: Lubię spać, to jest jakby coś, co robię, kiedy tylko mogę, bo jednak śpię w takim cyklu pracy, no niedużo. Lubię wyjść gdzieś ze znajomymi, lubię pójść na dobry koncert. Ja bardzo sobie cenię też swoje towarzystwo przy dobrej muzie po prostu. Mam w domu gramofon, z którym sobie mogę posiedzieć po prostu przy jakimś dobrym napoju. Dokładnie, tak, z pianką na przykład. Dużo jest tych form rozrywki, aczkolwiek chyba ta najprzyjemniejsza to jest możliwość wtopienia się w fotel i posiedzenia w dobrym towarzystwie przy dobrej muzyce.
0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, niezmiennie ten sam. Pytania. Czy ktoś będzie chciał z tobą jak ja siedzieć do rana, śpiewasz w tym numerze? Wolisz w nocy słuchać kogoś, pomagać mu swoimi radami? Czy zadawać pytania?
1: Jeżeli patrzymy w tej kategorii, to na pewno wolałbym jednak zadawać te pytania, wysłuchać odpowiedzi, starać się zrozumieć tą drugą osobę, aczkolwiek bardzo też doceniam to, jeżeli ktoś umie zadać mi fajne, niecodzienne pytanie, które też mnie skłoni do jakiejś szerszej wypowiedzi. Mm-hmm.
0: A miewasz nieprzespane noce? A jeżeli tak, no to przez co albo przez kogo?
1: Męczy mnie to, co właśnie muszę przepracować sobie sam ze sobą i niekiedy taka nocka jest mi po prostu potrzebna. Wiadomo, że na następny dzień wyglądam jak absolutny gruz, ale to tylko tak przez chwilę, później to odrabiam. No czasami wracają też jakieś takie rzeczy z przeszłości, myśli się o tym, co można było zrobić lepiej, czego można było nie robić w ogóle.
0: O tym są pytania?
1: Trochę tak. Pytania są też o pożegnaniu trochę ze znajomymi właśnie z tej mojej rodzinnej miejscowości, bo my spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, o małym takim pożegnaniu po prostu z tą właśnie pierwszą rzeczywistością, z tymi pierwszymi ludźmi, którzy byli najbliżej człowieka. Yeah.

0: Miewasz sny?
1: Miewam. Bardzo różne, bardzo dziwne i też nie wszystkie do końca pamiętam.
0: A czy jakieś twoje sny się spełniły, załóżmy? Zinterpretowałeś je po swojemu i to ci się wydarzyło w życiu?
1: Chyba ciężko mi taką sytuację przywołać, bo śnią mi się naprawdę rzeczy niesamowicie dziwne. Śnią mi się węże, śnią mi się strzały z pistoletu, a też śni mi się moja sympatia, która gdzieś tam ze mną się zgodziła wyjść na jakąś kawę. No i w którymś momencie, jak już mieliśmy wychodzić na tą kawę, no to zadzwonił mi budzik o 7:30. Trochę śni mi się życie i ciężko mi powiedzieć, czy coś już się spełniło, czy to było prorocze, bo one się biorą albo z lęku, albo z jakiejś tam niepewności, czy po prostu z uczuć takich pozytywnych, z jakiejś radości, z jakiegoś szczęścia. Więc staram się wynaleźć ich znaczenie i przyczynę.

0: Mateusz Gędek, którego głos może również fantastycznie, bo o snach rozmawialiśmy, spełniać się podczas zasypiania. Przy numerze Bujaj załóżmy.
1: Na takie te spokojne piosenki lubię mówić, że to są właśnie lullabaje, czyli
0: no
1: takie...
0: No nie ma chyba bardziej bujającego numeru, wydaje
1: czyli
0: się.
1: Takie piosenki do spania. To jest też...
0: Szos w wielkiej lekkości.
1: Cieszę się. Tym bardziej, że to jest też utwór taki pierwszy, za którego proces odpowiadałem głównie sam. Demówka powstała w domu, po czym po prostu razem z producentem dokończyliśmy całą resztę. I tu już się nic więcej nie wydarzyło.
0: A jego ona powstała w domu?
1: Wyrzuciłem z głowy konkretny obraz jakiejś osoby i postawiłem sobie kogoś, kto jeszcze nie wiem jak wygląda. Może już znam tą osobę, może niekoniecznie. I powiedziałem sobie, jeżeli jesteś gdzieś tam, to to jest piosenka do ciebie. To jest taki utwór, który po prostu...
0: To jest wędka na miłość.
1: To można zagrać tą kartą.
0: Lubisz bujać w obłokach?
1: Lubię, uwielbiam. Ja naprawdę jestem fantastyczny w myśleniu o niczym na przykład. Mam tak czasami, że sobie stoję gdzieś i ktoś stoi obok mnie, ja się zaśmieję, a i ktoś się nie pyta, co się stało, ja powiem, a bo sobie żart opowiedziałem, nie? Coś tam sobie wyobraziłem śmiesznego.
0: Czyli rozmawiasz ze sobą?
1: Oj, bardzo dużo. Ja mam tak świetną imprezę po prostu,
0: wiesz,
1: w głowie z reguły.
0: Wiesz, czy ja to jest cecha jakich ludzi? Mądrych,
1: no tak słyszałem, gdzieś tam się coś zdarzyło. Ktoś tak kiedyś powiedział, gdzieś tam to wyczytałem. Kiedyś była taka sobota, kiedy ja wstałem o 10 i do godziny 17 było wielkie sprzątanie mieszkania i głównie to polegało na rozmowie z samym sobą, że ja chodziłem i na głos mówiłem do samego siebie, na zasadzie Gędek, bo ja do siebie mówię też czasami po nazwisku. I wyszedł z pokoju w którymś momencie o tej godzinie 17 Paweł, mój współlokator, i mówi: co ty gadasz, ładnie ujmując, nie? Bo po prostu od 7 godzin próbuję coś tam, czytam książkę i słyszę tylko jak chodzisz i gadasz, się zastanawiam z kim.
0: Daj mi numer do dealera.
1: Tak, no dokładnie, więc lubię bujać w obłokach, lubię mówić do siebie, no jest to dla mnie też może właśnie forma jakiegoś upuszczania też emocji, bo jak coś zostanie powiedziane jednak, no to jest trochę lżej z tym.

0: ktoś, my się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie. Tomana Mikora i brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną, aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak amen w pacierzu.

0: Słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police, takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym powiedział nawet.
0: Dobry pop.
1: A od strony taty to była, nie że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał Korn.

0: wtedy. Ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli ja... rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby
0: po prostu
1: twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gędek?
0: Mateusz Gędek lubi słuchać...
1: No może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mogłby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Załucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Załucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej. C'est la vie.

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z Big Bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy Ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez Ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą, dosyć specyficzne, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Jowitą.
1: Pejzaż bez Ciebie, ile tam osób przyszło, aby Was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy, tam nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna, a my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny. A, no dobra.
2: Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
0: Takie. A dziękuję.
1: Mateusz Gędek, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024
0: roku. Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja Cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędek miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że coś... kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma. Aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
1: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
0: Muzyka jest twoja?
1: Cały zamysł na nowy utwór powstał u mnie w pokoju, później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
0: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
1: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków. I
0: grasz na gitarze?
1: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
0: Dobrze.
1: To jest to moje podejście.
0: Dajcie mu basową.
1: No właśnie o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co ty robisz?
0: Ale gram na gitarze.
1: Ale gram na gitarze i działa to. I te
0: na pianinie
1: są
0: także.
1: W utworach.
0: Ręce sobie klaszczę.
1: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów. Na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę. Potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później. Więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
0: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
1: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych.
0: Dęty.
1: Na saksofonie, na trąbce. Na trąbce, że są taką dokładką, która robi takie re. Nie wiem, jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu. Coś takiego zawsze mnie przekonywało. No bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
0: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
1: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
0: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
1: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. No tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer, zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje, po prostu idziemy, gramy i robimy to po swoją. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki, przyjemne trochę funkowo, groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie, dobra, to tak. Butelka po winie, słoik z miodem i pałeczki po suszy i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: To wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak, już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też ile jest płynu w butelce, tak, bo wtedy dokładnie. Jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat stwierdziliśmy, że ta pusta butelka po winie brzmi najlepiej, że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to, o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć. Instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu, czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, a ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć, można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No, bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no, pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień dokończyć 3 utwory. No, skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to, to jak najszybciej musi zostać wydane. No, uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie.
1: Tak.
0: Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: I który lubi tańczyć?
0: Lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem, miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może niewybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo-groove'owe, taka ta gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no, pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się. Ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu?
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy, tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie, wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Powinie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś czasu jestem...
0: bardzo ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzuć mnie do tego zielonego. Tam,
0: i odłóż,
1: gdzie powinienem być.
0: I odłóż delikatnie,
1: tak,
0: żeby się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żebym...
0: Ktoś jeszcze mógł do tej butelki
1: żeby
0: wlać miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go On.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy.
0: No zgadza
1: się.
0: Rzeczy,
1: i też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek, więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my, jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za
0: to. Oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagażu doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem ty.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie,
1: tak,
0: czy też?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz już klapnę, takiego, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem, no niekoniecznie wiem i coś się wydarzyło, ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu, zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewadarstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje...
0: Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim
0: układzie. Boisz się hejtu?
1: Nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersu, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie...
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Jest krytyka na zasadzie
0: zazdrości,
1: albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, a czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i I przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo, jesienny do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które były
0: tego, co wydane. Już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były

0: Deluxe i to już będą dwie płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję Ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło, pięknie dziękuję.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.